0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Znamy bardzo dobrze to ludowe porzekadło i nawet można by uznać, że ono idealnie opisuje historię Poncjana i Hipolita, wspominanych dzisiaj rzymskich męczenników z III wieku. Poncjan to papież, ten sam, który wprowadził do liturgii spowiadam się Bogu, pozdrowienie Pan z wami oraz śpiew psalmów. Jednak pośród niewątpliwych zasług dla Kościoła papież Poncjan miał także we wspólnocie wierzących swoich zagorzałych przeciwników, na których czele przez całe lata stał właśnie Hipolit. A ponieważ był on poczytnym chrześcijańskim pisarzem, teologiem, a nawet biskupem, przez niektórych wprost nazywany bywa także antypapieżem. Gdy więc biskup Hipolit zajęty był walką z papieżem Poncjanem, ówczesny cesarz Maksymin Trak zadekretował prześladowanie chrześcijan i obu liczących się hierarchów rzymskiego kościoła zesłał do kamieniołomów na Sardynię, gdzie w roku 235, w odstępie miesiąca od siebie, męczeńsko umarli. Zatem, gdzie dwóch się biło, tam trzeci zwyciężył, tak? Otóż nie, bo na wygnaniu przeciwnicy doszli do porozumienia. Biskup Hipolit pojednał się z papieżem Poncjanem, a ten ostatni abdykował, by umożliwić w Rzymie wybór nowego następcy świętego Piotra. Miało to miejsce dokładnie 28 września 235 roku i jest pierwszą precyzyjnie zapisaną datą w historii papiestwa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Borgiasz powiedział: mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność maryjna.
0: Lato z Radiem Emma.

Wolałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Warunkiem wejścia do nieba jest zdanie egzaminu z miłosierdzia. Bez tego moje życie będzie niepełne. Nie każdy potrafi pomyślnie przejść ten test. Chętnie przyjmuję przebaczenie podczas spowiedzi, ale już z mniejszym entuzjazmem potrafię zaoferować podobne miłosierdzie temu, kto mnie zranił. Jednak trudno będzie spędzić wieczność z kimś, komu nie chcę przebaczyć. Wobec kogo odczuwam żal i powinienem mu przebaczyć?

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to co, zaczynamy czwartek, czas na pierwsze dzisiaj informacje. Godzina 7 na naszych radiowych zegarach.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Poznań zabrzmi nutą wspomnień. Czarne pszczoły wracają do Polski. Lech Poznań z problemami przed meczem z Farerskim Klaksvik. Trzydniowe wydarzenie zbudowane na nostalgii. Takim hasłem organizatorzy określają drugą edycję Bittersweet Festival. Od dzisiaj w poznańskim parku Stadela zagości ponad 40 artystów. Celujemy raczej w słuchacza w średnim wieku, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik prasowy organizatora imprezy Good Taste Production Szymon Litke.
3: Do tych, powiedzmy, osób plus 35 mamy takich artystów jak Robbie Williams, mamy takich artystów jak Ciara, to mamy też tą nostalgię taką trochę bliższą do takich osób, powiedzmy, w naszym wieku, którzy w tej muzyce zakochiwali się, będąc w liceum, i dlatego mamy takich artystów jak Lord, jak Chet Faker, jak Major Lazer. No myślę, że to są artyści, których na pewno warto tutaj wspomnieć. No i przede wszystkim, myślę, poza Robbie Williamsem jako headlinerów będziemy mieli zespół Gorillaz oraz 21 Pilots, czyli no myślę, że to już są naprawdę gwiazdy światowego formatu, które wystąpią w Poznaniu.
2: A sama impreza potrwa do najbliższej soboty. Szczegóły są dostępne na stronie bittersweetfestival.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Lato to okres, kiedy możemy zaobserwować więcej pszczół. Jak się okazuje, nie tylko tych miodnych. W Poznaniu i nie tylko widoczne są również zadrzechnie fioletowe, czyli tak zwane czarne pszczoły. Co ciekawe, ten gatunek jeszcze do niedawna był uznawany w Polsce za wymarły. Możemy zauważyć wiele różnic pomiędzy pszczołą czarną a pszczołą miodną, zaznacza Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Jeżeli mamy ją porównać do pszczoły miodnej, czyli do, powiedzmy, takiej popularnej Mai, którą wszyscy znają i kochają, to jest to właśnie pszczoła samotnicza, czyli nie buduje takiej kolonii, nie buduje rodziny z królową, robotnicami i trutniami, tylko wygląda to tak, że jest samiec, samica jest w okresie rozrodczym, kopulują, samica niestety musi się zająć budową gniazda, do tego potrzebuje martwego drewna, w którym drąży tunele. Tam składa mieszaninę nektaru z pyłkiem, nie produkują miodu.
2: Ekspansję tych owadów obserwujemy nie tylko w Polsce, ale również na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Cieplejsze temperatury, zwłaszcza od maja do końca lata, gdy pszczoły się rozmnażają i pobierają pokarm, sprawiają, że żyje im się w Polsce lepiej.
1: Informacje sportowe.
2: Problemy Lecha Poznań przed wyjazdowym rewanżem z Klaksvik w kwalifikacjach Ligi Europy. Z powodu gęstej mgły na Wyspach Owczych wylot drużyny uległ opóźnieniu i nastąpi dopiero dzisiejszego poranka. Wcześniej zespół zrezygnował z treningu na miejscu, stawiając na regenerację, i odbył zajęcia w Poznaniu. Przygotowujemy się do gry na sztucznej murawie, która tam jest, zaznacza pomocnik Lecha Antoni Kozubal.
5: Jeszcze nie wiem do końca, jak on wygląda, tak naprawdę ta sztuczna murawa, ale każda też jest inna, więc to jest troszkę inny sport za każdym razem, tak samo jak w tenisie, więc jeżeli ona jest dobra, no to myślę, że nie będzie żadnych przeciwwskazań dla nas, żeby grać dobry futbol. No a jeżeli będzie troszeczkę inna, będzie piłka skakać, to będzie trzeba też dostosować naszą grę pod to, żeby po prostu wywieźć stamtąd zwycięstwo.
2: Lech zagra osłabiony brakiem 5 zawodników z powodu kontuzji i problemów wizowych. Pomimo trudności logistycznych na ten moment nie podjęto decyzji o przełożeniu meczu. Pierwszy gwizdek ma mieć miejsce dzisiaj o 19:30. Policja ostrzega, mamy nowe radiowozy. 50 takich oznakowanych samochodów o większej mocy silnika trafiło już do wydziałów ruchu drogowego w komendach wojewódzkich i będą służyły do zatrzymywania piratów drogowych, mówi rzecznik policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
6: Auta, które mają dużo możliwości, ponieważ mają napęd na 4 koła, 400 koni mechanicznych, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy, śmiało mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach czy dynamicznych zatrzymaniach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, łącznie 700 takich urządzeń.
2: Nowe radiowozy zostały dofinansowane z jednego z programów Unii Europejskiej. W ramach projektu znalazło się też szkolenia policjantów na torze jazdy, 400 za kierownicą radiowozów, a kolejnych ponad 460 na policyjnych motocyklach.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 15 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie siódmej kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z kartką z kalendarza, tą historyczną. Przygotowałem dla Was pięć wydarzeń. Najpierw rok 1873. Urodził się Józef Haller, generał, dowódca polskiej armii we Francji. Zostajemy jeszcze w wieku XIX. 1899 rok. Urodził się Alfred Hitchcock, amerykański reżyser i scenarzysta, mistrz filmów grozy, twórca wielu obrazów sensacyjnych i kryminalnych. Rok 1933. W Poznaniu urodził się Rosław Szajbo, plakacista, fotograf i projektant okładek płyt i książek. Laureat licznych nagród oraz juror konkursów polskich i zagranicznych, przedstawiciel tak zwanej polskiej szkoły plakatu. Rok 1967. Zmarł Stanisław Sroka, prezydent Poznania w latach 1945-1948. I na koniec rok 1968. Urodził się Piotr Urbański, neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No i to wszystko w dzisiejszej historycznej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach 7.15, a już teraz Was zapraszam do wysyłania nam wiadomości na 601 077 033 na temat informacji drogowych na poznańskich ulicach, ale również i na wielkopolskich trasach. Za paręnaście minut dokonamy takiego serwisu komunikacyjnego. No i przedstawimy również ten serwis, uzupełnimy go o Wasze informacje. Więc jeżeli już coś wiecie, przypominam, 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Również możecie nam wysyłać wiadomości prywatne przez naszego radiowego Facebooka i przez naszego radiowego Instagrama. Tam również jesteśmy, a przede wszystkim jesteśmy dla Was.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Borgiasz powiedział: mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność maryjna.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

25 minut zostało do godziny 8. Za nami Freeders Down i Here Without You, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. I od razu nie mam zbyt dobrych informacji, dlatego że wydarzył się wypadek. To jest Golęcin, ulica Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ulicą Dojazd. Także drodzy kierowcy, jeżeli poruszacie się Golęcinem, no to uważajcie, wypadek na Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Dojazd. Teraz sprawdzamy sytuację, jeżeli chodzi o korki. Dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, bez większych utrudnień. Jeżeli chodzi o trasę Stachowską, niewielki korek, właściwie tego korka prawie że nie ma. No, on się zaczyna na wysokości Parku Sołaskiego i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Most Lecha umiarkowanie zakorkowany, z kolei przed Mostem Lecha chwileczkę postoicie do skrzyżowania z ulicą Serbską. Tutaj mam na myśli ulicę Lechicką. Patrzymy teraz na Rondo Śródka, jak tutaj sytuacja wygląda. Najdłużej postoicie od strony ulicy Podwala, ale to tak czy siak jest taki korek, który raczej wam życia o poranku nie uprzykrzy. Po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego spodziewajcie się niewielkich utrudnień w okolicach właśnie Wyszyńskiego, mostu Mieszka I. Jest to spowodowane pracami drogowymi w tym poznańskim obszarze, ale tak ta sytuacja jest na tym odcinku w miarę opanowana. Zjechaliśmy na moment z Ronda Środka, ale teraz wracamy na to rondo i wjeżdżamy w ulicę Jana Pawła II. Jak tutaj sytuacja wygląda w obu kierunkach, czyli na łączniku między poznańskimi rondami, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, więc również szybko przejedziecie przez ten odcinek. Rondo Rataje, postoicie najdłużej od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, no to widzę, że najdłużej postoicie od ulicy Starołęckiej, ale również od ulicy Hetmańskiej, a dokładnie od mostu Przemysła I. Tuż za tym mostem zaczynają się niewielkie utrudnienia. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska przejezdne bez większych problemów. No i również okolice Pętli Górczyńskiej, czyli też okolica, też ulica Głogowska przejezdna płynnie. Patrzę jeszcze na trasy dochodzące do Poznania. Widzę, że S5, A2 i S11 bez większych kłopotów, a przypominam jeszcze o wypadku, który wydarzył się na Golęcinie. To jest ulica Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Dojazd. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, 601 077 033 to jest nasz numer SMS. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. No a za parę minut złapiemy kolejny w tym tygodniu przegląd prasy i sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Pierwsza siłowa eksmisja mieszkańca z domu na osiedlu maltańskim. Nie będzie eksmisji, zapewniał proboszcz. W środę komornik w asyście policji wyrzucił z domu jednego z mieszkańców. Gwarantuje to głową jako proboszcz, jako duszpasterz tego terenu, że nie ma mowy o eksmisjach, że przyjeżdża komornik i wystawia na bruk rzeczy i mówi: raźcie sobie, mowy nie ma. Miał w czerwcu 2024 roku podczas spotkania z mieszkańcami osiedla maltańskiego powiedzieć ksiądz Paweł Deskur, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Jerozolimskiego za murami. Jednak w środę w godzinach przedpołudniowych komornik Paweł Śliwiński zjawił się wraz z funkcjonariuszami policji na osiedlu maltańskim. Na działce numer 43 przeprowadzono eksmisję jednego z mieszkańców, Krzysztofa Obsta. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Olbrzymi cyberatak na firmę medyczną. Hakerzy skradli dane około 19 milionów Polaków. Hakerzy skradli dane medyczne pacjentów kilkunastu tysięcy przychodni i gabinetów, które korzystają z aplikacji MyDR. Nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, stwierdził wicepremier Krzysztof Gawkowski. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Opłaty za grunt biją w działkowców. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste. I to w najwyższej możliwej wysokości, 3%. Polski Związek Działkowców w pismach do rządu i parlamentarzystów prosi o interwencję w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste, której zaczęły żądać niektóre samorządy. Zwłaszcza, że chodzi o najwyższą stawkę, taką jaką płacą przedsiębiorcy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Projekt zmian w służbie cywilnej. Są rozwiązania, które budzą zastrzeżenia urzędów oraz związków zawodowych, a także Lex Developer przestaje obowiązywać. Koniec z ułatwieniami dla inwestorów budujących mieszkania. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska. Codziennie miliony za załatwienie sprawy. Prokuratura Europejska stwierdziła wprost w piśmie do Sejmu, że bez natychmiastowego aresztowania posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla pełne wyjaśnienie afery dotyczącej unijnych dotacji jest niemożliwe. Zarzuciła mu gigantyczne łapówkarstwo, mataczenie i wywieranie nacisków na świadków. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach 7.45. Najbliższe informacje już o godzinie 8.00. Przedstawi je Mateusz Markiewicz.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarach, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Konflikt na linii Bartłomiej Fariaszewski, Jacek Jaśkowiak wciąż trwa. Skatepark Wyspa w stolicy Wielkopolski przejdzie modernizację. Kalwaria w Bogdanowie pod Obornikami ma prawie 100 lat. Milion złotych na referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania. Były właściciel piłkarskiej Warty Bartłomiej Fariaszewski zadeklarował w mediach społecznościowych gotowość sfinansowania takiej inicjatywy wymierzonej w Jacka Jaśkowiaka. Jak przyznaje biznesmen, sam nie chce stawiać na czele komitetu referendalnego. Jest jednak gotów wyłożyć środki, jeśli znajdzie się grupa z projektem gwarantującym sukces. Czarę goryczy przelały publiczne słowa prezydenta Jaśkowiaka, który w jednym z nagrań stwierdził, że Fariaszewski po prostu, cytując, nie ma pieniędzy. Były właściciel Warty nazwał tę wypowiedź kłamstwem i skrytykował prezydenta za ocenianie ludzi przez pryzmat zasobności portfela. Dodał też, że nie zamierza dłużej tolerować, jak to ujął, pewnej patologii. Fariaszewski kategorycznie odcina się od polityki i podkreśla, że jego ruch nie ma związku z jakąkolwiek partią. W Poznaniu ruszyły prace projektowe nowej odsłony skateparku Wyspa na osiedlu Piastowskim. Zlokalizowany na Ratajach obiekt zyska zupełnie nowe urządzenia do uprawiania sportów miejskich. Zostanie on całkowicie przebudowany na betonowej płycie dawnego basenu o powierzchni do 1800 m2.
3: Będzie to miejsce przeznaczone do jazdy na deskorolkach, rowerach BMX, rolkach czy też na hulajnogach wyczynowych. Powstanie nowoczesna przestrzeń sportowo-rekreacyjna dostosowana do potrzeb użytkowników na różnych poziomach zaawansowania. Przewidziane są tam m.in. elementy rozpędowe i najazdowe umożliwiające nabieranie prędkości i wykonywanie różnych ewolucji.
2: Informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Proces projektowy potrwa około pół roku. Wszystkie rozwiązania są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami lokalnego środowiska skate'owego, aby obiekt odpowiadał na ich potrzeby. Opracowywana dokumentacja to pierwszy krok przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Kalwaria w Bogdanowie pod Obornikami ma już 90 lat. Z tej okazji jutro o godzinie 18 zostanie tam odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Ksiądz Paweł Książkiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej, która zarządza kalwarią, mówi o jej początkach.
4: Inicjatywa pochodziła od księdza Stefana Szymańskiego, który urodził się w Wienichowie. To był rok 1876 i bardzo go natchnęła ta myśl właśnie, żeby wybudować taką kalwarię, gdy zobaczył, jakie jest powodowanie terenu tutaj na tym malowniczym wzgórzu bogdanowskim.
2: Z tej okazji wyjątkowej uroczystości parafia przygotowała reprint broszury wydanej w 1937 roku, która bardzo szczegółowo opisuje budowlę poszczególnych stacji i historię Kalwarii.
1: Informacje z kraju.
2: Potrwa od czwartkowego popołudnia do wtorkowego ranka. Kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś pojawią się w pociągach dodatkowe miejsca. Jak mówi Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity, będą one dostępne na popularnych w czasie wakacji trasach.
5: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
2: W czasie weekendu na torach pojawią się podwójne składy pociągów Pendolino. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby, co jest rekordem w historii przewoźnika. W lipcu z jego usług skorzystało 9,5 miliona osób.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 17 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 8 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz, który w tym momencie wyszedł z naszego radiowego studia, ale spokojnie, spokojnie, Mateusz już niedługo wróci. Mateusz poprowadzi naszą poranną rozmowę, która będzie o godzinie 8.30, a także oczywiście wróci na serwis informacyjny, który o pełnej godzinie, czyli o godzinie 9.00 pojawi się na naszej antenie. No ale właśnie, zanim Mateusz Markiewicz, no to oczywiście dużo się będzie działo, chociażby 5 minut z Bogiem, które to mini program pojawi się już za moment. No ale zanim 5 minut z Bogiem, to oczywiście, że pogramy i to będzie utwór sprzed już ponad 20 lat. Myślę, że niektórzy słuchacze mogliby pomyśleć, że te 20 lat to prawie jak wczoraj. No myślę, że mogę tutaj przybić śmiało piątkę, bo pamiętam, jak ten utwór pojawiał się w stacjach radiowych i nie tylko. Wilki, Bohema, tak zaczynamy 8 na naszej antenie. Miejcie dobry czwartek. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu

0: panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei, za Jordan.
1: I przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Często są to tylko słowa, a nie modlitwa. Zdarza się, że ktoś w emocjach zawoła: o mój Boże, czy Jezus Maria, a później ma wyrzuty sumienia. I słusznie. Jednak znacznie poważniejszym problemem jest prosić Boga o przebaczenie, a jednocześnie nie chcieć przebaczyć drugiemu człowiekowi. Bić się przed Bogiem w piersi, a w sercu dusić bliźniego urazą i gniewem. Pomyśl, czy moje przebaczenie płynie z serca, czy tylko z ust?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy Anitę Lipnicką, a także zespół Bratanki. A już za moment, bo o godzinie 8.30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, ksiądz Sławomir Chomącik. A tematem naszej dzisiejszej porannej rozmowy będzie zbliżające się misterium o życiu Matki Boskiej pod tytułem A na imię było jej Maryja. 8.30 poranna rozmowa. Zapraszam do wysłuchania tego punktu programu na naszej antenie. No ale zanim rozmowa, no to pogramy Blondie i One Way or Another.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry dzień. Poranny gość.
4: Godzina 8.30, czas na rozmowę poranną w Radiu Emaus, a z nami jest oczywiście gość, ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Dzień dobry.
5: Szczęść Boże.
4: Właśnie, porozmawiamy o misterium, które się odbędzie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, maryjnym misterium, które się nazywa A na imię jej było Maria. Jest to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Tak na początek zapytam może, skąd ten pomysł na zorganizowanie takiego plenerowego misterium w licheńskim sanktuarium?
5: Od kilku lat w sanktuarium w Licheniu było organizowane misterium o męce Pana Jezusa przed świętami wielkanocnymi, przed Niedzielą Palmową, i wtedy pojawiła się taka myśl, żeby z racji, że jest to sanktuarium Matki Bożej, przygotować także taką inscenizację dotyczącą Matki Bożej. Pomysłodawcą tego projektu był ksiądz Adam Stankiewicz, jest ksiądz Adam Stankiewicz, wicekustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, przełożony naszej wspólnoty, który ma takie teatralne zainteresowania. Wokół niego zgromadziła się dosyć duża grupa aktorów, amatorów, którzy zadowoleni zawsze każdego roku z tego, jak wypada im to misterium męki pańskiej, postanowili także włączyć się w ten projekt ukazujące życie Matki Bożej.
4: Skąd taka plenerowa forma? Bo to jest takie właśnie, jak wspomnieliśmy, pierwsze wydarzenie w naszym kraju. Dlaczego akurat nie we wnętrzu, a w plenerze?
5: Pierwsza rzecz to taka, że chyba my jako ludzie lubimy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach. Nie tylko je oglądać, chociaż jesteśmy w pewnym sensie obrazkowi, ale chcemy uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach. I tutaj w plenerze mamy taką możliwość przenoszenia się w różne miejsca, w różne sytuacje, w różne sceny dotyczące Matki Najświętszej i w pewien sposób wchodzić w ten klimat. Oczywiście można byłoby zrobić taką inscenizację w licheńskiej świątyni. Myślę jednak, że sama świątynia z całą przestrzenią sakrum winna być taka troszeczkę zachowana, natomiast plener pozwala nam być w wydarzeniach, przechodzić różnego rodzaju etapy życia Matki Najświętszej. I druga rzecz, dzięki plenerowi może zgromadzić się bardzo wiele osób.
4: Jeżeli się nie mylę, jak się mylę, to proszę mnie poprawić. Grupa Magnificat jest również twórcą tego wydarzenia, dobrze przeczytałem? Czy jak to wygląda?
5: Grupa Magnificat to właśnie grupa tych aktorów, którzy brali udział w Misterium Męki Pańskiej i na pewnym etapie postanowili oni także stworzyć taką wspólnotę. Wspólnotę w jakimś sensie także budującą swoją wiarę, rozwijającą swoją wiarę. Wspólnotę dzielącą się także swoimi umiejętnościami, swoją wiarą poprzez te misteria. Jest to świeża sprawa, świeża wspólnota, która właśnie została zawiązana z tych osób, aktorów, amatorów.
4: Dużo pracy, czasu kosztowało stworzenie takiego dzieła przez tą grupę, przez państwa również?
5: W związku z tym, że w sam projekt zaangażowanych jest blisko 100 osób, zebranie osób, które rozpoznają swój talent aktorski albo go mają, ale nie rozpoznają, wymaga sporo takich różnego rodzaju zabiegów. Ksiądz Adam bardzo otwarty i bardzo taki przekonujący dla wielu był taką osobą, która pomogła przełamać różnego rodzaju opory. Ale żeby zebrać całą tę grupę, wymagało to troszeczkę czasu.
4: Państwo promując to wydarzenie mówią, że usłyszymy o poruszającym ukazaniu historii życia Maryi. Jakie konkretnie sceny z życia Maryi, jakie zobaczymy, jakie przejdziemy podczas tego wieczoru?
5: Oczywiście te sceny, które są zawarte w Piśmie Świętym, w Biblii. Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej. A potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie Pana Jezusa Zmartwychwstałego ze swoją matką. O tym Ewangelia nic nie mówi, natomiast oczywiście ojcowie Kościoła wspominają, że trudno sobie wyobrazić, by Matka Najświętsza, by Pan Jezus po zmartwychwstaniu nie odwiedził, nie spotkał się ze swoją matką. Więc to jest takie troszkę dopełnienie funkcjonowania życia Matki Najświętszej. I oczywiście zwieńczeniem będzie scena wniebowzięcia Matki Bożej, bo samo misterium, to wydarzenie
4: jest w Wigilię.
5: W Wigilię właśnie uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
4: Ja rozumiem, że ten termin również nieprzypadkowy.
5: Tak, właśnie tak, bo chcemy, by to wydarzenie było takim przygotowaniem do tej uroczystości, która w Sanktuarium Licheńskim jest także uroczystością odpustową.
4: Ta godzina 20:30 też ma wpłynąć na taką, nie wiem, wyjątkowość tego wydarzenia, oprawę czasu, miejsca.
5: Tak, w niektórych wydarzeniach dosyć istotną rolę odgrywa mrok. My także jako ludzie pewne bodźce odbieramy może bardziej wyraźnie po zmroku, kiedy jest wokół jakaś cisza, kiedy ogarnia nas takie skupienie i stąd ta pora, liczymy, że już będzie przynajmniej taki zmierzch, by pewne rzeczy bardziej wyraźnie ukazać, a przez to bardziej wyraźnie przeżyć.
4: Proszę księdza, jakie będzie takie najważniejsze przesłanie, które widzowie powinni zabrać ze sobą do domu po obejrzeniu tego misterium?
5: Dla nas, księży Marianów posługujących w Licheniu i w ogóle księży Marianów od niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, jako takim zadaniem charyzmatycznym wynikającym z powołania tej wspólnoty zakonnej jest szerzenie kultu Matki Bożej w ogóle i tajemnicy niepokalanego poczęcia. My chcemy ukazać osobę Matki Najświętszej i przybliżyć jej sposób bycia, jej sposób funkcjonowania innym ludziom, czyli pokazać Matkę Najświętszą jako naszą Matkę, bardzo bliską człowiekowi. Stąd będziemy ją poznawać w konkretnych wydarzeniach bardzo ludzkich, a jednocześnie to życie Matki Bożej w tym wymiarze czysto ludzkim jest wkomponowane czy wpisane w zamysł Pana Boga. I to jest dla nas wszystkich przesłanie, że życie każdego z nas, które jest bardzo proste, codzienne, kiedy wykonujemy konkretne czynności, pracę, zadania, to wszystko jest wpisane w zamysł Boży, w ekonomię zbawienia każdego człowieka. I w tym Matka Boża jest nam bardzo bliska.
4: To wydarzenie wpisze się tak w ten cykliczny kalendarz w Sanktuarium Licheńskim?
5: Miejmy nadzieję, że tak, aczkolwiek przygotowania do tego przedsięwzięcia naprawdę wymagają dużo samozaparcia, dużo poświęcenia, szczególnie myślę tutaj o aktorach, amatorach, którzy muszą poświęcić swój czas, muszą dojechać, bo nie wszyscy są z Lichenia, część jest z okolic, bliższych i dalszych. Muszą kilkadziesiąt kilometrów przejechać na próbę, żeby uczestniczyć w próbie, więc to jest na pewno ogromne poświęcenie z ich strony, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni i miejmy nadzieję, że zapału im nie zabraknie.
4: Miejmy nadzieję oczywiście. Oprócz maryjnego misterium, proszę księdza, chciałbym zapytać o odpust, który się również zbliża. Kiedy on dokładnie będzie?
5: 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, główna msza święta odpustowa. O godzinie 12 będzie przewodniczył ksiądz Krzysztof Nykiel z Rzymu. Oczywiście na tę uroczystość serdecznie zapraszamy. Potem procesja na placu przed Bazyliką. Mam nadzieję, że będzie to bardzo piękne zewnętrznie, ale także przede wszystkim duchowo wydarzenie.
4: To tak podsumowując, jakimi słowami ksiądz by zachęcił tych, którzy wciąż pewnie może się zastanawiają, słuchając nas, czy wybrać się jutro o 20:30, pojawić się na placu przed Bazyliką w Lichenie?
5: Oczywiście zapraszam serdecznie ja ze swej strony na jutrzejszą inscenizację, jutrzejsze misterium. Ksiądz Adam Stankiewicz często lubi powtarzać takie określenie, że Matce Bożej się nie odmawia. Więc myślę, że każdy mógłby i powinien poczuć się zaproszony przez Matkę Najświętszą do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jutro na godzinę 20:30, a potem w samą uroczystość na godzinę 12:00. Mamy bazę noclegową, więc można sobie zaplanować dłuższy pobyt w sanktuarium w Licheniu.
4: Ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie Kool & The Gang, a także Justin Timberlake. Za nami także kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. A przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz gramy dalej. Rob Thomas.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9 punktualnie na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Osoby adoptujące zwierzęta są bardziej odpowiedzialne, informuje schronisko w Poznaniu. Trójka ze szwedzkiego Haken. Znów razem w Kolejorzu w Gostyniu powstanie nowa sala gimnastyczna. Widać pozytywne zmiany w kwestii porzucania czworonogów. Jeszcze niedawno w okresie wakacyjnym liczba zagubionych pupilów wzrastała. Katarzyna Frąckowiak ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu zwraca uwagę, że obecnie można zaobserwować większą świadomość na temat opieki.
3: W tej chwili przepisy i myślę, że pewna odpowiedzialność, też nagłośnienie pewnych spraw powoduje, że jednak ludzie tego nie robią, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Jeśli chodzi o porzucania zwierząt i zachowania w stosunku z nich takie, że lądują w schronisku i nie są odbierane, no to rzeczywiście dzieje się to przez cały rok. Naprawdę nie mamy w okresie letnim liczb, które byłyby wzrastające. Schronisko nie przyjmuje zwierząt właścicielskich. To nie jest tak, że możemy mieć przez rok psa, a potem mówimy dzień dobry, nie chcę, bo coś się wydarzyło. Musimy poznać bardzo szczegółowy powód, dlaczego tak się stało.
2: Gdy znajdziemy samotne zwierzę, nie zawsze oznacza to, że zostało ono porzucone lub jest bezdomne. W pierwszej kolejności należy rozejrzeć się dookoła po to, by sprawdzić, czy właściciel nie znajduje się w pobliżu. Gdy uznamy, że jest bezdomne, możemy samodzielnie przywieźć je do schroniska lub zadzwonić do Straży Miejskiej, która sprawdzi, czy posiada chip.
1: Informacje z Gostynia.
2: Nowa sala gimnastyczna, a w razie zagrożenia bezpieczne schronienie dla 300 osób. Samorząd Gostynia szykuje wyjątkową inwestycję przy szkole podstawowej nr 3. Na co dzień pełnowymiarowy obiekt będzie służył uczniom, zastępując starą, wysłużoną salę. Jednak dzięki specjalnej żelbetowej konstrukcji w sytuacji kryzysowej jego okna będzie można całkowicie zasłonić betonowymi płytami w zaledwie 48 godzin. Koszt inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Gmina szuka dofinansowania między innymi w Ministerstwie Sportu i Obrony. Jeśli uda się zdobyć środki, budowa ruszy w przyszłym roku i potrwa do 2028 roku.
1: Informacje sportowe.
2: Szwed Gustav Berggren został nowym piłkarzem Lecha Poznań. 28-letniego środkowego pomocnika Kolejorz wykupił z amerykańskiego New York Red Bulls. Polscy kibice doskonale go znają. Berggren rozegrał ponad 100 spotkań dla Rakowa Częstochowa, z którym 3 lata temu świętował Mistrzostwo Polski. Zawodnik podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku i zagra z numerem 5 na plecach. Zawodnik zadebiutuje prawdopodobnie w fazie play-off europejskich pucharów. Spodziewałbym się pozytywnego scenariusza w sprawie przywrócenia programu CPN, oświadczył wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Dziś lub jutro rząd ma podjąć decyzję w sprawie obniżek cen paliw. CPN był bardzo efektywnym programem, powiedział w Polskim Radiu 24 Michał Baranowski.
4: Patrząc z mojej perspektywy, z Ministerstwa Gospodarki, przełożył się choćby na to, nie tylko na to, że mieliśmy więcej pieniędzy w naszych kieszeniach jako obywatele, ale się to przełożyło również na niższą inflację, która w bardzo wielu innych państwach wystrzeliła w górę ze względu na kryzys w Zatoce Perskiej. Nie jest to program tani, ale jest to program efektywny i program ważny.
2: Rozważane jest wprowadzenie CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Są to najwyższe ceny w tym roku. Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Skutkowało to obniżeniem cen paliw o złotówkę na litrze.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 16 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 9, poranek w Radiu Emaus skłania się cały czas, a witamy się w składzie Kuba Antkowiak sprzed mikrofonu, a za serwis informacyjny jest odpowiedzialny Mateusz Markiewicz i w tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. Już za moment o godzinie 9.15. Kolejny w tym tygodniu konkurs poranny. Nagroda czeka już obok mnie, zagadka również, więc czekamy tylko, albo może i aż na wasze zgłoszenia. No ale zgłaszać się nie musi najbliższy artysta, który będzie w tym momencie na naszej antenie, bo po prostu jest on, można powiedzieć tak troszeczkę z urzędu, na naszej radiowej playliście Joe Cocker, Could You Be Loved. Tak zaczynamy dziewiątą. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to lecimy z porannym konkursem, 9.15 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148, numer SMS, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, wpisujecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. Dlaczego takie pytanie? No bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, więc myślę, że pytanie będzie jak najbardziej uzasadnione. O jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz, 7148 numer SMS, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać, no to zgłoście się. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to się po prostu zgłoście. A my co? Oficjalnie startujemy z konkursem porannym. Do dzieła, słuchajcie, do dzieła, do dzieła. Czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, wysyłacie SMS 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, wpisujecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. O jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna? No bo dzisiaj obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, 7148 numer SMS. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, wpisujecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, tak jak ja trzymam kciuki za Mateusza Markiewicza, który za niecałe 9 minut odwiedzi nasze radiowe studio i zdradzi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. No ale zanim Mateusz, no to będzie Teddy Swims, The Door.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
8: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
9: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
10: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już Mateusz Markiewicz. Dzień dobry, cześć Mateusz.
11: Dzień dobry, witam, cześć.
10: Pięknie Ciebie gościć w studiu. Od poniedziałku do środy była Ania Hajduczek na poranku, teraz jesteś Ty. Możemy zdradzić, że jutro również będziesz.
11: Tak, Ania odpoczywa.
10: Ania odpoczywa.
11: Długi weekend ma.
10: Zazdrościmy razem z Mateuszem, chociaż jeden z nas, czy obaj idziemy na urlop niedługo?
11: Jeden z nas.
10: Jeden z nas, ale drugi też pójdzie. I drugi też będzie odpoczywał, ale póki co nie ma, że boli. Trzeba pracować, trzeba gadać do mikrofon.
11: Jeszcze nie cały miesiąc i ja będę na urlopie, bo ty teraz idziesz.
10: Ja teraz idę, gdzieś tam to zajawiałem, ale to już poszło, tak powiedzmy sobie oficjalnie, więc tak. Ale wracając, chodząc na ziemię, oczywiście, jakie tematy będą królować w naszych informacjach? Zdraź troszeczkę, Mateusz.
11: No, ciepło za naszymi oknami, słońce świeci. Wczoraj natomiast była rozmowa o zwierzętach latem z Katarzyną Frąckowiak ze Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu, więc dzisiaj też powiemy o tym, jak pomagać czworonogom, pupilom naszym w czasie upału, w czasie temperatur, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, teraz jest 21 stopni, ale na pewno ta temperatura dzisiaj będzie cieplejsza, 25 stopni na termometrach, tak jak patrzę w swoim telefonie. Będzie również o podsumowaniu akcji Speed, ponad 2400 wykroczeń w tydzień, tyle policja zanotowała, jeżeli chodzi o statystyki, niemal 90% mandatów kierowcy dostali za przekroczenie prędkości, a to tylko mówimy o Wielkopolsce i o tym również będzie w naszych informacjach, będzie również o słodko-gorzkim festiwalu, niektórym on się nie podoba, niektórym się podoba, mowa oczywiście o drugiej edycji Bittersweet Festival, my nie oceniamy, my mówimy o zmianach komunikacyjnych, które z tego powodu, bo dzisiaj się ten festiwal rozpoczyna i potrwa do soboty, wielu zagranicznych artystów wystąpi, między innymi Robbie Williams, Major Lazer też mi się tam gdzieś przewinął, ale też będą polscy artyści. Na pewno to będą trudne dni dla mieszkańców poznańskich Winograd.
10: To jest. I w ogóle okolic, nie?
11: I okolic. Zobaczymy, czy tutaj też ja mieszkam na Ratajach, czy też będzie głośno, albo przynajmniej dotrze ten dźwięk z koncertu.
10: Rok temu się wtrącę, to pamiętam, że słyszałem trochę, więc no.
11: Ja rok temu mieszkałem na Piątkowie, no i słyszałem też dudnienie, powiem tak.
10: Zweryfikujemy. Tak. Jutro zweryfikujemy o tym czasie.
11: Dokładnie. Będzie również o 14. Europejskim Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Jakie działania są podejmowane w Poznaniu? Ten tydzień odbędzie się od 19 do 25 września, ale my już będziemy informować, co będzie się działo w stolicy Wielkopolski. Będzie na pewno na sportowo wokół Malty. To na razie tyle mogę zdradzić. No i zbliżamy zbliża się 15 sierpnia, a więc między innymi święto Wojska Polskiego tak i jest. Nie tylko, no bo święto w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny również, no ale będzie również o wojskowych atrakcjach w Poznańskim Muzeum, no bo właśnie w sobotę warto wybrać się do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Tam będą liczne atrakcje. No i to wszystko dzisiaj w informacjach Radio Emaus i nie tylko do godziny 17.
10: Tak jest najbliższe oczywiście o godzinie 10. Przedstawi je Mateusz Markiewicz. Ja powiem tak, my się z Mateuszem nie umawialiśmy na to, bo Mateusz wspomniał o Bittersweetie i wspomniał też o Robin Williamsie. A kogo mamy na playliście?
11: Rzeczywiście.
10: No właśnie.
11: Robin Williams.
10: Pięknie, Robin Williams Supreme. Mateusz, dzięki wielkie.
11: Dziękuję.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, wpisujecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. O jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. Pytanie wam takie zadaję, może i nietypowe, no bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. I odpowiadać na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Konkurs jeszcze trwa, ale naprawdę, słuchajcie, nie ma na co czekać. Zgłoście się w konkursie.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, wpisujecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna, no bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe. O jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz, 7148, numer SMS, w treści Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, odpowiadacie na zagadnienie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Za około 5 minut rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Mam nadzieję, że jeszcze na ostatniej prostej jakieś zgłoszenia wpadną do dzieła.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny, czwartkowy konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Piotra Zychowicza Polacy. A dzisiaj pytałem was w konkursie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna. No i niektórzy mogli się zastanawiać, dlaczego właśnie takie, no, nietypowe pytanie. Ponieważ dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. No i bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia. Dzisiaj w konkursie wygrywa Grażyna, która na pytanie, o jakiej postaci myślisz, mówiąc osoba leworęczna, wymieniła Paula McCartneya. Również lubię tego gościa i jego piosenki, zarówno solowe, jak i w grupie The Beatles i w sumie również w zespole Wings. Grażyna, gratuluję tobie wygranej w konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją książkę. Kolejny konkurs o godzinie 15.15. Już teraz was na niego zapraszam. Mam nadzieję, że też będziecie się w nim licznie zgłaszać. A o godzinie 10, czyli już za momencik, najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz, ponieważ przed chwilą pograliśmy zagranicznie i klasycznie Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, tym razem będzie po polsku i o wiele nowsza kompozycja. Daria Zawiało w Fifi Hollywood. Przypominam, godzina 10, najnowsze informacje.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: Smok 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Krótki dżingiel i od razu minęła 10:00. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
3: W Licheniu zbliża się Maryjne Misterium. Grzybowo zamieni się w gród. Z czasów średniowiecza sprawą posumu zajmie się prokuratura. Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Tak sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej nazywa Misterium, a na imię było jej Maria. Odbędzie się ono w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 20:30. Ukażemy sceny z życia Matki Bożej, zaznacza kustosz sanktuarium licheńskiego ksiądz Sławomir Chomącik.
4: Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej, a potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie Pana Jezusa Zmartwychwstałego ze swoją matką. O tym Ewangelia nic nie mówi.
3: Misterium odbędzie się na placu przed Bazyliką. Szczegóły na temat całego wydarzenia mogliście usłyszeć dzisiaj o godzinie 8:30 w rozmowie porannej Radia Emaus. Naszym gościem był ksiądz Sławomir Chomącik. Wywiad niedługo pojawi się na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Od 22 do 23 sierpnia rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie ponownie zamieni się w średniowieczny gród, a to za sprawą grzybowskiego turnieju wojów. Festiwal ten będzie obchodzić w tym roku ćwierć wieku swojej tradycji. Dla odwiedzających zaplanowano atrakcje zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów wczesnego średniowiecza, zapowiada Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
5: Warsztaty kulinarne, wypieki kołaczy na miodzie, zielarstwo, rymarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, pokaz wytopu żelaza, budowa pieca hutniczego, oczywiście Grzybowska Akademia Małego Archeologa, która jest adresowana do naszych najmłodszych odbiorców, strzelanie z kuszy, miniatur katapult i onagerów, gry i zabawy historyczne, malowanie twarzy oraz strefa dla dzieci. Oczywiście turniej zręcznościowy dla wojów.
3: Festiwal rozpocznie się w sobotę 22 sierpnia o godzinie 13 i potrwa do 18. W niedzielę natomiast zabawa będzie trwać od 11 do 16.
1: Informacje z Poznania.
3: Afery w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych ciąg dalszy. We wtorek aktywiści poznańskiego rozbratu złożyli zawiadomienie do prokuratury okręgowej o popełnieniu przestępstwa.
6: O nadużyciu władzy przez funkcjonariusza. Do tego mamy również dwa wykroczenia, czyli zamiana umów o pracę umowami cywilnoprawnymi oraz wykroczenie dotyczące omijania kolejności przyjęcia, które obowiązują w ustawie przyjmowania ze środków publicznych.
3: Mówi była pracowniczka posumu Małgorzata Rakowska. Przytacza również przykłady osób, które omijały kolejki do specjalistów.
6: Dziecko jednego z wiceprezydentów miasta Poznania dostało się do neurologa dziecięcego w przeciągu miesiąca. Dla innych dzieci mieszkańców Poznania są to 2-3 lata oczekiwania. Inne przykłady, na przykład neurologia dla osób dorosłych, miesiąc oczekiwania dla osoby, która pełni ważne funkcje w mieście lub jest w spółkach nadzorczych, instytucji miejskich. Dla innych jest to na przykład rok oczekiwania, bo dzwoniliśmy również na infolinię posumu i otrzymaliśmy odpowiedzi, że terminy są na przyszły rok dla wszystkich innych mieszkańców.
3: Zwolniona pracowniczka zapowiedziała, że będzie domagała się powrotu do pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich orzekł, że Małgorzata Rakowska jest objęta ochroną sygnalistów. Oznacza to, że działania posumu w postaci zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym są w świetle prawa nielegalne.
1: Informacje ze świata.
3: Władimir Putin po raz pierwszy odwiedził sporne Wyspy Kurylskie, gdzie obserwował manewry floty Oceanu Spokojnego i zapowiedział wzmocnienie wschodnich granic. Z powodu konfliktu o to terytorium Rosja i Japonia wciąż nie podpisały traktatu pokojowego po II wojnie światowej. W tym samym czasie rosyjski ambasador w Tokio zarzucił Japonii stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji. Ostro skrytykował japoński rząd za finansowe wsparcie Ukrainy, przekazanie 15 milionów dolarów na zakup broni oraz inwestycje w ukraińską produkcję dronów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna 19 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr leciuteńki, wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 10 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do 12 i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. No bo bez was nie gramy, słuchajcie, bez was to nie gramy. Już za moment minie audycja w drodze do Emaus, ale zanim pogramy po polsku. Myslowic Acidland na samym początku 10. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Warunkiem wejścia do nieba jest zdanie egzaminu z miłosierdzia. Bez tego moje życie będzie niepełne. Nie każdy potrafi pomyślnie przejść ten test. Chętnie przyjmuję przebaczenie podczas spowiedzi, ale już z mniejszym entuzjazmem potrafię zaoferować podobne miłosierdzie temu, kto mnie zranił. Jednak trudno będzie spędzić wieczność z kimś, komu nie chcę przebaczyć. Wobec kogo odczuwam żal i powinienem mu przebaczyć?
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00, za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy Daniela Pautera, Bad Day, a następnie pojawił się Lenny Kravitz i Again. No ale właśnie, ja myślę, że w przeciwieństwie do tytułu utworu Bad Day macie dzisiaj dobry dzień. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza, bo ta historyczna miała miejsce, no, już dłuższy czas temu. Dziś mamy czwartek, 13 sierpnia, 225 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Diana, Helena, ale także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj tylko jedno. No i już ci, którzy słuchali naszego porannego konkursu, wiedzą, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ja również do takich osób się zaliczam, więc jest to również moje święto. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dwa. No i tak myślę, które wam przeczytać. Dobrze, lecimy z pierwszym. Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Były na początku sierpnia upały, nawet całkiem niedawno w tym tygodniu były, no więc już wiemy, jaka będzie zima, no więc... No właśnie, tak jak teraz ubieramy się bardzo lekko, no to raczej w zimę będzie drugi koniec tej osi. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od Tadeusza Boja Żeleńskiego. Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jakby się zdawał. Piękne zdanie na czwartek, 13 sierpnia. A my gramy dalej. Eagle Eye Cherry i Safe Tonight.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Lato z Radiem Emał.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 23 minuty zostały do godziny 11. Za nami polski dwupak. Młoda Polska, chociaż w sumie, czy można powiedzieć o Dawidzie Podsiadło, że jest młody? A w sumie tak, czemu nie? Dawid Podsiadło pięknie płynie, że także Sanach miłość jest ślepa. To muzycznie już za nami. Dwa utwory z Polski, a przed nami punktualnie o godzinie 10.45, a może i w okolicach godziny 10.45. Kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Już teraz was na nią zapraszam bardzo gorąco. No ale zanim muzyczna podróż w czasie, no to pogramy. No i teraz wybierzemy się do końcówki lat 2000, bo wówczas pojawił się utwór Leon Lewis, Bleeding Love, no i tę piosenkę gramy w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .47 już prawie na naszych radiowych zegarach. Chwilę poczekaliśmy na Was, ale już startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Zaczynamy od roku 2004. Utwór Angels z repertuaru Robiego Williamsa został wybrany przez widzów kanału VH1 najlepszą piosenką, która nigdy nie dotarła do pierwszego miejsca. Zagramy ją jako pierwszą właśnie w muzycznej podróży w czasie. Rok 1984. Urodził się James Morrison. A jak James Morrison, to jego kompozycja Broken Strings, gdzie gościnnie pojawia się Nelly Furtado. No i na koniec rok 1965. Pierwszy koncert zagrała grupa Jefferson Airplane. Miało to miejsce w klubie The Matrix w San Francisco. No i skoro Jefferson Airplane, no to zagramy oczywiście Somebody to Love. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Robbie Williams, Angels, James Morrison i Nelly Furtado, Broken Strings, a także Jefferson Airplane i Somebody to Love. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 11 przedstawi Mateusz Markiewicz. Zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Muzyczna podróż w czasie już za nami, a teraz czas na najnowsze informacje. Minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Większość urzędów będzie zamknięta już od jutra. Lech Poznań wyleciał na Wyspy Owcze. W stolicy Wielkopolski powstaje japoński ogród wyobraźni. Przypominamy, urzędnicy od jutra rozpoczynają długi weekend. W związku z rozporządzeniem premiera 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników służby cywilnej. W związku ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającym w sobotę. W stolicy Wielkopolski zamknięty będzie Urząd Miasta i wszystkie jego wydziały. Jedynie pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego będą pełnić dyżur od 8 do 12. Swoich spraw nie załatwimy także w Urzędzie Wojewódzkim, w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, Starostwie Powiatowym i w urzędach skarbowych. Klientów nie obsłużą także pracownicy ZUS-u. Nieczynne dla interesantów będą również poznańskie sądy i prokuratury. Dzisiaj po godzinie 9 piłkarze Lecha Poznań wylecieli na Wyspy Owcze. Zagrają tam wieczorem z miejscowym Klaksvik w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj lot został odwołany z powodu gęstej mgły. Wcześniej zespół trenował, zrezygnował z treningu na miejscu i stawiając na regenerację odbył zajęcia w Poznaniu. Przygotowujemy się do gry na sztucznej murawie, która tam jest, zaznacza pomocnik Lecha Antoni Kozubal.
3: Jeszcze nie wiem do końca, jak on wygląda tak naprawdę, ta sztuczna murawa, ale każda też jest inna, więc to jest troszkę inny sport za każdym razem. Tak samo jak w tenisie, więc jeżeli ona jest dobra, no to myślę, że nie będzie żadnych przeciwwskazań dla nas, żeby grać dobry futbol. No a jeżeli będzie troszeczkę inna, będzie piłka skakać, to będzie trzeba też dostosować naszą grę pod to, żeby po prostu wywieźć stamtąd zwycięstwo.
2: Lech zagra osłabione brakiem 5 zawodników z powodu kontuzji i problemów wizowych. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 19.30.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W zachodniej części Starego ZOO trwa budowa japońskiego ogrodu wyobraźni, czyli projektu wybranego przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Prace są już wyraźnie zaawansowane, przygotowywane są tereny pod nasadzenia, powstają nowe alejki, a część elementów przyszłego ogrodu zaczyna nabierać docelowego kształtu. Jednym z najważniejszych obiektów przyszłego ogrodu będzie drewniana altana herbaciana, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: W ramach prac przewidziana jest m.in. altana herbaciana, która będzie mogła służyć jako takie miejsce kontemplacji i spotkań związanych z parzeniem herbaty. To będzie altana o takiej lekkiej konstrukcji i tradycyjnym wyglądzie, podkreślającym inspirację Dalekim Wschodem. W otoczeniu planowane są też kamienne latarnie, misy i do altany będzie prowadzić ścieżka z nawierzchni mineralnej.
2: Roboty budowlane prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo japoński ogród wyobraźni ma mieć powierzchnię blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych.
1: Informacje ekonomiczne.
2: Inflacja w lipcu przyspieszyła z danych Głównego Urzędu Statystycznego do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szacunkiem GUS. W czerwcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,5%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że wzrost był słabszy niż pierwotnie oczekiwano.
5: To oznacza, że szok naftowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie nie przekłada się mocno na dynamikę cen w Polsce. Co prawda w kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, ale jest mało prawdopodobne, aby wzrosła powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5% na dłużej niż dosłownie parę miesięcy.
2: W jego opinii, gdy inflacja w przyszłym roku będzie wracać do celu, Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 21 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr leciuteńki, bo wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 20.22. Sprawdźmy jeszcze temperaturę w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 29 stopni Celsjusza. W sobotę wracamy na moment do upałów, bo maksymalnie 34 stopni Celsjusza, a w niedzielę 27 maksymalnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 11 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a za współpracę na dziś dziękuję Mateuszowi Markiewiczowi, który był odpowiedzialny za serwisy informacyjne od godziny 7 do godziny 11. Mateusz również w takim samym wymiarze czasowym będzie z wami jutro. Ja jestem z wami dzisiaj do godziny 12. Zapraszam, abyście zostali z dobrym Radiem Emaus. Co za moment na naszej antenie, za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim będzie zespół Genesis i Jesus He Knows Me, cofamy się do lat 90., a dokładnie do roku 1991. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Aleksandra jest lekarką i często w informacjach o pacjencie, nazywanych wywiadem, zresztą koledzy pani Oli używają sformułowania pacjent przyjęty celem leczenia operacyjnego. Pani Ola pisze zawsze przyjęty w celu leczenia operacyjnego. Pyta pani Ola, czy obie formy są poprawne. Obie formy są poprawne, przy czym forma z użyciem narzędnika przyjęty celem leczenia wydaje się nadmiernie urzędowa, oficjalna. W tej chwili jest taki problem. Otóż do różnych formalizacji związanych z wykonywaniem zawodu lekarza wkrada się język oficjalny, język urzędowy. Często lekarze są przeciwko temu, żeby ten administracyjny, urzędowy, czasami niezbyt ludzki język odnosił się do tej sfery leczenia. Leczenie jest bardziej humanistyczne. Ja rozumiem lekarzy, choć czasami formalizacja się przydaje. Otóż to celem jest dość charakterystyczne dla języka prawnego, właśnie urzędowego, oficjalnego, ale także to było takie napuszone pisanie dziennikarskie. Celem zwiększenia wydajności. No, takie właśnie rzeczy mieliśmy. Skąd ten narzędnik? Otóż wziął się on stąd, że mówiliśmy, co było czegoś celem. To było moim celem. To było jego celem. Na przykład osiągnięcie jakichś wników było jego celem. Celem osiągnięcia tych wyników zrobiłem to i tamto. No oczywiście ta forma od razu razi pewną sztucznością. Stąd też oczywiście lepsze jest w celu. Nie jest błędne zatem celem, ale trochę mniej ludzkie. Wszystkiego najlepszego.
1: Słowo o słowie. Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 11 za nami mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy dwa polskie zespoły. Z jednej strony pojawił się Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona, a przed chwilą zaśpiewał nam trochę żartobliwie zespół Elektryczne Gitary Nie Jestem Sobą. My jesteśmy sobą, staramy się być sobą, a przede wszystkim sobą stara się być serwis kulturalny, który już pojawi się na naszej antenie za moment. No, o godzinie 11.30 zapraszam Was na niego bardzo gorąco. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, chcecie wiedzieć, co dzieje się w poznańskiej kulturze, to myślę, że jak najbardziej to będzie dobry punkt po prostu, żeby się zaczepić, żeby wiedzieć, na co się wybrać w stolicy Wielkopolski. Na przykład dziś 11.30 serwis kulturalny, a teraz gramy dalej. Słuchajcie, gramy dalej i będzie taki utwór słońce, można by powiedzieć. Polecam też klip do tego utworu, bo jest naprawdę nieziemski. Jamiroquai, Virtual Insanity. Gramy ten utwór w tym momencie w dobrym radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego wydarzenia, które dzisiaj już się kończy, ale jeszcze będziecie mogli złapać jego ostatnie tchnienie, można by powiedzieć. W każdym razie chodzi o wakacje w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Miejsce tego wydarzenia to Muzeum Instrumentów Muzycznych i mogliście uczestniczyć w tych wakacjach od 29 lipca właśnie do dzisiaj. A dzisiaj odbywa się wykład Dźwięk. Co to takiego? Dlaczego instrumenty różnie brzmią? Co to jest dźwięk? Jak powstaje i czy można go zobaczyć podczas spotkania? Zastanowimy się nad odpowiedziami na te pytania, a na koniec spróbujemy stworzyć prosty instrument. To jest, te wakacje są bardziej przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale myślę, że jak najbardziej dorośli również znajdą coś dla siebie. Wakacje w Muzeum Instrumentów Muzycznych do dzisiaj, do zobaczenia w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Teraz już przechodzimy do wydarzenia plenerowego. Kolejna odsłona cyklu Lato ze Stradą, tym razem piątkowo, akcja teatralna Ludo i Arsen. Start wydarzenia godzina 16. Miejsce to Park Tadeusza Kaserna na osiedlu Bolesława Chrobrego. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Akrobatyczne belgijskie duo Ludo i Arsen są zawsze w drodze. Pojawiają się i znikają, przemierzają przestrzeń miejską, przecinając jej rytm i porządek. W roboczych kombinezonach z drabiną gotowi wznieść się ponad codzienność bez lęku wysokości i bez potrzeby celu. Lato ze Stradą, piątkowo, akcja teatralna Ludo i Arsen, dziś o godzinie 16 w Parku Tadeusza Kaserna na osiedlu Bolesława Chrobrego. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, no i na koniec również wydarzenie ze wstępem wolnym, ale nieco do innej grupy docelowej. No bo dzisiaj w ramach staromiejskich koncertów organowych wystąpi Piotr Rojek. Start koncertu godzina 19.30, miejsce to Fara Poznańska. A Piotr Rojek ukończył studia w Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów Andrzeja Chorosińskiego oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie kompozycji Zygmunta Herembeszty i Krystiana Kiełba. Staromiejskie koncerty organowe Piotr Rojek. Start wydarzenia 19.30. Miejsce to Fara Poznańska. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny o godzinie 16.30.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie pojawiła się Shania Twain, później Sheryl Crow, a przed chwilą pograliśmy po polsku. Była Kasia Kowalska i Antidotum, a także Mela Koteluk i Tragikomedia. Bardzo wam dziękuję za poranek dzisiejszy. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Mateuszowi Markiewiczowi, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus od godziny 7 do godziny 11, a my właśnie jutro od godziny 7 do godziny 11, tym razem słyszymy się jutro od godziny 12 do godziny 17. Dzisiaj będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Na koniec Natalii Imbruglia. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: M16. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: 3 minuty po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolscy policjanci podsumowali akcję Speed. W czasie upałów dbajmy o zwierzęta. Resort cyfryzacji zalecił zastrzec Polakom swój PESEL. Wielkopolscy policjanci podsumowali akcję Speed. Wzmożone kontrole na drogach w całym regionie trwały tydzień i zakończyły się w ubiegłą niedzielę. Akcja zatrzymywania piratów drogowych zakończyła się odebraniem 19 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
3: Pokazuje, że takie działania, takie kontrole są bardzo potrzebne, ponieważ nadal bardzo wielu kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości, a jak podkreślałem sami policjanci, to właśnie nadmierna prędkość to cały czas główna przyczyna zdarzeń drogowych, do których dochodzi na wielkopolskich drogach.
2: Policjanci przez 7 dni odnotowali ponad 2400 wykroczeń i skontrolowali 2600 pojazdów. Najwyższe mandaty wyniosły nawet 5000 zł. Do Wielkopolski pod koniec tygodnia mają powrócić upały. Mogą być one uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Katarzyna Frąckowiak ze Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu przypomina, jak można w tym czasie zadbać o nasze pupile.
4: Przede wszystkim pamiętajmy o świeżej wodzie, o tym dostępie do wody. To chodzi zarówno psy, koty, jak i króliki, jak podopiecznych tutaj w domu. Natomiast pamiętajmy o zacienionym miejscu. Jeśli chodzi o psy, pamiętajmy o tym, aby jednak wychodzić z nimi w godzinach porannych i późno popołudniowych, wieczornych. Pamiętajmy o nagrzanym asfalcie, o tym, że tutaj łapki mogą się odparzyć i to jest bardzo nieprzyjemne. Pamiętajmy bardzo i chrońmy swoich starszych podopiecznych, czyli starsze psiaki, ale również szczenięta.
2: Objawy przegrzania lub udaru cieplnego mogą być bardzo groźne. Według weterynarzy właścicieli powinny zaalarmować przede wszystkim intensywne dyszenie, które nie ustępuje, osłabienie, niechęć do stania, zaburzenia równowagi, a także omdlenia. Prawidłowa temperatura ciała psa wynosi około 38,5 stopni Celsjusza, a kota około 39 stopni. Przy udarze cieplnym temperatura zwykle przekracza 40 stopni.
0: Informacje drogowe.
2: Utrudnienia dla kierowców w Poznaniu. Dzisiaj rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bukowską do skrzyżowania z ulicami Matejki i Szylinga. Prace zostały podzielone na 3 etapy. W pierwszym roboty będą prowadzone na północnej jezdni ulicy Grunwaldzkiej. Możliwy jest wjazd w ulicę Bukowską oraz dojazd do ulicy Zejlanda, ale nie ma możliwości wjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Szylinga. Remont potrwa do 2 września. Jego koszt to ponad 1 milion złotych.
0: Informacje z kraju.
2: Resort cyfryzacji wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane medyczne około 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że ten wyciek mieści się w 1% ataków, których nie udało się odeprzeć. Na konferencji w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie Krzysztof Gawkowski podkreślał, że rząd inwestuje w cyberbezpieczeństwo Polski.
5: Polska wydaje najwięcej w historii na cyberbezpieczeństwo. Nigdy nie było tak systemowych, regularnych wydatków. 2024 rok 4 miliardy złotych, 2025 pole kolejne 4, 2026 obecny ponad 5 miliardów plus programy inwestycyjne. Wydajemy rekordowe pieniądze po to, żeby komponent wojskowy i komponent cywilny dawały nam gwarancję bezpieczeństwa obywatela.
2: W wyniku ataku z elektronicznego systemu obsługi pacjentów Mój Doktor wyciekły informacje o wizytach u lekarzy, przechodzonych chorobach oraz przyjmowanych przez pacjentów lekach. Resort cyfryzacji zaleca zastrzec Polakom swój PESEL.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: 21 stopni już na termometrach w Poznaniu, a to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę, bo najcieplej będzie około godziny 16, wtedy to 26 stopni mają pokazać termometry, ale uwaga, bo teraz jest 21 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura to 24 stopnie, a więc o 3 stopnie więcej, więc jak łatwo sobie wyliczyć, jeśli o 16 będzie podobna sytuacja, to zamiast 26 stopni, które zobaczymy na termometrach, odczuwać będziemy 20 9 stopni, tak. No ale czy tak będzie, to zobaczymy. 1030 hektopaskali na barometrach teraz. Takie ciśnienie wysokie, dość wysokie. Wiatr delikatny, 9 km na godzinę, ale to wystarcza, żeby określić jakość powietrza jako dobrą. Deszczu brak, a proszę bardzo, jakość powietrza jest dobra. Czy to się będzie zmieniać? Będziemy sprawdzać i ewentualnie Was poinformujemy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już prawie 9 minut po godzinie 12. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry, kolego.
0: Będziemy teraz raportować. Widziałaś wczoraj zjawiska astronomiczne?
1: Nie widziałam zjawisk astronomicznych.

0: spadających gwiazd, czyli Perseidy u mnie się naprawdę ukazały w pełnej krasie. No jedna ta spadająca gwiazda to przecięła cały widnokrąg i naprawdę wyglądała imponująco. Jestem zachwycony w ogóle wczorajszym wieczorem i nocą, także no może macie podobnie. Jeśli tak, to raportujcie 601 077 033, może jakieś zdjęcia macie, a może podzielicie się jakąś krótką wiadomością tekstową, oceniając to, co się wczoraj wydarzyło, bo i zaćmienie piękne i te Perseidy. A w ogóle jadąc wczoraj z pracy, to muszę ci powiedzieć, że widziałem na wszelkich wzniesieniach, na górkach, gdzieś na jakimś podwyższeniu ludzi z jakimiś różnymi elementami. Albo okopcone jakieś szkło, albo jakieś zdjęcie rentgenowskie. Nie wiem, czy wiesz, że to też takie zdjęcie rentgenowskie. To no szkoda, że wczoraj o tym nie powiedzieliśmy. To też doskonały sposób obserwacji Słońca, żeby zobaczyć, jak dokonuje się zaćmienie. Ja używałem 3 par okularów przeciwsłonecznych. 3 pary skumulowane i idealnie można było to zobaczyć.
1: No jest to jakieś wyjście. Ja używałam sąsiedniego budynku. Ale... Bardzo dobre
0: tak ci przysłonił, że?
1: Nic nie zauważyłam. Nic.
0: Cudownie. Nie martw się. 2132 rok chyba to będzie całkowite zaćmienie w Polsce wtedy. No to
1: już czekam.
0: Da się zrobić.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudze jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei, za Jordan.
2: I przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Często są to tylko słowa, a nie modlitwa. Zdarza się, że ktoś w emocjach zawoła: O mój Boże, czy Jezus Maria, a później ma wyrzuty sumienia. I słusznie. Jednak znacznie poważniejszym problemem jest prosić Boga o przebaczenie, a jednocześnie nie chcieć przebaczyć drugiemu człowiekowi. Bić się przed Bogiem w piersi, a w sercu dusić bliźniego urazą i gniewem. Pomyśl, czy moje przebaczenie płynie z serca, czy tylko z ust?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Jeśli ktoś z was nie widział wczoraj Perseidów, które spadały na nieboskłonie, było widać, jak po prostu te smugi wyglądają niesamowicie już po zmroku, to nic straconego, moi drodzy, bo to wczoraj była kumulacja, ale Perseidy będzie można oglądać także dzisiaj. I to też nie będzie ich mało, bo nawet do 60 na godzinę będzie można zobaczyć, więc tylko trzeba w odpowiednie miejsce na nieboskłonie kierować wzrok. Najbardziej północno-wschodnia część nieba. Tam od późnego wieczoru aż do świtu będzie można obserwować i to musi być miejsce o małym zanieczyszczeniu światłem. Czyli na przykład, no proszę bardzo, Mierza Jachelska, Wyspa Sobieszewska, wzgórza poza Trójmiastem albo rejon Góry Żar, ale niekoniecznie, nie tylko tam, bo takie miejsca z ciemnym niebem to tak na przykład też Bory Tucholskie albo Słowiński Park Narodowy. No i ktoś myśli, a to jednak daleko stąd, daleko z Poznania, no ale na przykład do Puszczy Zielonka, to już jest blisko. Do Halina też jest blisko, a tam też ciemne niebo. Halin słynie z tego, że ma bardzo ciemne niebo i tam obserwacja nieboskłonu jest naprawdę imponująca, więc mamy takie miejsca u nas w Wielkopolsce również. Nie trzeba jechać gdzieś daleko do Słowińskiego Parku Narodowego, ale jeśli się tam wybieracie, no to myślę, że to jest bardzo dobry powód do tego, żeby wieczorem, oprócz tego, że idzie się obserwować zachód słońca, to można też poobserwować później Perseidy. No tak, no ale jeśli na przykład ktoś był nad morzem wczoraj, no to wczorajszy zachód słońca no był naprawdę wyjątkowy. Taki zachód słońca, no to będzie dopiero w 2132 roku, więc to trochę trzeba będzie poczekać na taki zachód słońca, jaki był wczoraj. Więc mówię o naszej części świata. To tak szybko się nie powtórzy. Ale miałem też zdjęcia z Hiszpanii. Tam między innymi przebywa Jakub Tokarek z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam całkowite zaćmienie słońca było doskonale widoczne. Cień, który padał na słońce, zakrywając je naszym oczom, no wyglądał po prostu idealnie. Także kto tam był, to naprawdę przeżył ciemności. Takie naprawdę ciemności związane z tym zjawiskiem astronomicznym.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
7: No i proszę, i na 601-077-033 już całkiem spora ilustracja fotograficzna tego, co wczoraj działo się na nieboskłonie. Głównie zaćmienie słońca tutaj widać. No pięknie to zrobiliście, pięknie to ujęliście. Ja próbowałem, ale nieudolny jestem w tym. To jednak nie jest moja domena, żeby robić zdjęcia nocą na nieboskłonie i takie wydarzenie uwiecznić gdzieś. Ale tu brawo, brawo dla słuchaczy i słuchaczek Radia Emaus. Doskonale to zapisaliście na swoich kartach pamięci. Gdzieś tam u siebie, w telefonach i na aparatach fotograficznych. Dziękuję. Mamy to w swoich zbiorach już w telefonie radiowym. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj się będzie działo, dzisiaj też warto patrzeć w niebo. Będą jeszcze Perseidy. Na pewno.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Czy będzie ich mniej? No trochę mniej, ale jednak i tak sporo.

0: Mieszkańcy Poznania to Poznaniacy, albo Poznańczycy, jak niektórzy mówią. Krakowa to Krakowiacy, a Skarżyska Kamiennej... No właśnie, jak nazywają się mieszkańcy Skarżyska Kamiennej? Jakby się nie nazywali, to grupa Happy Set, którą właśnie słyszymy, stamtąd pochodzi, ze Skarżyska Kamiennej. U nas teraz na antenie zaśpiewali utwór Zanim pójdę.
1: Radio Emaus. W środku dnia.
0: A teraz zespół, który już jesienią tego roku ma wydać nową płytę. A w przyszłym roku, w 2027 roku, ma wyruszyć na wielkie tournée, ma też odwiedzić Europę. I czy zawitają do Polski? To jest jeszcze pytanie, na które nie do końca znamy odpowiedź, ale mam nadzieję, że tak będzie, że będzie nam dane zobaczyć w Polsce grupę, która bardzo lubi Polaków i lubi tu przyjeżdżać, no ale dawno ich tutaj nie było. Grupa U2, teraz u nas na antenie. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.

0: Wspaniała kompozycja grupy U2.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: A teraz na niecałe 6 minut przed godziną 13 zagrają dziewczyny. Zaśpiewają też dziewczyny. To będzie grupa Destiny's Child w utworze Survival. No mam nadzieję, że też przeżyjemy ten utwór, a jest też niesamowity.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej.

0: 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czwartek, 13 sierpnia i też 13 na zegarze, tu Radio Emaus. Witajcie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kalwaria w Bogdanowie pod Obornikami obchodzi 90. urodziny. Rozpoczęło się projektowanie skateparku Wyspa na poznańskich Ratajach. To będzie upalny długi weekend w całym kraju, ostrzegają synoptycy. Kalwaria w Bogdanowie pod Obornikami ma już 90 lat. Z tej okazji 14 sierpnia o godzinie 18 zostanie tam odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Ksiądz Paweł Książkiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej, która zarządza kalwarią, mówi o jej początkach.
3: Inicjatywa pochodziła od księdza Stefana Szymańskiego, który urodził się w Wielichowie. To był rok 1876 i bardzo go natchnęła ta myśl właśnie, żeby wybudować taką kalwarię, gdy zobaczył, jakie jest powodowanie terenu tutaj na tym malowniczym wzgórzu bogdanowskim.
2: Z okazji tej wyjątkowej uroczystości parafia przygotowała reprint broszury wydanej w 1937 roku, która bardzo szczegółowo opisuje budowę poszczególnych stacji i historię Kalwarii.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu ruszyły prace projektowe przy nowej odsłonie skateparku Wyspa na osiedlu Piastowskim. Zlokalizowany na Ratajach obiekt zyska zupełnie nowe urządzenia do uprawiania sportów miejskich. Zostanie całkowicie przebudowany na betonowej płycie dawnego basenu o powierzchni do 1800 m2, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Będzie to miejsce przeznaczone do jazdy na deskorolkach, rowerach BMX, rolkach czy też na hulajnogach wyczynowych. Powstanie nowoczesna przestrzeń sportowo-rekreacyjna, dostosowana do potrzeb użytkowników na różnych poziomach zaawansowania. Przewidziane są tam m.in. elementy rozpędowe i najazdowe, umożliwiające nabieranie prędkości i wykonywanie różnych ewolucji.
2: Proces projektowy potrwa około pół roku. Wszystkie rozwiązania są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami lokalnego środowiska skajtowego, aby obiekt odpowiadał ich potrzebom. Opracowywana dokumentacja to pierwszy krok przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych.
1: Informacje sportowe.
2: Samolot z zawodnikami Lecha Poznań nie dotarł wczoraj na Wyspy Owcze. Zawodnicy kolejorza lecieli na mecz z tamtejszym zespołem Klaksvik w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Z powodu gęstej mgły nad wyspami tamtejsze lotnisko Vagar zostało zamknięte i piłkarze wylądowali w norweskim Bergen. Czy dziś uda im się dotrzeć na miejsce i rozegrać spotkanie, jeszcze nie wiadomo.
1: Informacje z kraju.
2: To będzie upalny długi weekend. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Przez większość czasu będzie słonecznie. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ocieplenie zacznie się od jutra.
5: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
2: Najgoręcej będzie w sobotę, od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na zachodzie kraju. W niedzielę nastąpi nieznaczne ochłodzenie. Synoptycy spodziewają się także przelotnych opadów deszczu i burz w zachodniej i północnej części Polski. Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie do końca weekendu będzie bezchmurnie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No w zasadzie, co ja mogę dodać, jeśli chodzi o pogodę? Będzie bardzo ciepło dzisiaj, gorąco nawet, ale sucho. Opadów nie spodziewamy się. Póki co na termometrach widzimy 24 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura 27 stopni Celsjusza, czyli o 3 stopnie więcej, tak jak było przed godziną. Najcieplej ma być około godziny 16, wtedy na termometrach zobaczymy 20.

0: 26 stopni, czyli jak łatwo sobie policzyć, jeśli będzie taka sama sytuacja jak teraz, to będziemy odczuwać wtedy 29 stopni o godzinie 16. O 17.25 stopni na termometrach, o 18.24, o 19.23, o 20.22, no i później najchłodniej to będzie o godzinie 5 nad ranem. Wtedy na termometrach w Poznaniu zobaczymy 11 stopni Celsjusza. Słońce dzisiaj zajdzie, już nie przyćmione niczym, o godzinie 20.22, a wstanie jutro o godzinie 5.33.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 sierpnia, czwartek. Ty wiesz, że ja nie zauważyłem, że dzisiaj jest dzień, mój dzień, też między innymi?
1: O.
0: No bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych.
1: A no proszę. No dobrze, że nie 13, w piątek.
0: No ale to ja akurat przesądny nie jestem. No, niemniej jednak za życzenia dziękuję, Lilio. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest popołudnie z Radiem Emos. W zasadzie jeszcze środek dnia, ale już za moment zaczniemy ten popołudniowy czas na naszej antenie. W tym popołudniowym czasie między innymi o 15.15 konkurs, na który serdecznie was zapraszamy. No i będzie na pewno jakaś nagroda, a może i nie jedna.

wygrzewają się na plażach albo wędrówki piesze gdzieś uskuteczniają w górach, a wy musicie pracę wykonywać i to jeszcze robicie to za te osoby, które są nieobecne. No zazwyczaj to jest tak, że ten czas urlopowy to jest taki trudny czas dla tych, którzy zostają w miejscu pracy, no bo trzeba pracować za dwóch, za trzech, za czterech. No, czasami trzeba pracować i za więcej osób w pocie czoła, a tym bardziej, że pot dzisiaj, no nie da się ukryć, że może lecieć z czoła, bo temperatura imponująca. Odczuwalna temperatura teraz 7 już stopni Celsjusza, ale wiatr porywa z prędkością 25 km na godzinę. Pytanie, czy nas orzeźwia i trochę tak ochładza, czy raczej jest to taki podmuch gorącego powietrza. No, jak tam u was dzisiaj? Słońce czy deszcz? No, raczej słońce. Deszczu nie widzę.

0: lato z Radiem Emaus.
1: W takich rytmach latino nieco, teraz ten jingle przed momentem. No jak to było z tymi piłkarzami Lecha? Oni polecieli na mecz i nie dolecieli, ten mecz dzisiaj czy wczoraj? O tym szczegóły będziemy przekazywać wam punktualnie o 14:00, tam więcej danych na ten temat. Jak to było z samolotem z piłkarzami Lecha? Gdzie wylądował, a gdzie wylądować miał i czy w ogóle doleci na miejsce i czy piłkarze rozegrają mecz? O tym wszystkim dowiecie się u nas na antenie. Gdyby był Michał Łądyra, nasz ekspert w dziedzinie sportu tutaj redakcyjny, to pewnie bym go zapytał, ale nie ma go gdzieś tutaj ani z boku w sąsiednim studiu, ani nigdzie go tutaj nie widzę. Jestem dzisiaj sam tutaj, jak palec teraz, no ale pewnie za chwilę się może pojawi. To na pewno zadam mu takie pytanie. Co z meczem Lecha?

0: to z Radiem Emaus.
1: +1 077 033, nadal do Waszej dyspozycji nasz radiowy numer telefonu. To jest do krótkich wiadomości tekstowych, do MMS-ów także. Zdjęcia przysyłacie z rozmaitych miejsc i przed chwilą dostałem od Jerzego zdjęcie. No i na tym zdjęciu widzę Miłkę Raulin. A to zdjęcie zrobione podczas spotkania w Ostrowie Wielkopolskim. Czy to nie Ostrów Wielkopolski? To była impreza, tak, w Ostrowie Wielkopolskim organizowana. Festiwal ostatni. No i tam Krzysztof Wielicki też na tej imprezie, ale także Aleksander Lwow. Znani himalaiści i podróżnicy zgromadzeni w jednym miejscu. Kto był, to widział. Kto był, to doświadczył. A kto nie był i nie widział, a chciałby przeżyć chwile związane z podróżnikami, to zapraszam na naszą stronę internetową radioemaus.pl albo do aplikacji mobilnej. Na dowolne urządzenie mobilne można sobie ściągnąć taką aplikację bezpłatnie i tam dostęp do wszystkich naszych zasobów. A ja polecam szczególnie właśnie zakładkę Spotkanie przy kawie, bo tam między innymi rozmowa, którą odbyłem z Krzysztofem Wielickim, utytułowanym himalaistą. Rozmowę, którą przeprowadziłem w rocznicę jego rekordowego wejścia na Broad Peak, 8051 metrów nad poziomem morza. Dokonał tego 14 lipca 1984 roku, ale tam w naszych zasobach znajdziecie też wiele innych rozmów, ciekawych gości i do tych wszystkich rzeczy możecie wracać po wielokroć. A na przykład jak jesteście w podróży, to czasami jest nawet lepszy pomysł, jak mówią niektórzy, niż słuchanie muzyki, bo posłuchanie audycji w trakcie podróży, no to jakoś tak szybciej czas płynie. Tak podobno jest.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: i świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Borgiasz powiedział: mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność maryjna.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radiem Emaus.
1: No nie mogę sobie darować. Nie mogę sobie darować, że nie było mnie wtedy w Krakowie, kiedy ten pan, który za chwilę się tutaj pojawi, wystąpił właśnie tam na arenie w Krakowie, ale znam osoby, które tam były na tym koncercie. No i to był niesamowity koncert, na którym wystąpił mistrz gitary. Mistrz gitary, bez dwóch zdań, oczywiście. Eric Clapton. Tylko że w Krakowie był z prądem, a tu będzie u nas wersja bez prądu. Unplugged, Leila, Eric Clapton.

Mieczysław Fok śpiewał kiedyś: dostrzegłem pierwszy siwy włos na twojej skroni, a wersja późniejsza w wykonaniu obywatela GC brzmiała: tak, tak, to ja, w tym lustrze to na pewno ja. Tak się zmieniamy z latami. W końcu...

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
3: Zamknięta ulica Armii Poznań przy Cytadeli. Nie ma wjazdu z Garbal i Szelongowskiej z powodu oczywiście festiwalu, Bittersweet Festival w Poznaniu, ale o tym nie będzie teraz w informacjach Radia Emaus, ale będzie o czymś innym.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim. W Harbielinie rozpoczął się odpust pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wnioskuje o list żelazny. Tylko do końca sierpnia potrwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Szczegóły przedstawi nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Aby inicjatywa trafiła pod obrady Sejmu, organizatorzy muszą zgromadzić minimum 100 tysięcy podpisów. Jak zaznaczają koordynatorzy akcji, ich celem nie jest całkowity zakaz myślistwa, lecz ograniczenie przywilejów i poprawa bezpieczeństwa. Inicjatorzy zwracają uwagę na niebezpieczne incydenty w lasach, takie jak mylenie ludzi ze zwierzyną, polowania pod wpływem alkoholu oraz brak jasnego oznakowania terenów łowieckich. Autorzy projektu domagają się nowelizacji przepisów. Wśród głównych postulatów znalazły się zwiększenie odległości polowań od zabudowań mieszkalnych, wprowadzenie obowiązkowych i regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, całkowity zakaz polowań dewizowych, czyli komercyjnych odstrzałów organizowanych dla klientów z zagranicy. Inicjatorzy podkreślają, że nowa ustawa jest niezbędna, aby obywatele znów mogli czuć się w polskich lasach bezpiecznie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
4: W sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej Pośredniczki Łask w Harbielinie rozpoczął się uroczysty odpust pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Pierwszy dzień jest poświęcony strażakom, mówi ksiądz Wojciech Rzeźnik, proboszcz parafii świętego Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie, która zarządza sanktuarium.
6: Wieczorem o 18:00 mszą w intencji strażaków od 20:00 za doradcę do 21:00 przy ołtarzu polowym. W piątek dzień chorych. Modlimy się w intencji chorych. Na każdej mszy można otrzymać sakrament chorych. A dzień taki szczególny, odpustowy to 15:00 dzień, czyli w tym roku sobota. Mszę o 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00.
4: W ostatni dzień odpustu, 16 sierpnia o godzinie 11:30, zostanie odprawiona msza święta w intencji dzieci pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka z okazji uroczystości odpustowych w Harbielinie. Odpust zakończy apel maryjny o godzinie 21:00.
2: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
4: 14 sierpnia o godzinie 9:30 w kościele garnizonowym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskiego zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka z okazji obchodów święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po Eucharystii o godzinie 11:30 na Placu Wolności rozpocznie się dalsza część uroczystości.
2: Informacje z kraju.
4: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wnioskuje o list żelazny. Jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski tłumaczy, że jego klient jest gotów odpowiadać przed sądem, ale z wolnej stopy i zapowiada wniosek do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy mówi, że sąd powinien odrzucić oba wnioski.
7: No ale jaki list żelazny? To w ogóle jakaś bzdura. Co to ma być, nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Nie, nie, nie. Pan Romanowski po tym, co robi wcześniej czy później, musi zostać zatrzymany i przywieziony do polskiego sądu.
4: Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS wniosek o złożenie listu żelaznego świadczy o tym, że Marcin Romanowski jest gotów zmierzyć się z polskim wymiarem sprawiedliwości.
8: Pan minister Romanowski zawsze mówił, że chętnie stanie przed sądem, nawet tym sądem za rządów pana ministra Żurka. No ale to jest ta kwestia aresztu. No proszę państwa, to są te doświadczenia i księdza, i dwóch urzędniczek z resortu sprawiedliwości. Przecież zniszczono im życie, zdrowie i życie.
4: List żelazny to dokument, który gwarantuje oskarżonemu lub podejrzanemu przebywającemu za granicą odpowiadanie z wolnej stopy i chroni go przed tymczasowym aresztowaniem. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: A ja myślałem, że będzie coś o piłkarzach Lecha. Ale warunki biometeo dzisiaj niekorzystne. No i pytanie, kto ma najbardziej niekorzystny biomet dzisiaj? Czy ci, którzy odsypiają noc Perseidów, czy jednak może piłkarze Lecha i kibice? No bo skoro takie kłopoty z doleceniem na mecz, no to może być trudno, jeśli chodzi o pozytywne nastrojenie się do tego wszystkiego. W nocy biomet ma być korzystny, ale w nocy to raczej wszyscy śpimy, no chyba, że oglądamy coś, co dzieje się na nieboskłonie. Więc dzisiaj będzie bardzo przyjemna obserwacja. 10, może 20% nieba dzisiaj tylko w chmurach, a więc jeszcze bardziej odsłonięte niebo będzie dzisiaj niż wczoraj było, a spektakl nadal trwać będzie, bo Perseidy nie znikną. Dzisiaj też będzie można je oglądać, nawet do 50 spadających gwiazd na godzinę. Tylko trzeba wiedzieć, w którym momencie nocy trzeba się wpatrywać w nieboskłon, to wtedy taka obserwacja może się skończyć pięknymi wrażeniami. Niekorzystne warunki biometeo dzisiaj w ciągu dnia i niekorzystne będą jutro w ciągu dnia, ale w nocy, tak jak powiedziałem, biomet będzie korzystny. Jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj maksymalnie odczuwalna temperatura to 26 stopni Celsjusza, jutro 27 stopni Celsjusza, mimo że jutro termometry pokażą 28 stopni Celsjusza, no to jednak sytuacja będzie odwrotna. Będziemy odczuwać temperaturę niższą niż ta, którą będziemy widzieć na termometrach. A jak będzie w kolejnych dniach? No piątek na przykład, proszę bardzo, 28 stopni, tak jak mówiłem, ale sobota to już 33 stopnie Celsjusza i prawie bezchmurne niebo. Tak to będzie 15 sierpnia.

0: 7 minut po godzinie 14. Jakie masz plany dzisiaj na popołudnie?
1: Tak się bym musiała zastanowić, ale wszystko wskazuje na to, że spędzę je w pracy.
0: Co ty? Bo tu mamy klimatyzację, czy dlaczego?
1: Nie, no jak to? No pracuję przecież.
0: No ale jak skończysz już antenowo tutaj działania, to co?
1: To już będzie wieczór.
0: I co? I wtedy to już jesteś poza pracą?
1: No wtedy już jestem poza pracą.
0: I co? Plany dzisiaj masz jakieś? No właśnie o to pytam. Czy nie chcesz się otwierać przed słuchaczami, przed kolegą z pracy?
1: Nie, no ja się chętnie otworzę przed słuchaczami. Tak się właśnie zastanawiam. Jakiś miły, cichy zakątek miasta mi się marzy, ale to dzisiaj będzie trudno.
0: A to myślę, że poza miastem. Bardziej ciche zakątki są.
1: O,
0: i tam na pewno warto się udać. Teraz będzie oko za oko, ząb za ząb, wet, wet, wet z nami. Wet, wet, wet. Mogliby tak powiedzieć niektórzy. 7 minut po godzinie 14.

0: To Melanie C. Melanie C, brytyjska wokalistka i była członkini grupy Spice Girls. Ona zagrała koncert na premierowej edycji festiwalu Bittersweet w Parku Cytadela w Poznaniu. No a ten kolejny festiwal tuż, tuż, już przed nami. Już lada moment.
1: Radio Emaus.
0: A ten pan też występował kiedyś. Tam właśnie na terenach Cytadeli, ale on występował w ramach męskiego grania. Krzysztof Zalewski.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Jak podała telewizja WTK, Lech Poznań wciąż nie dotarł na Wyspy Owcze. Samolot zawraca do Norwegii. Ze względu na warunki pogodowe piłkarze kolejorza wciąż nie mogą wylądować na Wyspach Owczych. Dziś o godzinie 19:30 Lech miał rozegrać spotkanie rewanżowe trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. No i samolot z piłkarzami w tej chwili zawraca i kieruje się do Norwegii. Ciekaw jestem, jak się zakończy ta cała sprawa, a mecz już tuż, tuż. Może Lilia Łada już coś wie. Informacje Radia Emaus punktualnie o 15:00.

Piosenka, która ma w swoim tekście bohatera. I o takim bohaterze można by dzisiaj mówić, bo dokładnie dzisiaj mija 49 lat od czasu, gdy zmarł arcybiskup Antoni Baraniak. Przed II wojną światową sekretarz prymasa Polski Augusta Hlonda, po wojnie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Razem z nim we wrześniu 1953 roku został aresztowany, wyszedł na wolność w 1956 roku i został metropolitą poznańskim.

0: 13 sierpnia 1977 roku zmarł niezłomny kapłan, arcybiskup Antoni Baraniak.
1: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Warunkiem wejścia do nieba jest zdanie egzaminu z miłosierdzia. Bez tego moje życie będzie niepełne. Nie każdy potrafi pomyślnie przejść ten test. Chętnie przyjmuję przebaczenie podczas spowiedzi, ale już z mniejszym entuzjazmem potrafię zaoferować podobne miłosierdzie temu, kto mnie zranił. Jednak trudno będzie spędzić wieczność z kimś, komu nie chcę przebaczyć. Wobec kogo odczuwam żal i powinienem mu przebaczyć? –

0: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
1: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
2: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
3: i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jeśli myślicie, że tak sobie bezproblemowo pojeździcie w okolicach Cytadeli, to możecie być w błędzie. 5 sekund po godzinie 15, Lilia Łada wszystko wyjaśni.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu rozpoczyna się Bittersweet Festival i zmiany w organizacji ruchu wokół Cytadeli. Prawie 2,5 miliona złotych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w regionie. Wicepremier zarzuca poszukiwanym politykom, że uciekają przed odpowiedzialnością. Już dziś na poznańskiej Cytadeli rozpocznie się Bittersweet Festival. Organizacja imprezy wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Do niedzieli zamknięta będzie Aleja Armii Poznań, od Garbar do ulicy za Cytadelą. Kierowcy nie wjadą też na Aleję Niepodległości od ulicy Przepadek do Armii Poznań i w ulicę Winogrady, od skrzyżowania z ulicą Armii Poznań i od strony Pułaskiego. Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego zapewnia także o wzmocnieniu komunikacji na festiwal.
3: Jest dodatkowa linia, która będzie funkcjonowała w dniach od 13 do 15 sierpnia, w godzinach od 15 do 2.30. Tramwaj linii numer 30 będzie kursował co 10 minut, umożliwiając dojazd z rejonu Pętli na Wilczaku. Także będą dodatkowe kursy 13, 14 i 15 sierpnia, w godzinach od 23 do 2.30 na linii numer 3. Także będą dodatkowe kursy noce z 13 na 14, z 14 na 15 i z 15 na 16 sierpnia na linii tramwajowej nocnej numer 201.
2: Bilety, karnety i opaski na wydarzenie będą uprawniać właścicieli do przejazdu komunikacją publiczną bez dodatkowych biletów.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych w regionie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
4: To wsparcie dla spółek wodnych z samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat i przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożne. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić.
2: Tegoroczna wysokość udzielonego spółkom dofinansowania wyniesie prawie 34% wartości prac ujętych we wnioskach.
1: Informacje drogowe.
2: W przyszłym tygodniu rozpocznie się kolejny etap przebudowy ulicy Piątkowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Trójpole. Od wtorku 18 sierpnia ruch w obu kierunkach będzie się odbywał wahadłowo. Także autobusów linii numer 168, 178, 190, 193 oraz 322 i 216. Z uwagi na możliwe trudności ze skrętem autobusów przegubowych w lewo w ulicę Juraszów, podczas prac linie te będą obsługiwały okresowo autobusy 12-metrowe.
1: Informacje z kraju.
2: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia, że przedostanie się byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego do Naddniestrza wymagało rosyjskiego wsparcia.
5: Jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. To Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
2: Szef resortu obrony zarzucił politykom, którzy uciekli z kraju, że unikają odpowiedzialności.
5: Gdyby byli bez winy, to by się nie bali. Gdyby byli odważni nie tylko w gębie, ale w czynach, to by byli dzisiaj przed polskim sądem. I dzisiaj tej odwagi brakuje, a uciekanie się pod parasol rosyjski jest najgorsze z możliwych. Bo nie dość, że tchórzą, to jeszcze tchórzą i idą do wroga Polski.
2: Informacja o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego wypłynęła z pismem, które poseł przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie, wnioskując o wydanie listu żelaznego. Dokument nadano w Tyraspolu, mieście leżącym w granicach Mołdawii, lecz kontrolowanym przez Rosję.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Temperatura rośnie i wzrośnie już niedługo, nawet do 26 stopni na termometrach, a może już teraz jest 26? Nie, jeszcze 25. Ale temperatura odczuwalna 27 stopni Celsjusza, natomiast za godzinę no to już będzie 26, no i pewnie temperatura odczuwalna też będzie jeszcze wyższa. Jeśli chodzi o warunki biometeo, no co ja mogę powiedzieć? Po prostu biometr jest niekorzystny i tyle. Jest gorąco i sucho, deszczu nie widać, żadnego orzeźwienia nie widać. Jest pewien pozytyw, który widzę na horyzoncie i to jest noc dzisiejsza. Nie dlatego, tego, że jeszcze będzie można obserwować Perseidy, które nie zdążyły na tę poprzednią noc, tylko że dzisiaj po prostu w nocy będą korzystne warunki biometeo, więc pewnie będziemy czuli się lepiej niż w ciągu dnia. Ciśnienie atmosferyczne będzie delikatnie spadać, bo w nocy to już będzie 1025 hektopaskali, a jutro 1022 hektopaskale na barometrach zobaczymy. Pamiętajcie o tym, że sobota będzie upalna. 33 stopnie Celsjusza w cieniu, taka jest prognoza. Jak będzie naprawdę? Zobaczymy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu zaczyna się jedna z większych imprez muzycznych w kraju, Bittersweet Festival. Cieszysz się z tego powodu?
1: Tak, szczerze mówiąc, to mam dość neutralne odczucia co do tego festiwalu, no bo nie wybieram się na niego, po prostu dlatego.
0: No to jak się nie wybierasz...
1: No i nie mieszkam w okolicy.
0: Cytadeli. W okolicy Cytadeli, bo w okolicy festiwalu to mieszkasz, tylko w okolicy Cytadeli nie mieszkasz.
1: Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. W zeszłym roku bardzo dobrze słyszałam pierwszy dzień festiwalu Bittersweet, mieszkając na Sołaczu, czyli w linii prostej, ładnych kilka kilometrów, bodajże z trzy od festiwalu. Drugi i trzeci dzień już akustycy popracowali, nie było tak słychać. Jak będzie w tym roku, zobaczymy.
0: No to zobaczymy, jak to będzie. Już festiwal się rozpoczyna, więc będziemy mogli to śledzić. Ja rozumiem, że uciążliwość festiwalu i bliskość tego dla mieszkańców Cytadeli, no to może być pewien problem. Natomiast no, impreza tego typu muzyczna, no chyba należy się cieszyć, że tacy artyści przyjeżdżają do Poznania i że możemy ich tutaj u nas widzieć. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest Popołudnie z Radiem Emaus. U nas o 15.15 konkurs na antenie. Jeśli ktoś chce wziąć udział, to bądźcie blisko. 15.15 zaczynamy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15:15 na zegarze i 15 sekund teraz właśnie. Rozpoczynamy bardzo punktualnie dzisiaj ten konkurs popołudniowy. To jest konkurs, w którym trzeba będzie rozwiązać zagadkę. Do tej zagadki będą Was prowadziły podpowiedzi. Chodzi o znalezienie słowa, które wiąże się z tymi podpowiedziami, które jest wypadkową tych podpowiedzi, które wynika z tych podpowiedzi, które za chwilę ode mnie usłyszycie. Podpowiedzi są tylko 3. I tak się zastanawiałem, czy nie zrobić tak, jak w piątki robimy, że wszystkie 3 od razu usłyszycie. No ale może na razie nie. Może na razie zrobimy tak, że przeczytam Wam 2 podpowiedzi, a potem po chwili podam Wam tę 3 i będziecie dedukować, o co tutaj dzisiaj chodzi. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym będę czekał na SMS-y konkursowe od Was. Koszt wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej, a w treści wiadomości trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, następnie postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź brzmi tak. Na wstępie dzisiejszego rozwiązania mieszkaniec

0: dawnego Iranu. Na wstępie dzisiejszego rozwiązania mieszkaniec dawnego Iranu. No i myślę, że to będzie łatwe. A teraz kolejna podpowiedź. Na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia. Czyje? Na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia. Czyje? Takie dwie podpowiedzi, może trochę dziwnie to brzmi, ale to tak ma brzmieć właśnie. Na wstępie rozwiązania mieszkaniec dawnego Iranu, a druga podpowiedź na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia. Czyje? No i moi drodzy, dzisiaj do wygrania książka, ostatnia chyba taka książka, Georga Rowekampa, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tej książki jeszcze dołączam dwie zakładki Radia Emaus. No i myślę, że to jest ciekawa lektura dla tych, którzy chcą bardziej poznać losy chrześcijan w strefie gazy, bo zazwyczaj, gdy słyszymy o strefie gazy, no to gdzieś tam nie umiejscawiamy losów chrześcijan chyba, a warto by się zagłębić w tę historię, bo tam jednak chrześcijanie od wielu, wielu lat istnieją, no i kojarzą się, dzisiaj niemal wyłącznie strefa gazy kojarzy się z terrorem i wojną. Jednak dzieje tego regionu są znacznie bogatsze, bo przez stulecia strefa gazy była ważnym ośrodkiem życia monastycznego, kultury i nauki, a obecność chrześcijan trwa tam nieprzerwanie, uwaga, od 2000 lat. A zatem Georg Rowekamp, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia, ta książka i dwie zakładki Radia Emaus, to jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Ktoś, kto rozwiąże prawidłowo zagadkę, ma szansę na tę właśnie nagrodę. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które wydedukujecie. Mam nadzieję bardzo szybko. Na razie dwie podpowiedzi tylko znacie, ale myślę, że te dwie podpowiedzi już troszeczkę mówią. Pierwsza podpowiedź: na wstępie dzisiejszego rozwiązania mieszkaniec dawnego Iranu. Czyli trzeba sobie wyobrazić, co było w miejscu, gdzie obecnie jest Iran i jak nazywał się mieszkaniec tamtego terenu. I kolejna podpowiedź o tym, co na końcu, bo tu przed momentem była podpowiedź o tym, co na wstępie mieszkanie z dawnego Iranu, a druga podpowiedź mówi o tym, co na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia. Czyje? Czyje imieniny 13 kwietnia? Na końcu rozwiązania. To znajdziecie. 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Będzie jeszcze jedna podpowiedź, ale na razie po tych dwóch spróbujcie, może komuś się uda.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Uwielbiam ten utwór, naprawdę. Justin Timberlake, Love Stoned. Piękna wersja tego utworu. Zmienia się ten utwór niesamowicie, jak w kalejdoskopie, w trakcie całego swojego trwania. Świetnie to brzmi. Uważam, że świetna, naprawdę świetna kompozycja.
1: Konkurs popołudniowy.
0: 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS na konkurs w Radiu Emaus, wysłany przez Was, drodzy słuchacze. W treści wiadomości trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawić kropkę. Później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać rozwiązanie, czyli nazwę, którą mam nadzieję, że wydedukujecie. Na wstępie rozwiązania mamy mieszkańca dawnego Iranu. Mieszkaniec dawnego Iranu na wstępie rozwiązania. I teraz uwaga, ta druga podpowiedź, ona nie bez powodu tak brzmi, no bo to ma znaczenie. Na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia czyje? No to pytanie ma znaczenie. Czyje imieniny są 13 kwietnia? No i wtedy wszystko Wam wyjdzie. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Książka Georga Rowekampa, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia i dwie zakładki Radia Emaus. To jest nagroda, którą odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji w ciągu 14 dni. Powodzenia!

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Franciszek Borgiasz powiedział: mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność maryjna.
1: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
3: Mam świadomość tego, że macie może za mało danych na razie, bo wiecie, jaki jest początek rozwiązania, jaki jest jego koniec. O środku nic nie ma mowy tutaj, no więc trzeba dedukować, trzeba gdzieś tam łączyć te kropki. No więc spróbujmy raz jeszcze. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie słowo, które mam nadzieję, że już teraz wydedukujecie, bo podam wam trzecią podpowiedź. Na wstępie rozwiązania mieszkaniec dawnego Iranu. Tam, gdzie teraz jest Iran, kiedyś była inna kraina i mieszkaniec tej innej krainy na wstępie rozwiązania. Na końcu rozwiązania natomiast imieniny 13 kwietnia czyje? No i tutaj to pytanie czyje nie bez powodu jest tak zadane, bo trzeba na nie odpowiedzieć. Na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia czyje? No i tu wam wyjdzie końcówka naszego rozwiązania. No i teraz pozostaje pewien dylemat, co tam w środku może być jeszcze. Może niewiele jest, a może nic nie ma, a może jednak coś jest, ale trzeba dedukować. No i teraz podpowiedź trzecia się pojawia, która mam nadzieję, że już rozjaśni wszelkie wątpliwości. Wczoraj wieczorem i w nocy wprawny obserwator mógł dostrzec nawet 100 takich obiektów na godzinę. Wczoraj wieczorem i w nocy wprawny obserwator mógł dostrzec nawet 100 takich obiektów na godzinę. Powiem więcej, dzisiaj w nocy też będzie można jeszcze pewnie je zobaczyć. 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Książka Georga Rowekampa, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. I dwie zakładki Radia Emaus czekają na zwycięzcę.

0: Konkurs popołudniowy.
1: To już ostatni moment. Ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej. A w treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania mieszkaniec dawnego Iranu. Tam, gdzie teraz jest Iran, kiedyś była inna kraina, no i mieszkaniec tej innej krainy na wstępie naszego rozwiązania. Kolejna podpowiedź. Na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia czyje? No ważne to pytanie na końcu jest, bo to właśnie trzeba na nie odpowiedzieć. Na końcu rozwiązania imieniny 13 kwietnia czyje? No i teraz mamy tak. Początek mamy, mamy koniec, nie mamy czegoś, co jest w środku. Czy to jest istotne? No pewnie jest istotne, bo musi nam to się łączyć jakoś. No ale żeby się złączyło, to jest ta trzecia podpowiedź. Wczoraj wieczorem i w nocy prawny obserwator mógł dostrzec nawet 100 takich obiektów na godzinę. No to ja tylko powiem, że rozwiązanie jest w liczbie mnogiej. I teraz pewnie już żadnych wątpliwości nie ma. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Kończymy konkurs popołudniowy i po drugiej stronie powinien być ze mną Jacek. Jacku, halo, jesteś tam?
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W suchym lesie.
1: W suchym lesie jesteśmy, dobrze. Mój drogi, no to przechodzimy do rzeczy. Na wstępie mamy mieszkańca dawnego Iranu. Kogo na wstępie rozwiązania znajdziemy?
2: Mieszkaniec Persji to Pers.
1: Tak, Pers. Oczywiście, że Pers będzie na wstępie naszego rozwiązania, ale on nam jeszcze rozwiązania nie daje, więc przechodzimy do dalszej części. Na końcu imieniny 13 kwietnia. Czyje to są imieniny?
2: Idy.
1: Oczywiście, że to są imieniny Idy i należało odpowiedzieć na to pytanie, żeby rozwikłać zagadkę, bo trzecia podpowiedź już myślę, że nie pozostawiała wątpliwości. Wczoraj wieczorem i w nocy wprawny obserwator mógł dostrzec nawet 100 takich obiektów na godzinę. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Perseidy.
1: Perseidy, oczywiście, że tak. No i teraz pytanie do ciebie, mój drogi, czy widziałeś wczoraj na nieboskłonie chociaż jedną taką spadającą gwiazdę?
2: Nie, prawdę mówiąc nie, ale nie obserwowałem, więc nie miałem okazji.
1: To jeszcze nic straconego, jeszcze dzisiaj możesz to nadrobić. Dzisiaj też w nocy jeszcze całkiem spora kumulacja, bo nawet do 50 na godzinę tego typu obiektów będzie można zobaczyć spadających. Od 25 do 50, taką mam informację o 13 sierpnia, więc dzisiaj także ta obserwacja może być całkiem udana. Tym bardziej, że niebo będzie jeszcze dzisiaj mniej przysłonięte niż wczoraj było. Bo wczoraj trochę chmur na niebie było, a dzisiaj będzie ich mniej, więc myślę, że warto poświęcić czas, bo naprawdę znakomicie to wygląda. Ja się przyznam, że wczoraj chwilę oglądałem, 15 minut i w 15 minut widziałem 7 takich perseidów spadających, więc no naprawdę wyglądało to imponująco. Mój drogi, no to gratuluję ci serdecznie, wygrywasz u nas w konkursie, wygrywasz książkę Georga Rowekampa Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia, do tego dwie zakładki Radia Emaus, no i przekazuję tobie teraz głos, możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie, proszę bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam w takim razie całą moją rodzinę, żonę Monikę, córkę Julię, syna Łukasza i moją mamę.
1: A mama też po imieniu. Pozdrówmy.
2: Krystyna.
1: Krystynę, mamę też pozdrawiamy. Wygrał dzisiaj Jacek. Jacku, ciebie też serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy miłego popołudnia.
2: Dziękuję bardzo wzajemnie.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: Perseidy. To było dzisiejsze rozwiązanie. Jacek znakomicie sobie z nim poradził, ale nie tylko Jacek. Ja gratuluję też wszystkim innym uczestnikom dzisiejszej zabawy. No ale ktoś musiał być pierwszy. No i pierwszy był Jacek dzisiaj, jeśli chodzi o dedukcję i tę szybkość dedukcji. Brawo, brawo, brawo. Ale jeśli ktoś nie widział tych spadających gwiazd, w cudzysłowie oczywiście spadających gwiazd, bo to meteory, to dzisiaj jeszcze też można popatrzeć w nieboskłon i zobaczyć co nieco. Myślę, że będzie się działo jeszcze na niebie.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest punktualnie 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu zaprasza 15 sierpnia. Odpust w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dożynki powiatu gostyńskiego na Świętej Górze w Gostyniu. Rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia będzie można się wybrać do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Na uczestników czekają liczne atrakcje w ramach Święta Wojska Polskiego. Poza wystawą czasową Wielkopolanie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie przygotowano także warsztaty i rekonstrukcje, informuje Justyna Motylewska z Muzeum Broni Pancernej.
8: Niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie uruchomienie pojazdów pancernych z okresu II wojny światowej oraz pokaz współczesnego, nowoczesnego sprzętu wojskowego. Będą też warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, o które zadba Państwowa Straż Pożarna, warsztaty survivalowe, między innymi rozstawiania namiotu, które przeprowadzą harcerze. Będzie moc zabaw, animacji, konkursów dla dzieci i dla młodzieży oraz wojskowa grochówka prosto z kuchni polowej.
7: Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 16. Wstęp wolny.
0: Informacje z Poznania.
7: Jedna z aktywistek biorących udział we wczorajszym proteście przeciwko organizacji festiwalu Bittersweet na Cytadeli została zaatakowana i trafiła do szpitala. Protest zorganizowała nieformalna grupa Strona Czynna, blokując wjazd na teren festiwalu. Jak powiedziała Radiu Poznań, poszkodowana Paula Skrzypek, pracujący tam próbowali siłą usunąć protestujących, a jedna z kobiet ją przewróciła. Poszkodowana trafiła na SOR, gdzie stwierdzono u niej krwiaka w mózgu, dostała też ataku padaczki. Zamierza zgłosić sprawę policji.
0: Informacje z Gostynia.
7: Ojcowie Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 15 sierpnia na odpust w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dożynki powiatu gostyńskiego. O godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Po mszy natomiast planowany jest obrzęd będący gostyńską tradycją, mówi ksiądz Marek Dudek, przełożony kongregacji ze Świętej Góry.
9: U nas oprócz zwyczaju przyniesienia wieńcy dożynkowych i bukietów ziół, kwiatów i chleba, święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni, którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by piec chleby dla ludzi.
7: Odpustowi oczywiście będzie towarzyszył jarmark dożynkowy i festyn, a święto zakończy koncert Budki Suflera o 19.30.
0: Informacje z kraju.
7: Armia rozpoczęła serię wydarzeń, które mają uświetnić zbliżające się Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dwa dni przed głównymi uroczystościami uhonorował medalami 130 żołnierzy i pracowników wojska.
10: Dzisiaj spotykamy się tutaj z najlepszymi z najlepszych, z wyróżnionymi żołnierzami Wojska Polskiego i pracownikami Resortu Obrony Narodowej. To w sumie jest prawie 300 tysięcy osób w Polsce, które na rzecz bezpieczeństwa dzień w dzień działają.
7: Główne obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczną się 15 sierpnia w południe. Wisłostradą przejdzie niemal 2 tysiące żołnierzy. Będzie też ciężki sprzęt, czołgi, haubice, wozy opancerzone oraz wojskowe samoloty. Z kolei w Gdyni będzie można podziwiać paradę morską.
11: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia?
0: napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Przed nami chłodna noc. Chłodna, ale pełna emocji, bo jeszcze Perseidy będą na pewno się pojawiać. 14 stopni na termometrach dzisiaj w nocy, ale odczuwalna temperatura to będzie tylko 13 stopni Celsjusza. Spora różnica między tym, co w ciągu dnia, a tym, co w ciągu nocy, ale będą korzystne warunki biometeo dzisiaj w nocy. Moi drodzy, a jutro 28 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura 27 stopni, no i niekorzystne warunki biometeo, a pojutrze, czyli w sobotę, prawie bezchmurne niebo. Prawie, czyli może jedna, dwie chmury się gdzieś tam znajdą, albo trzy. No, a jeśli chodzi o temperaturę, 33 stopnie będą w sobotę na termometrach, a odczuwalna temperatura 32 stopnie. Jutro niekorzystne warunki biometeo i pojutrze też niekorzystne warunki biometeo. A jeśli chodzi o niedzielę, to w niedzielę nie wiem, jaki będzie biometr, ale wiem za to, że w niedzielę maksimum temperaturowe osiągnie poziom 28 stopni Celsjusza. No i noc z niedzieli na poniedziałek będzie tą najcieplejszą z nocy, które mamy przed sobą. Także dzisiaj w nocy będzie 13 stopni, w sobotę 16, a w niedzielę 18 stopni Celsjusza. Zobaczymy na termometrach z niedzieli na poniedziałek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Emilia Łada, Arkadiusz Szymański. My jesteśmy z wami w Radiu Emaus na dobre popołudnie dzisiaj, a już za chwilę o 16.30, no to za trochę dłuższą chwilę, bo za 25 minut niecałe, serwis kulturalny. Będzie kilka informacji kulturalnych i kilka wydarzeń kulturalnych, na które być może się wybierzecie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Znamy bardzo dobrze to ludowe porzekadło i nawet można by uznać, że ono idealnie opisuje historię Poncjana i Hipolita, wspominanych dzisiaj rzymskich męczenników z III wieku. Poncjan to papież, ten sam, który wprowadził do liturgii spowiadam się Bogu, pozdrowienie Pan z Wami oraz śpiew psalmów. Jednak pośród niewątpliwych zasług dla Kościoła papież Poncjan miał także we wspólnocie wierzących swoich zagorzałych przeciwników, na których czele przez całe lata stał właśnie Hipolit. A ponieważ był on poczytnym chrześcijańskim pisarzem, teologiem, a nawet biskupem, przez niektórych wprost nazywany bywa także antypapieżem. Gdy więc biskup Hipolit zajęty był walką z papieżem Poncjanem, ówczesny cesarz Maksymin Trak zadekretował prześladowanie chrześcijan i obu liczących się hierarchów rzymskiego kościoła zesłał do kamieniołomów na Sardynię, gdzie w roku 235, w odstępie miesiąca od siebie, męczeńsko umarli. Zatem gdzie dwóch się biło, tam trzeci zwyciężył, tak? Otóż nie, bo na wygnaniu przeciwnicy doszli do porozumienia. Biskup Hipolit pojednał się z papieżem Poncjanem, a ten ostatni abdykował, by umożliwić w Rzymie wybór nowego następcy świętego Piotra. Miało to miejsce dokładnie 28 września 235 roku i jest pierwszą precyzyjnie zapisaną datą w historii papiestwa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Wczorajsze zaćmienie słońca i Perseidy wzbudzały niesamowite emocje, ale okazuje się, że jednak większe emocje wzbudziło zaćmienie słońca. I to dlaczego? No, Polsat News podaje, że wpadka NASA była spora, jeśli chodzi o zaćmienie, bo podczas zaćmienia Rosja i Ukraina wystąpiły z pretensjami. NASA błędnie oznaczyła Krym jako terytorium rosyjskie na mapie wyświetlonej podczas środowej relacji z zaćmienia słońca. Wpadka nie uszła uwadze ukraińskich mediów. Na dane prezentowane przez agencję kosmiczną reagowali także Rosjanie, którym nie spodobało się to, że obwody doniecki, chersoński, ługański i zaporoski oznaczone zostały jako ukraińskie. No to dopiero zaćmienie. Naprawdę efektowne, prawda?

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: No i ja już wiem i wy się za chwilę też przekonacie, że te kilka minut serwisu kulturalnego to jest za mało, żeby powiedzieć o tych wszystkich wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w Poznaniu. Można je jedynie delikatnie tak zapowiedzieć, lekką chwilą, tylko takim muśnięciem, no ale żeby coś więcej na ten temat się dowiedzieć, to trzeba zajrzeć głębiej, a na to czasu nie mamy, więc ja śpieszę już, żeby powiedzieć o tym, co będzie się dzisiaj działo. 19.30, scena nad Rusałką, tam wstęp wolny na koncert Ayla. Wystąpi Ayla, wcześniej Ala 17, jedna z najciekawszych postaci młodej polskiej sceny neo-soulowej, wywodząca się z krakowskiego środowiska jazzowego, wokalistka i autorka, która łączy w swojej muzyce emocjonalność poezji śpiewanej z nowoczesnym brzmieniem trip-hopu, soulu i alternatywnego hip-hopu. Myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie dla miłośników tych stylów, a 19.30 to początek koncertu na scenie nad Rusałką. Koncert Ayli. Ayla wystąpi wstęp wolny na to wydarzenie. Staromiejskie koncerty natomiast to zaproszenie do Fary Poznańskiej. Staromiejskie koncerty organowe. Piotr Rojek dzisiaj wystąpi o 19.30. Piotr Rojek, który ukończył studia w Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów Andrzeja Chorosińskiego oraz Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie kompozycji Zygmunta Herembeszty i Krystiana Kiełba. Odbył szereg kursów mistrzowskich, interpretacyjnych oraz improwizatorskich. Jeśli chcecie posłuchać dzisiaj, jak przepięknie wydobywa niesamowite dźwięki z organów Ladegasta, to udajcie się dzisiaj na 19.30 na koncert w ramach staromiejskich koncertów organowych. Dzisiaj wystąpi Piotr Rojek. 10. lato ze stradą i Ławica tym razem. Seans kina plenerowego o godzinie 21.00. Tam film w reżyserii Alice Rochwecher z 2023 roku. La Chimera, tak nazywa się ten tytuł tego filmu. Każdy ponoć ma swoją chimerę. Coś o czymś, o czym marzy, ale nie może tego zdobyć. Dla grupy drobnych złodziejaszków, rabujących okoliczne groby i handlujących archeologicznymi znaleziskami, to chęć szybkiego wzbogacenia się. No, ciekawie się zaczyna i myślę, że jeśli chcecie zobaczyć więcej, to polecam Ryneczek na Osiedlu Bajkowym, ulica Szeherezady 2. Tam dzisiaj kino plenerowe, seans kina plenerowego w ramach 10. lata z estradą La Chimera. Wstęp wolny na ten film. Koncert, jeszcze scena nad Rusałką, 21. O 21. dzisiaj tam Zdechły Osa. No i od debiutu stał się symbolem niezależności i artystycznej odwagi. Jego kawałki osiągają miliony odtworzeń, a koncerty przyciągają tłumy, które nie tylko słuchają, ale uczestniczą w rytuale wspólnego oczyszczenia, który jest przeprowadzany podczas tego koncertu. Styl Zdechłego Osy wymyka się spod definicji takiej hybrydy punkowego buntu, hip-hopowego rytmu i klubowej destrukcji, więc to jest taki miks, który ciężko nawet określić i myślę, że jeśli chcecie zobaczyć i przede wszystkim poznać tę muzykę, to dzisiaj o 21.00 zameldujcie się przy scenie nad Rusałką, bo tam wystąpi Zdechły Osa o godzinie 21.00. No i oczywiście impreza, której chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dzisiaj rozpoczął się wyjątkowy festiwal muzyczny, wyjątkowy festiwal z wyjątkowymi gwiazdami muzyki No i to już od dzisiaj, od 13 sierpnia, Bittersweet Festival na Poznańskiej Cytadeli. No i tam m.in. dzisiaj zespół Gorillaz, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
6: O, gdyby grupa Oasis przyjechała, to ja na pewno poszedłbym od razu na ich koncert. Bo teraz u nas Oasis Wonderwall o 16:35 już prawie na naszej antenie.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jak radzicie sobie z odstawianiem jakichś przeszkadzajek? Mam na myśli smartfon, mam na myśli jakiś telewizor, mam na myśli coś, co w ogóle was wyprowadza z takiego normalnego funkcjonowania we wszechświecie, bo gdzieś tam coś zabuczy, gdzieś tam coś kliknie. Wychodzimy wtedy z takiego naszego spokoju wewnętrznego. Czy potraficie zachować spokój, odstawiając to wszystko na bok? Odstawiając te wszystkie przeszkadzajki? Jakoś tak odetchnąć, bo jest świetnie, bo na przykład biometr jest korzystny. No dzisiaj co prawda nie, ale w nocy będzie korzystny. Usiąść sobie wygodnie na fotelu albo na takim leżaku i patrzeć w niebo, obserwować gwiazdy, Perseidy, no to jest dopiero raj. Czy to się da zrobić w ogóle, jeśli człowiek ma na głowie to, tamto, siamto i całą listę do wykonania, jakąś checklistę, którą musi odhaczać każdego dnia? No może musimy jakoś zwolnić. Czy to się może udać? No to się pewnie udaje i pewnie myślę, że wielu z nas tak marzy, że raz po raz musi powiedzieć nie, stop, stop, stop, stop, powolutku, po kolei. Od tego, co najważniejsze, do tego, co najmniej istotne, a jeśli to, co najmniej istotne, nie zostanie zrobione, to też się nic nie stanie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już za 9 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus. Ostatnie dzisiaj informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada, ale dzisiaj jeszcze sporo na naszej antenie będzie się działo. Oprócz dobrej muzyki, no to chociażby, moi drodzy, o 18:05 ptaki warte poznania i ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk o ptakach. O ptakach porozmawiają jak zawsze i zawsze jakiś tam się bohater pojawi ze skrzydłami, którego warto poznać bliżej, żeby potem na przykład rozpoznać jego trele, albo gdy zobaczy się go gdzieś w pobliżu, to wiedzieć jak się zachować, czym on się żywi, czy jest na przykład płochliwy, czy może płochliwy nie jest. Ptaki warte poznania, 18:05 tuż po serwisie Radia Watykańskiego na naszej antenie. Paweł Kowalczyk i ksiądz Mariusz Sokołowski zapraszają. Po godzinie 25 tutaj na antenie. Audycja dla seniorów, ale zawsze mówię, że ta audycja dla seniorów, a to niekoniecznie tylko dla seniorów. Dla miłośników seniorów też, dla tych, którzy uważają seniorów za swoich przyjaciół, którym seniorzy są bliscy. Dojrzali na fali. Ta audycja, na którą zaprasza Maciej Gładysz po godzinie 25, a po apelu jasnogórskim, czyli po godzinie 21, tutaj pojawi się ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki i będzie dzisiaj oczywiście krąg biblijny, na który też serdecznie zapraszam.

0: Grzybowo, turniej Wojów. O tym będzie, ale będzie też o piłce nożnej, bo to istotny temat jest bardzo i o tym teraz Lilia Łada też. 6 sekund po godzinie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W przyszłym tygodniu zaczyna się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Lechici ponownie w drodze na Wyspy Owcze. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie wycieku 19 milionów danych pacjentów. Od 19 do 25 września na całym kontynencie obchodzony będzie 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Do wydarzenia przyłączy się także stolica Wielkopolski. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Tydzień profilaktyki oraz połączona z nim kampania społeczna Make Sense to efekt działań Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. W Poznaniu tegoroczną odsłonę akcji zainauguruje wspólny bieg i marsz na 5 km wokół Jeziora Maltańskiego, który odbędzie się 19 września. W planach są również ogólnopolska konferencja poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi, dzień badań profilaktycznych, spotkania edukacyjne z młodzieżą oraz warsztaty zdrowego ruchu. O profilaktyce nowotworów głowy i szyi warto pamiętać, ponieważ 60% tego typu chorób wykonywana jest zbyt późno. Jeśli tak się stanie, aż 2/3 pacjentów ma małe szanse na przeżycie kolejnych 5 lat. Jednak gdy nowotwory głowy i szyi zostaną zdiagnozowane szybko, we wczesnych stadiach choroby pacjenci mają wówczas nawet 90% szans na przeżycie. Więcej informacji na temat tygodnia profilaktyki można znaleźć na stronie głowajszyja.pl. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Lechici ponownie w drodze na Wyspy Owcze. Po godzinie 16 klub na swoim profilu społecznościowym zamieścił filmik pokazujący zawodników wchodzących na pokład samolotu w norweskim Bergen. Ruszamy w kierunku Wysp Owczych. Jeśli podróż przebiegnie zgodnie z planem, mecz z Klasvikiem rozegramy dziś o 21:45 czasu polskiego, poinformował klub.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: 22 i 23 sierpnia rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie ponownie zamieni się w średniowieczny gród za sprawą grzybowskiego turnieju Wojów. Festiwal będzie obchodzić w tym roku ćwierć wieku istnienia. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów wczesnego średniowiecza, zapowiada Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy.
4: Warsztaty kulinarne, wypieki kołaczy na miodzie, zielarstwo, rymarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, pokaz wytopu żelaza, budowa pieca hutniczego, oczywiście Grzybowska Akademia Małego Archeologa, która jest adresowana do naszych najmłodszych odbiorców, strzelanie z kuszy, miniatur katapult i onagerów, gry i zabawy historyczne, malowanie twarzy oraz strefa dla dzieci. Oczywiście turniej zręcznościowy dla Wojów.
2: Festiwal rozpocznie się w sobotę 22 sierpnia o godzinie 13 i potrwa do 18. W niedzielę natomiast zabawa będzie trwać od godziny 11 do 16.
1: Informacje z kraju.
2: Wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Według ustaleń prokuratury hakerzy weszli w posiadanie danych z bazy MyDoctor najpóźniej 6 sierpnia, przełamując lub omijając zabezpieczenia, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Chodzi tu o imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
2: Służby pracują nad tym, aby dane medyczne polskich pacjentów nie wyciekły w tak zwanym darknecie. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL. Z zastrzeżonym PESEL-em nie można wziąć kredytu, pożyczki, kupić czegoś na raty, założyć konta w banku, wyrobić duplikatu karty SIM czy dokonać wypłaty gotówki w banku przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: jakże ważne jest zastrzeżenie numeru PESEL. O tym przed momentem słyszeliśmy, no ale jeśli ktoś ma spóźniony czas reakcji, to ja tylko powtórzę raz jeszcze to, że ważne jest, aby zastrzec numer PESEL, żeby nie było żadnych nieprzyjemności. Dlaczego to powtarzam? A dlatego, że dzisiaj warunki biometeo niekorzystne. No i stąd możemy mieć spóźniony czas reakcji. Mogą nam się kropki nie łączyć. Możemy gdzieś być tacy rozkojarzeni. Nieco, ale w nocy trzeba być skupionym, bo jak ktoś chce zobaczyć Perseidy, bo na przykład nie widział jeszcze zeszłej nocy, to dzisiaj też jeszcze coś tam na niebie będzie można zobaczyć. Korzystne warunki biometeo będą w nocy, więc w nocy biomet już nie będzie przeszkadzał, nie będzie na co zgonić. A jeśli chodzi o niebo, będzie prawie bezchmurne w nocy. Wiatr delikatny 11 km na godzinę, momentami sięgnie 25 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia też taka sama prędkość wiatru, ale jutro bezchmurne, prawie bezchmurne niebo, tak samo jak w nocy, natomiast będzie dużo cieplej niż w nocy, bo w nocy chłodno. Do 13 stopni maksymalnie, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, a jutro w ciągu dnia 27 stopni, taka temperatura odczuwalna, więc sporo, prawda? No a jeśli chodzi o sobotę, nie będzie gorąco w sobotę, będzie upalnie, bo będziemy odczuwać 32 stopnie Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ja wiem, wiem, pani redaktor nigdzie nie ucieka, bo pani redaktor ma za chwilę pracę tuż za ścianą w naszym redakcyjnym miejscu, w redakcji, w biurze. I to będą prace inne niż antenowe, ale równie ważne. Lilia Łada kończy dzisiaj już na antenie spotkanie z wami, drodzy słuchacze. Arkadiusz Szymański, czyli ja też kończę z wami spotkanie, więc my się żegnamy, tak? Żegnamy się?
1: My się żegnamy, tak. Idziemy do innych zadań, równie ważnych, równie jak to pięknie powiedziałeś.
0: Tak, ale...
1: I do szukania zimnego miejsca na sobotę, żeby mieć tak w zapasie.
0: Jakie sobotę? A dzisiaj w nocy co? Perseidów nie będziesz oglądać dalej?
1: No będę, ale wolę mieć tę pewność, że jak przyjdą te upały, o których mówiłeś, to ja będę mieć jakieś takie zimne miejsce do schronienia.
0: Ja dobra, powiem coś. Powiem coś, czego nie mówiłem dzisiaj przez cały dzień, a teraz powiem. Lilia nie widziała ani jednej spadającej gwiazdy dzisiaj w nocy.
1: No jak się ma okna na południe, a przed nosem świecą duże
0: no,
1: latarnie, no to jak
0: ci...
1: mamy zobaczyć Perseidy?
0: Perseidy
1: no
0: dają ci szansę raz jeszcze dzisiaj. Możesz to zrobić. Spróbuj znaleźć sobie lepsze miejsce do obserwacji, a naprawdę warto. Ja wczoraj widziałem 7 i dzisiaj zamierzam zobaczyć więcej. Chociaż będzie ich mniej de facto dzisiejszej nocy.
1: Gdyby jeszcze spełniały życzenia, to ja rozumiem.
0: Ale nie, no to tam ty w takie rzeczy od razu idziesz. Ja ci spełnię życzenie, tylko jutro powiesz jakie. Albo dzisiaj powiesz, to ja jutro spróbuję spełnić, dobra?
1: Możemy Państwo tak... słyszeli, mam nadzieję. Tak, mam świadków.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my się dzisiaj z wami tak trochę humorystycznie żegnamy oczywiście, ale jutro przywitamy się w samo południe. Rano będzie was budził Kuba Antkowiak, no a na posterunku wydawcy kto będzie rano?
1: Zapewne Mateusz Markiewicz.
0: Mateusz Markiewicz, którego też serdecznie pozdrawiamy. No to my mówimy do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zapraszam.

0: Bardzo dobre pytanie. Zaczęło się od pasji i takiego zamiłowania do filmów koreańskich. Następnie poszło gdzieś bardziej głębiej, zaczęłam interesować się kulturą koreańską. Jak się okazało, tak naprawdę historia i samej Korei Południowej jest troszkę podobna do historii Polski. I to spowodowało, że zaczęłam jeszcze więcej zgłębiać się w tą historię i właśnie w tą kulturę Korei, samego społeczeństwa tak samo. I dodatkowo też, z racji tego, że studiowałam na Politechnice i takie tematy około technologiczne były mi bliskie, to sama Korea właśnie też była jednym z takich krajów, które wybrałam właśnie jako swój kierunek wymiany studenckiej właśnie podczas studiowania.
1: Korea nie jest jakoś chyba takim pierwszym krajem, o którym myślimy, jeśli planujemy wyprawę gdzieś do Azji, czy bardziej właśnie na wschód. Warto w ogóle odwiedzić Koreę?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ja serdecznie zachęcam i polecam właśnie, żeby zacząć coś zgłębiać w kierunku, czytać sobie właśnie o Korei, bo tak jak faktycznie pan stwierdził, to nie jest taki kraj, który pierwszy przychodzi nam na myśl. Zazwyczaj jest to Japonia na przykład. Natomiast Korea coraz bardziej zaczynamy dostrzegać jej takie elementy i wartości jako kraju azjatyckiego, między innymi ze względu właśnie na kulturę, kinematografię, ze względu na kuchnię, która jest przepyszna, no i także widoki. I właśnie takie ukształtowanie terenu, to co w sobie oferuje, to jest coś naprawdę niesamowitego. I zazwyczaj, tak jak spotykam osoby, które interesują się Koreą, to często zaczyna się od czegoś niewinnego. Często to są właśnie jakieś filmy, muzyka, natomiast potem te osoby po prostu tak zaczynają interesować się tą Koreą, że przepadają i od pierwszej podróży zaczyna się kolejna podróż do Korei i kolejna i czasami nawet zmiana planów życiowych właśnie na takie zamieszkiwanie, no tak na przeprowadzkę właśnie do tego kraju.
1: To za chwilę pewnie sobie o tym poopowiadamy, co w Korei warto zobaczyć i czym tak naprawdę Korea przyciąga, ale chciałbym się jeszcze takich trochę techniczno-organizacyjnych rzeczy dowiedzieć. O czym powinniśmy w ogóle pamiętać, planując wyprawę do Korei? Od czego powinniśmy zacząć?
0: Tak, Korea jest, Polska jest wśród krajów 32. To są takie kraje, które mogą, należymy do krajów, które nie potrzebują wizy na wjazd do Korei. To jest taka główna informacja, czyli jadąc teraz do Korei, jeśli sobie planujemy taki wyjazd, nie musimy martwić się o takie żadne dodatkowe dokumenty. Oznacza to, wsiadamy sobie w samolocie, wysiadamy w Korei, przechodzimy proces imigracyjny, dostajemy pieczątkę, naklejkę i tyle. Jedyna taka rzecz to jest, należy taką kartę pobytu wypełnić w samolocie, które przekazujemy urzędnikowi. Z takich dodatkowych rzeczy to lecąc do samej Korei, nie trzeba się szczepić. Nie potrzebne są żadne dodatkowe szczepienia, to też jest często ważne. Jedynie trzeba zwrócić uwagę na takie fakty dotyczące przewozu różnych rzeczy, czyli leków, żeby mieć gdzieś tam recepty, pozwolenia od lekarzy ze sobą. No i wiadomo, nie przewozimy mięsa, nie przewozimy nabiału ze sobą do Korei. Pozostałe rzeczy, bo to jest jakby w dwie strony oczywiście działa. Z Korei nie przewozimy do Polski i tak samo z Polski nie wywozimy do Korei. Więc to są takie główne rzeczy. Natomiast w samej Korei płacimy walutą, która nazywa się won koreański. I tą walutę tak naprawdę najlepiej wymienić sobie, przyjechać z określoną na przykład gotówką, czy to są dolary, czy euro. Wymieniamy sobie ją na miejscu w kantorach w Korei. Tak jest najlepiej, aczkolwiek też są kantory, które oferują tą usługę wymiany u nas w Polsce, na przykład Warszawa i też w Poznaniu są. Więc jeśli ktoś właśnie chce lecieć od razu z tą przygotowaną gotówką, to może właśnie na miejscu zakupić. I płacimy kartami międzynarodowymi, z tym nie ma żadnego problemu, więc o to też nie trzeba się martwić.
1: No to kolejna pewnie rzecz, o którą wiele osób by dopytywało, jak wygląda z internetem, z połączeniami, czyli komunikacja tam na miejscu.
0: Akurat Korea jest takim krajem, mówi się, że jednym z najszybszym internetem na świecie, najszybsze Wi-Fi, więc pod tym względem często nie trzeba się martwić, bo w wielu miejscach publicznych można podłączyć się właśnie do sieci. Czyli możemy po prostu nawet lecieć bez karty i znam takie osoby, które faktycznie tak przelatywały na miejscu, nie potrzebowały połączeń telefonicznych, więc tylko łączyły się przez internet.

0: internet. Ten internet jest w transporcie publicznym, jest w kawiarniach, w restauracjach. Można poprosić o hasło, czasem są po prostu otwarte sieci. I co ważne, nie ma, przynajmniej zazwyczaj, nie ma żadnych takich zagrożenia pod względem bezpieczeństwa z połączenia z tą siecią, więc o to nie trzeba się martwić. Natomiast można też wcześniej zarezerwować sobie kartę SIM, którą odbiera się na lotnisku. I to jest taki najlepszy ze sposobów. Ewentualnie teraz jeszcze ostatnio właśnie zaczęły być popularne eSIM karty. Czyli eSIM to sobie wcześniej wcześniej sobie zakupujemy i to jest taka karta, która przełącza nam się bezpośrednio w telefonie w aplikacji.
1: Czy Korea to jest taki kraj, do którego spokojnie możemy wybrać się sami, czy lepiej na zorganizowaną wyprawę? Jak to wygląda?
0: To, co warto zaznaczyć, to fakt, że Korea jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie i naprawdę, tak jak sama jestem tam na miejscu, to mogę powiedzieć, że jeśli coś zgubimy, jeśli coś się stanie, to nikt nam tego nie weźmie. Nawet są takie sytuacje, często widziałam, że karty kredytowe, właśnie takie do płatności, dowody leżały na ziemi, nikt tego nie podnosił, więc o to można być spokojnym pod względem bezpieczeństwa, nikt nas nie zaatakuje. Też praktycznie w większości miejsc są kamery. Więc to jest taka rzecz, która dla wielu osób może być kluczowa pod względem tego właśnie, czy jechać samemu, czy z biura zorganizowanego. I teraz tak, jeśli jedziemy samemu, to wiadomo, że musimy wcześniej zasięgnąć informacji o wielu rzeczach, na wielu płaszczyznach, bo Korea jako kraj azjatycki bardzo się różni od naszej kultury europejskiej. Więc to jest bardzo istotne, żeby wtedy samemu zrobić taki research na temat właśnie samych płatności, samego poruszania się transportem publicznym, samych zabytków, tego, w jakie dni one są otwarte czy nie. I tutaj od razu taka ciekawostka, że zazwyczaj w Korei większość miejsc publicznych jest zamykanych w poniedziałki. A to ze względu na to, że osoby w weekend mają wolne, na przykład niedzielę, więc wtedy w niedzielę są pałace czy muzea otwarte, natomiast w poniedziałek wtedy zamykane. Natomiast dużą wartością też jest wyjazd zorganizowany z biura, bo tak naprawdę przez cały okres takiego wyjazdu mamy skondensowany taki kompleksowy wyjazd wszystkich, podczas którego możemy zobaczyć wszystkie miejsca i wszystkie takie najważniejsze atrakcje, ale też przy okazji często doświadczyć takiego też życia Koreańczyków. Czyli wychodzimy na przykład podczas takiej wycieczki, często można wyjść na karaoke, można zjeść prawdziwego koreański grill. I wtedy jadąc na taki wyjazd zorganizowany, my już się nie martwimy o to, czy ktoś nam pokaże, czy my się będziemy w stanie dogadać z tą osobą. Czy będziemy wiedzieli, jak w takie miejsce trafić. Więc to jest taka duża wartość właśnie wyjazdów zorganizowanych tak z grupą. I przy okazji to w sumie też jest taka moim zdaniem chyba największa wartość, że podczas takiego wyjazdu można spotkać niesamowite osoby i tak naprawdę często przyjaźnie nawet na lata.
1: A jak wygląda z komunikowaniem, czyli myślę tu o języku?
0: Tym językiem urzędowym w Korei jest język koreański i to jest główny język, z którym większość Koreańczyków się porozumiewa, natomiast język angielski możemy się dogadać na spokojnie zazwyczaj w większych miastach. Natomiast już może być problem w tych takich mniejszych miastach, gdzie jedziemy poza, na przykład jedziemy do Gyeongju, Antong, to są takie mniejsze miejscowości, w których natomiast są przepiękne różne zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak naprawdę to, co się zawsze przydaje, to są chociaż podstawy koreańskiego. Jeśli umiemy czytać chociaż litery, a wbrew pozorom, to nie jest jak z językiem japońskim czy chińskim, gdzie mamy tak naprawdę dziesiątki tysięcy znaków. Język koreański ma 32 znaki podstawowe. I z tych znaków budujemy sobie sylaby, budujemy sobie następnie słowa. Więc jest łatwiejsze do nauczenia się i też często wiele słów tak naprawdę napisanych jest w języku koreańskim, czyli alfabetem koreańskim, ale one brzmią jak słowa z języka angielskiego. Czyli mamy na przykład kafe. Kafe, no to wiemy, że to jest tam kawiarnia, ale ona po prostu jest napisana tymi literami, tymi znakami koreańskimi. Albo mamy na przykład busy. Busy, czyli bus, autobus. I tak samo to jest po prostu, można wtedy sobie zobaczyć, gdzie na przykład iść, albo gdzie mamy stację kolejową, stację autobusową. Więc to są takie takie fajne tipy, o których warto pamiętać przed samym przyjazdem. Właśnie chociażby jakieś takie podstawy znać, albo chociażby zapoznać się właśnie z tym alfabetem.
2: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
3: Witamy serdecznie.
4: Również witam, ksiądz Wojciech Nawicki.
3: I Aleksander Barszczewski. Słuchacie popołudnia z przewodnikiem. No i co, tak trochę majowo się zrobiło.
4: No majowo, bo na okładce kolor niebieski, figura Matki Bożej, ale myślę, że te kwiaty może wokół tej figury trochę podpowiadają, dlaczego właśnie teraz, no bo przed nami, albo za nami, w zależności kiedy nas słuchacie, Matki Boskiej, Bożej, Zielnej, jak to się mówi ludowo, tradycyjnie, lub po prostu w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jeśli patrzymy od strony dogmatycznej, liturgicznej.
3: No bo ja bym w maju też kwiatki zaobserwował.
4: No wiadomo, chwalcie łąki umajonej, te sprawy. No. Niektórzy mówią, że o Maryi nigdy dość. To trochę poszliśmy tą drogą.
3: No tak, ale już we wstępniaku przeczytacie, że bazylia, mięta, rozmaryn, tymianek, prawda, że to są te zioła, które się do kościoła na 15 sierpnia zabierało, a tymczasem to święto uczy nas zupełnie czego innego. Czego nas uczy w niebowzięcie?
4: No, trudne pytania zadajesz, bo to jak teraz odpowiem na to pytanie, to kto sięgnie do artykułów.
3: No tak.
4: Nie, no ale tak, masz rację, że generalnie po pierwsze mamy do czynienia z uroczystością wniebowzięcia, czyli Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. I to jest bardzo ważne, że też z ciałem. Ten akcent na to...
3: Wiemy o tym?
4: Tak dogmat mówi, okay. Uchwalony w 1950 roku, całkiem świeży, można powiedzieć, jak na 2000-letnią historię kościoła ponad.
3: Jeszcze ciepły.
4: Jeszcze tak. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że Pius XII sobie go wymyślił i uchwalił, bo było to poprzedzone badaniem, ankietą i tak dalej. Poza tym dogmat ustala się bazując na tym, czy taka tradycja w sposób niezmienny trwa w kościele. I to, czy ta wiara była także w czasach apostolskich. No, wiemy, że oczywiście trochę się tutaj nasze drogi może nie rozchodzą, to za dużo powiedziane, z kościołami wschodnimi, myślę tu z prawosławiem zwłaszcza. Znaczy oni mówią o zaśnięciu Matki Bożej, no nie ujmują tego w dogmat, tak jak my lubimy na zachodzie jednak ustalić tak prawnie, powiedzieć, że tak jest i koniec. No oni mają do tego trochę inne podejście. No niemniej zostańmy jednak w tradycji katolickiej. Mówię o tym ciele, dlatego że ciągle jeszcze pokutuje takie, jak się zamawia intencje mszalne za duszę świętej pamięci. Nie? No, oczywiście my wiemy, że po śmierci jest to rozdzielenie duszy i ciała, ale generalnie jesteśmy jednością, której się nie da rozdzielić, więc zamodlimy się za całego człowieka i wydaje się, że właśnie to wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, podobnie jak wniebowstąpienie Pana Jezusa, przypomina nam o tej jedności ciała i ducha. Poza tym te bukiety ziół też nam przypominają o tym, no to jest takie zwykłe, codzienne, ziemskie, materialne, nie? Że my pracujemy, że my przetwarzamy, zbieramy to, co jest, przetwarzamy w to, co jest nam potrzebne do życia i że kiedy to przynosimy, prosząc o błogosławieństwo, to jest jakiegoś rodzaju dowartościowanie właśnie także tej całej rzeczywistości materialnej w naszym życiu. I myślę, że O tym też mówi to święto, też, no bo nie tylko o tym wymowa, świąt zwykle jest wielowątkowa, natomiast...
3: O tym mówi też Elżbieta Wiater, czyli nie tylko dogmat, ale też Elżbieta Wiater swoim tekście.
4: No ona też zwraca uwagę na relacyjność, zresztą tak to nawet nazwała, dogmat o relacyjności, czyli o pewnej relacji, jaka jest między człowiekiem a Bogiem, relacja jaka jest w człowieku między właśnie ciałem i duszą, więc myślę, że to są poszerzające, ciekawe spojrzenie, żebyśmy się nie zamknęli tylko w zwykłej obrzędowości, ale dotknęli tego, no, co jest istotą.
3: Tak, ale to widzisz, Elżbieta Wiater, i troszeczkę pod to podprowadzałem tym moim pierwotnym pytaniem. Ona też pisze o tym, tak naprawdę o czym jest dogmat o wniebowzięciu, bo on wcale nie precyzuje, czy Maryja zasnęła, czy Maryja umarła i została wskrzeszona, czy ostatecznie została no, zabrana fizycznie tak do nieba, więc tego dogmat nie precyzuje, nie? On raczej no, mówi o tym, że obejmuje, że no, zmartwychwstanie, tak, czy zbawienie obejmuje również fizycznie nasze ciało, a nie tylko właśnie duszę. Także to jest prawda, która, tak jak mówiłeś, jest jakoś wyrażana i była podnoszona również w czasach apostolskich, no, skonkretyzowana i tak ogłoszona oficjalnie.
4: Właśnie. Bo trzeba nie pytać, tylko powiedzieć. Nie zapytałeś, ja tu streściłem temat numeru, a ty... No.
3: No co mogę powiedzieć?
4: Ale to powiedzmy jeszcze o tym, że bo oczywiście wniebowzięcie Matki Bożej to jedno, ale też spoglądamy na Matkę Bożą nam taką bliską w diecezji, archidiecezji poznańskiej, bo tę z Gostynia, o której pisze Karolina Sternal, nazywając ją matką uważnego spojrzenia, to też jest fajne dopowiedzenie, jeśli tak mogę użyć takiego słowa właśnie, o tym, że tego też uczy nas Maryja, to znaczy uważności na to, co jest w codzienności, co jest właśnie takie zwyczajne, co jest takie, wydaje się, powszechne i znowu dowartościowanie takich prostych rzeczy. To mi się w ogóle bardzo podoba, jak się tak temu przyglądamy. I tu spoglądamy na Matkę Bożą, można powiedzieć, tak trochę szerzej z perspektywy właśnie tych prawd o jej życiu. Natomiast już w następnym numerze, i możemy to nawet trochę zajawić, znowu Matka Boża będzie tematem numeru, ale tym razem ta z Jasnej Góry, ta polska ikona, można powiedzieć, polskiego katolicyzmu. Czyli wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a to wszystko ze sprawą 70. rocznicy ślubów jasnogórskich narodu, ale
3: to w przyszłym tygodniu, a w tym numerze czytamy nie tylko o Matce Bożej, dlatego że na przykład Dariusz Piórkowski, jezuita, przygląda się sakramentom. No i ja już nieraz prowadziłem takie rozmowy z różnymi ludźmi na temat tego, czy Bóg jest jakoś ograniczony sakramentami, czy te sakramenty go jakoś krępują, czy no, skoro sakramenty są widocznym znakiem niewidzialnej łaski, no to czy tylko przez te sakramenty Bóg może do nas mówić? No i Dariusz Piórkowski mówi właśnie, czy pisze właśnie o tym, że nie, że oczywiście Bóg udziela łaski gdzie i komu chce i jak chce, ale przez te sakramenty mówi również, nie?
4: No wiesz, jeśli wyznajemy od początku wiarę w to, że Bóg jest niczym nieograniczony, no to nie możemy go w związku z tym ograniczyć, nie? Oczywiście on może sam siebie ograniczyć i w jakimś mierze to zrobił, przyjmując ludzkie ciało. To znaczy przyjął ograniczenia tego ludzkiego ciała jako człowiek. Mhm. Ale to jest na inną historię. Natomiast jakby punktem wyjścia do tego tekstu Darka Piórkowskiego jest Ewangelia, która przypada na tę niedzielę, bo to jest Ewangelia o wierze kobiety, no, poganki. I to jest w ogóle ciekawe, że jak czytamy Ewangelię, to widzimy wielokrotnie, że ci, którzy byli obcy, inni, właśnie poganami, ci łapią szybciej, o co chodzi Jezusowi, w ogóle wierzą Jemu, Jego Słowu, bardziej niż ci, którzy wydawałoby się trochę, no, z tego wybrania powinni wierzyć, czyli Żydzi. czyli ci, którzy byli przygotowani, faryzeusze, taka kasta kapłańska, elita. I to trochę mnie skłoniło do tego, żeby zaproponować Darkowi Piórkowskiemu właśnie taki temat. Okej, no to jak to jest w takim razie z tym działaniem Pana Boga, skoro okazuje się, że no właśnie on może przyjść przez wiarę ludzi jakby zupełnie spoza, nie? To dzisiaj byśmy powiedzieli spoza kościoła, z peryferii, z marginesu, tak? Że także ci ludzie, czy spotkanie z tymi ludźmi również może być dla nas okazją do spotkania z Panem Bogiem. I to jest ważne poszerzenie.
3: Ale to widzisz, doskonale podprowadzasz mnie, ja myślę, że świadomie, pod inny tekst z bieżącego numeru, czyli relację Karoliny Sierszulskiej z przystanku Jezus na festiwalu Poland Rock. Karolina, czyli autorka debiutująca w sumie na naszym tygodniku, przygląda się i zdaje taką no w sumie osobistą relację z tego, co się na przystanku Jezus dzieje. No i z czym to się je tak naprawdę? No bo festiwal Poland Rock wiadomo, że nie jest, powiedzmy tak oględnie, imprezą skupioną na Panu Bogu, a przystanek Jezus to jest no ciekawe pole takiego, powiedzmy, eksperymentu ewangelizacyjnego. No bo ostatecznie do czego się sprowadza przystanek Jezus? Po prostu do bycia, po prostu do jakiegoś towarzyszenia, nie? I o tym towarzyszeniu, o tej właściwie, powiedzmy sobie, obecności pisze Karolina. Bardzo taka ciekawa reportażowa, bym powiedział, też forma tego artykułu, także jeśli ktoś nigdy nie był na przystanku Jezus, a chciałby trochę się poczuć, jakby tam był, to właśnie ten tekst jest na to przestrzenią.
4: Zwłaszcza z ciekawym takim, można powiedzieć, komentarzem czy wypowiedzią jednego z naszych autorów przecież, czyli Mateusza Filipowskiego, Karmelity Bosego, który pojechał za namową swojej znajomej po raz pierwszy na ten przystanek Jezus i no właśnie, trochę się dzieli swoimi wrażeniami. To było dla niego z całą pewnością absolutnie nowe doświadczenie.
3: Możecie też zobaczyć to na zdjęciach, które trochę oddają klimat tej imprezy. Także bardzo, bardzo ciekawa też inicjatywa, warto się z nią zapoznać, no bo to ostatecznie to stawia, ta impreza, ten przystanek Jezus stawia dużo większe pytania niż tylko no tak powiedzmy o jakieś wyzwania ewangelizacji, no bo to jest pytanie tak naprawdę, w jaki sposób my chcemy wychodzić do ludzi, którzy no właśnie nie do końca są w jakiś sposób konkretny ustawieni do wiary. No jedni na przystanku Poland Rock są wierzący, niepraktykujący, inni zupełnie nie, jeszcze inni wrodzy, a inni są w ogóle wierzący i praktykujący, prawda? No tylko przyjechali się pobawić. Także to jest też pytanie o to, w jaki sposób my chcemy wychodzić w takie przestrzenie, które nie są nasze, nie? To nie jest świątynia, prawda? I my mówimy tutaj, jesteśmy na swoim terenie, tylko jak chcemy wychodzić z tym przekazem wiary w miejsca, które właśnie nie są naszą przestrzenią, nie? No.
4: To zmieńmy jeszcze klimat i to dosłownie, bo Jacek Borkowicz zabiera nas w dwóch tekstach do dwóch bardzo trudnych i zapalnych miejsc na świecie. Jednym jest hiszpańska Ceuta, to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, bo to jest właściwie leży w Afryce, ale jest autonomicznym miastem należącym do Hiszpanii. No i tam miało miejsce ostatnio, chyba mogę użyć takiego słowa, nie zostanie źle odebrane, szturm uchodźców, którzy no, dostali taki sygnał, że fałszywy zresztą, że jest jakby droga otwarta dla nich na kontynent, no to się okazało nieprawdą, ale miasto przeżyło de facto oblężenie, to znaczy przybyło więcej osób niż samych mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam, ale przynajmniej 50-50. Oni wrócili już z powrotem z miejsc, z których, że tak powiem, atakowali to miejsce, chcąc się dostać do Europy. Natomiast trochę właśnie o tym wszystkim, o całej tej sytuacji migracyjnej, skąd ten ruch się wziął, dlaczego tak się wydarzyło, co z tego wynikło, bo pojawiły się bardzo konkretne też pytania o istnienie strefy Schengen, bo zaraz Hiszpania z Włochami się obłożyły wzajemnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o strefę Schengen, czyli ponownym sprawdzaniem na przejściach granicznych, więc sporo jest tutaj wokół tego tematów i je podejmuje Jacek Borkowicz, ale zabiera nas też do kwestii istnienia państwa palestyńskiego, no, które właściwie no, tak istnieje i nie istnieje. 193 państwa ONZ uznają formalnie istnienie państwa palestyńskiego, ale takie kraje, na przykład duże europejskie jak Francja, Włochy, Niemcy, nie uznają, chociaż sprzyjają ostatecznie powstaniu takiego państwa. No, właściwie no, biorąc pod uwagę konflikt, który się toczy na tych ziemiach, no, ujmijmy to biblijnie, czyli w Ziemi Świętej, tam gdzie rzeczywiście są i Żydzi ze swoim państwem Izrael i Arabowie, Palestyńczycy, właściwie z takimi enklawami, trudno powiedzieć, że to jest państwo, chociaż władzami jakoś państwowymi. No jest to bardzo skomplikowana sytuacja i też przybliża nam ją nieco Jacek Borkowicz, ale przez pryzmat barw narodowych, no bo Palestyna ma swoją flagę, która tu i ówdzie jest prezentowana, ale niekoniecznie zawsze jest to mile widziane. Dlaczego? No to odsyłam do tekstu.
3: No a propos tego, co jest mile widziane, to muszę powiedzieć, że ostatnio teksty Jacka Borkowicza, które dotykają tej rzeczywistości na Bliskim Wschodzie i działań wojennych państwa Izrael, no spotykają się naprawdę z żywą dyskusją w internecie i to taką dyskusją zażartą, także...
4: No, nie wiem, czy można to nazwać dyskusją, ale powiedzmy, że to jest wymiana zdań.
3: Tak, no tak, i w każdym razie gorącą rozmową, czy gorącą jakąś tam wymianą zdań, powiedzmy. Więc no widać, że też to jest coś, co jakoś te emocje wywołuje i ogniskuje, nie?
4: Chcesz powiedzieć o tej mozaice, o siostrach?
3: Tak. Chciałem właśnie nawiązać, może wrócić troszeczkę do Europy z tego Bliskiego Wschodu, bo u nas w Europie, powiedzmy, też jest gorąco w innych przestrzeniach, ale w...
4: Nie chodzi o temperaturę?
3: Nie, tym razem nie. W Lourdes były mozaiki tego słynnego już w pewnym sensie Marko Rupnika, który dopuścił się...
4: No to tu bądź ostrożny, bo to dochodzenie nie wykazuje do końca, ale no...
3: Który jest oskarżany o popełnienie poważnych wykroczeń natury seksualnej. Został wydalony z zakonu jezuitów, ostatecznie przyjęty do jednej ze słoweńskich, zdaje się, diecezji.
4: Tak, chociaż tam były potem jakieś reperkusje z tym związane, więc...
3: No właśnie, natomiast no, cały czas jego sprawa, powiedzmy, się toczy. Natomiast no, nie chcemy tutaj w żaden sposób doświadczenia tych osób skrzywdzonych jakoś przez ten ciągnący się proces podważać. No i Szymon Bojdo pisze o tym, że ta słynna mozaika, czy mozaiki właściwie Marko Rupnika w Lourdes, one zostaną no, zastąpione przez dzieła wykonane przez jego ofiary. Także no, takie powiedzmy mocno symboliczne działanie i to jakoś podsumowuje Szymon. Gorąco zachęcam, żeby się do tego zapoznać, bo to też pokazuje, w jaki sposób kultura się zmienia przez takie działania, wiesz, przez procesy i tak dalej, jak to się wszystko toczy. Także no,
4: to ja ci chcę zadać trudne pytanie w związku z tym, a niekoniecznie w związku z tym właśnie, no, ale czy dawanie drugiej szansy ma sens?
3: O, widzisz, no to zależy pod jakim względem. I jak wyjaśnia sama Angelika Szelongowska-Mironiuk w swoim tekście właśnie pod tytułem Czy dawanie drugiej szansy ma sens? Wyjaśnia, że owszem ma, przynajmniej jeśli chodzi o związki, no ale pytanie, czy coś się zmienia, to znaczy czy coś w tym związku, co nie wyszło i w związku z tym doszło do rozejścia, czy nastąpiła zmiana tej rzeczywistości i czy no jakby jest w ogóle przestrzeń do dawania tej drugiej szansy, nie? Śmiejemy się trochę, bo zastanawialiśmy się nad tym, czy tekst o dawaniu drugiej szansy w ogóle w no, czasopiśmie katolickim ostatecznie to jest dobra przestrzeń, no ale no, weźmy pod uwagę, że w związkach katolickich, niekatolickich, wszelakich zdarzają się problemy i kłopoty, nie? I w związku z tym tekst poświęcony takiej ludzkiej stronie tego bycia ze sobą, no to jest coś, co Angelika Szelongowska-Mironiuk podjęła i myślę z takim bardzo, powiedziałbym, katolickim wyczuciem też ten temat podejmuje, więc nie jest łatwo pisać o takich rzeczywistościach w, no powiedzmy, w czasopiśmie katolickim, nie?
4: No wiesz, rzeczywistość nie zero-jedynkowa, zresztą Pan Jezus...
3: Ale właśnie.
4: Pan Jezus jak postępował z ludźmi, to też właśnie to mu zarzucano często, nie? Że jakby jego reakcja na jednego czy drugiego człowieka jest wbrew prawu albo idzie obok prawa, nie? Natomiast on właśnie przypominał, że no to szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu na przykład, nie? Więc to nie zaburzając prawdy obiektywnej, czy nie zawieszając prawdy obiektywnej, no musimy mierzyć się też z realizmem życia, więc my nie zmieniamy nauczania Kościoła, ale stawiamy razem z ludźmi pytania, a co w tej sytuacji? I co mogę zrobić? W którędy mogę iść? No i myślę, że ten tekst się świetnie w to wpisuje, no bo no niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który no nigdy się z nikim nie pokłócił, nawet nie na tyle, żeby w pewnym momencie powiedzieć
3: basta.
4: Basta.
3: No, ale od ludzkiego doświadczenia wychodzimy i przyglądamy się tym doświadczeniom z perspektywy Ewangelii. To jest właśnie chyba misja przewodnika, także tutaj też ją realizujemy.
4: Czyli po stronie człowieka, po stronie Ewangelii.
3: I możecie o tym przeczytać na naszej stronie, między innymi www.przewodnikkatolicki.pl. Gorąco zachęcamy. A tymczasem kłaniają się
4: ksiądz Wojciech Nowicki
3: i Aleksander Barszczewski. Do usłyszenia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
2: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
4: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
2: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
5: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
2: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Kłaniamy się Państwu bardzo serdecznie. Ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Odkrywamy tajemnice tych naszych braci mniejszych. Mówiliśmy o rodzinie krukowatych i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przechodzimy do omawiania najbardziej chyba pospolitego, mojego ulubionego. Właśnie chyba przez to, że najbardziej rozpoznawalny od dzieciństwa jest ten ptak, to oczywiście wróbel

0: Tak go tutaj nazwaliśmy, jego szara eminencja, wróbel pospolity. Panie Pawle, takie jest przekonanie chyba tylko, nie tylko moje, wielu słuchaczy, że naprawdę wróble są wszędzie i to chyba najbardziej liczny gatunek ptaka w Polsce, może i na świecie. Nawet chyba coś tam mówiliśmy swego czasu, że należy do klubu miliarderów. Co
1: tak
0: to
1: jest.
0: Znaczy?
1: Jeżeli chodzi o liczebność wróbla na świecie, to faktycznie są gatunkiem, który należy do klubu miliarderów. To jest elitarny klub, do którego należą cztery gatunki zaledwie ptaków, których populacja globalna przekracza miliard osobników. Wróbel jest tutaj zdecydowanym rekordzistą, ponieważ jego populacja to jest 1,6 miliarda osobników. Następnie mamy szpaka 1,3 miliarda, mewę pospolitą 1,2 miliarda i jaskółkę dymówkę 1,1 miliarda. Także wróbel pospolity należy tutaj do takiego dość elitarnego grona miliarderów. Jeżeli chodzi o liczebność wróbla w Polsce, to ona niestety dość drastycznie spada. Wróbel faktycznie przez cały XIX i XX wiek należał do najbardziej rozpowszechnionych gatunków na terenie Polski, co chociażby ma odzwierciedlenie w kulturze ludowej, w przysłowiach, w opowieściach, podaniach.
0: Mamy jakąś cyfrę tych i taką ilość, którą można...
1: Tak, mamy. Mamy cyfrę i ilość. Natomiast jeżeli mogę, to tak powiem, że w 1984 roku objęto w Polsce ochroną prawie wszystkie gatunki wróblowate, natomiast wróbel został objęty tylko okresową wiosenną ochroną i pomimo faktu, że jest to nadal bardzo liczny lęgowy ptak w Polsce, to nie jest on numerem jeden. To znaczy populację par szacuje się na 6 milionów, powiedzmy 200 tysięcy par, natomiast i lokuje to wróble na trzecim miejscu lęgowym, natomiast na pierwszym miejscu jest skowronek, co mnie, powiem szczerze, dość mocno zaskoczyło. Drugie miejsce zajmuje zięba, czyli mamy skowronka, ziębę i na trzecim miejscu lokuje się wróbel. Natomiast populacja wróbla maleje nam nie tylko w Polsce, ale również w Poznaniu, a właściwie można by powiedzieć we wszystkich europejskich dużych miastach. Między innymi populacja w Warszawie na przestrzeni ostatnich dekady zmalała o prawie 48%. No to jest prawie połowa populacji. W Hamburgu 75%, w Londynie 60%. W Poznaniu w ciągu 40 lat populacja wróbla zmniejszyła się o 95%. Muszę powiedzieć, że sami jestem świadkiem jakby znikania wróbla chociażby z mojego ukochanego parku Kasprowicza, gdzie były trzy duże kolonie wróbli i aktualnie nie ma tam ani jednego egzemplarza. I teraz warto mieć świadomość, co jest przyczyną tej malejącej liczby wróbla. Otóż tutaj taka dygresja. Wróbel towarzyszy człowiekowi właściwie od tysięcy lat. Wraz z człowiekiem zmieniał środowisko, jest ptakiem, który jako jeden z pierwszych skolonizował ludzkie siedziby. I po tej tak długiej wspólnej historii stworzyliśmy środowisko, w którym coraz mniej jest miejsca na wróble. Dla wróbla. Pierwszą przyczyną taką zasadniczą to jest fakt,

0: mniejsza. I kolejna przyczyna również to jest malejąca ilość drzew w miastach, co związane jest również ze zmniejszeniem się liczby miejsc lęgowych. I kolejnym, chyba już takim ostatnim czynnikiem, to jest po prostu wzrastająca liczba drapieżników, co z jednej strony jest oczywiście minusem dla wróbla, a z drugiej strony no, pokazuje też na plastyczność innych gatunków, które potrafią się dostosować do życia w mieście. Mam tutaj na myśli chociażby sokoła wędrownego czy sokoła pustułkę, dla których to ptaków olbrzymie miasta są rajem, bo właśnie zastąpiły naturalne środowisko skalne i górskie. To tyle, jeśli chodzi o liczebność wróbla i jego malejącą populację.
1: Dla mnie osobiście to zaskakujące dane, nie spodziewałem się. Jest ich, tych wróbli, wciąż wiele, ale to, że ta populacja się jakoś tam zmniejsza, to dla mnie zaskoczenie. Chciałem zapytać o inną rzecz, bo jednak mimo wszystko ten ptak jest dość rozpoznawalny i wszechobecny prawie do tego stopnia. Nie wiem, czy pan pamięta, że nawet stał się bohaterem takiej bajki czy wieczorynki dla dzieci swego czasu, takiego serialu animowanego Przygód kilka wróbla ćwirka. No i tam było ten mały wróbelek, tytułowy bohater, mieszkał gdzie? W gnieździe bociana. Czy to jest tylko taka bajkowa narracja, a może ma to jednak coś wspólnego z faktami, z rzeczywistością?
0: Pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź na pierwszą część pytania jest taka, że oczywiście znam tą bajkę, bo to jest bajka w pewnym sensie pokoleniowa. Film został nagrany w semaforze w Łodzi w latach 1983-1989. W sumie nagrano 39 odcinków, z których każdy trwa w granicach 9 minut i przez te 9 minut dzieciaki mają możliwość zapoznania się z różnymi gatunkami ptaków, które wróbel ćwirek spotyka na swojej ścieżce. Natomiast w każdym odcinku budzi się faktycznie w gnieździe bocianim, w którym to gnieździe on ma założone swoje gniazdo.
1: Nie jest to fikcja?
0: Nie jest to fikcja, no. Jest to fakt, ponieważ okazuje się, że wróble są bardzo często sublokatorami większych gatunków ptaków i to też może się wydawać zaskakujące, bo oprócz bociana gniazda, wróble potrafią również założyć gniazdo w gnieździe orła bielika, co się wydaje
1: pewnym
0: ryzykiem. Potrafi również założyć gniazdo w gnieździe kani czarnej, również jaskółki dymówki bądź oknówki. To są właściwie takie jaskółcze gniazda, są bardzo trwałe ze względu na to, że powstają ze śliny i piasku. Bardzo często można obserwować, jak jaskółki budują gniazda właśnie w kałuży, szczególnie latem, jak spadnie gdzieś deszcz i ta glina, którą one rozrabiają w dzióbkach, ona jest bardzo twarda. I właściwie takie gniazdo może być gniazdem wieloletnim i wróble bardzo często to wykorzystują. Poza tym budują oczywiście również wróble samodzielne swoje gniazda. One mają kolisty kształt, są dość starannie w środku wymoszczone. I tutaj też uwaga, pewne ryzyko, dlatego że kiedyś nie było worków takich ze sztucznego tworzywa, natomiast teraz coraz więcej mamy tego plastiku i niestety wróble moszczą gniazda również takimi elementami, które powodują, że po prostu są w stanie się udusić. Także nie jest to fikcja, ma to jak na wiele wspólnego z rzeczywistością. Jest jeszcze jeden ciekawy gatunek oprócz wróbla, który wykorzystuje gniazda innych ptaków i o nim pewnie wkrótce będziemy sobie mogli porozmawiać. To jest gongoł, który wykorzystuje, to jest kaczka, gatunek kaczki, który wykorzystuje gniazda, dziuple bociana czarnego do wychowania swoich, złożenia jaj i wychowania swoich młodych.
1: Mnie się od razu zrodziło takie pytanie, czy te ptaki, u których gniazduje jako sublokator wróbel, one mają świadomość, że tam gdzieś w głębi, gdzieś tam pod spodem tego wielkiego ich gniazda, czy bocianiego, czy orlego, jest jakiś mały sublokator. Wiedzą o tym, czy nie? Nie
0: wiadomo. Myślę, że mają takową świadomość, bo ptaki to są bardzo inteligentne stworzenia, natomiast myślę, że wróbelek może się czuć bezpieczny w tych gniazdach, chociażby ze względu na to, że nie stanowi on jakiejś atrakcyjnej formy białka dla tych ptaków. Także myślę, że mają świadomość, niemniej jednak może są trochę specjalnie, na specjalnych warunkach traktowani ci sublokatorzy.
1: No to zostaniemy jeszcze przy tych

0: w serialach. Wróbel Ćwirek, przygód kilka wróbla Ćwirka, tak dosłownie brzmiał tytuł tego serialu, który chyba dalej cieszy się powodzeniem, można gdzieś go tam sobie zobaczyć w internecie. Ale wróbel Ćwirek nie jest jedynym kultowym bohaterem tej dziecięcej wyobraźni, bo jest nim jeszcze inny bohater.
1: Tak, jest jeszcze nim Wróbelek Elemelek. To z kolei jest kultowy bohater polskiej literatury dziecięcej, który został stworzony przez panią Hannę Łachocką, która z kolei debiutowała na łamach prasy w takich tytułach jak Świerszczyk, Płomyczek czy Miś. I pierwsze opowiadania o Wróbelku Elemelku zaczęły się pojawiać w latach 50. XX wieku właśnie w Świerszczyku. Jest to taka pisana poetyckim językiem, rymowanką, taką właściwie opowieść o przygodach wróbla Elemelka, który jest ciekawy świata. Ta ciekawość powoduje, że popada w każdym odcinku, znaczy w każdym wierszu w inne kłopoty, ale zawsze wyciąga z tego pozytywne wnioski i udaje mu się z tej patowej sytuacji wyjść w sposób obronny. Po raz pierwszy książka, warto jeszcze może dodać, została opublikowana w 1955 roku.
0: No to już miało w tamtym roku 70 lat.
1: Tak, i później wyszły kolejne, bo to właśnie taki tryptyk się z tego zrobił, kolejne tytuły to Wróbel Elemelek i jego przyjaciele oraz Psoty i kłopoty Wróbla Elemelka. Również ta książeczka doczekała się ekranizacji. No i to właściwie chyba tyle.
0: Już powiedzieliśmy sobie o tych animowanych serialach i o...
1: No to jest o tyle ważne, że jest to też taki aspekt, który wskazuje na edukację jakby taką od wczesnego dzieciństwa, stąd ten nasz bohater Wróbelek Elemelek staje się jakby taki
0: rozpoznawalny bardziej niż inne, tak?
1: Dokładnie tak.
0: No ja pewnie też tą drogą szedłem, stąd jakoś tak zawsze mówiłem, że najbardziej rozpoznaję tylko wróble wszechobecne, jego szara eminencja wróbel pospolity. Swego czasu mówiliśmy, panie Pawle, o różnych przysłowiach dotyczących ptaków, czy w których zawarte są ptaki. Czy my możemy przypomnieć, bo też są jakieś przysłowia, które mówią o wróblach, których bohaterem jest wróbel. Możemy przypomnieć sobie?
1: Oczywiście, tych przysłów jest przynajmniej kilka. No, świadczą one również o głębokim zakorzenieniu wróbla po prostu w kulturze ludowej, która z kolei jest działem kultury, no powiedziałbym, ogólnonarodowej naszej. Jedno z najpopularniejszych przysłów mówi: starego wróbla na plewy nie złapiesz, co oznacza, że doświadczoną, mądrą osobę trudno jest jakby zwieść plewami, czyli po prostu niczym tak naprawdę, i że takie doświadczenie życiowe no, pomaga ocenić po prostu konkretną sytuację i konkretne zdarzenie, i to ułatwia ta mądrość po prostu podejmowanie trafnych decyzji. Kolejne przysłowie to przysłowie, które mówi, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, czyli po prostu mówi nam ono o tym, że lepsza jest niewielka korzyść, ale pewna niż większa, ale nieosiągalna. Bądź, że lepiej trzymać się tego, co się ma, niż ryzykować dla czegoś większego, ale niepewnego. Kolejne ciekawe przysłowie to przysłowie, które mówi: już wszystkie wróble o tym ćwierkają.
0: O tak, tak, to też jest.
1: Tak, jest to właściwie przysłowie, które mówi, że pewne informacje bardzo szybko stają się informacjami tak zwanego poliszynela, a więc informacjami, o których niby nikt nic nie wie, ale oczywiście każdy o tym wie i rozmawia. To popularne powiedzenie po prostu sugeruje, że pewne wiadomości rozchodzą się bardzo szybko i są szeroko komentowane. Ma to też, to przysłowie, taki charakter troszeczkę obyczajowy. Natomiast kolejne przysłowie: kto się wróblem urodził, kanarkiem nie umrze. Przysłowie to z kolei oznacza, że człowiek nie zmienia swojej podstawowej natury, swojego pochodzenia czy predyspozycji. Sugeruje ono również, że pewnych wrodzonych cech czy ograniczeń nie da się zmienić. Takie trochę jest to przysłowie deterministyczne, ale chyba zgodne z prawdą. I kolejne, ostatnie przysłowie, którego bohaterem jest wróbel, to przysłowie, które mówi, że słówko wróblem wyleci, a powróci wołem. Jest to przysłowie, które z reguły używane jest jako przestroga i oznacza ono to, że nawet niepomyślna ma informacja, czy plotka, czy informacja bez pokrycia, czy informacja niesprawdzona, wypuszczona w obieg, bardzo szybko wraca do nas, ale w zupełnie innej, drastycznie wyolbrzymionej formie i ostrzega ono po prostu przed poważnymi konsekwencjami niedopowiedzianego pomówienia, szybkiego rozprzestrzeniania się informacji, nieprawdziwych, niesprawdzonych, nieprzemyślanych, które zyskują na sile z każdym powtórzeniem. I to chyba wszystkie przysłowia z tych, które udało mi się wygrzebać z mojej biblioteki przy

0: Taki mały, niepozorny ptak, wróbel pospolity, a proszę bardzo, jak bardzo często jest wykorzystywany, no właśnie chyba przez tą swoją powszechność. Czym on jeszcze może nas zadziwić? Jest coś takiego?
1: Tak, ja myślę, że jest bardzo wiele takich cech i rzeczy, których nas może zadziwić. Ja oczywiście staram się do spotkań z Państwem przygotować w sposób należyty. Niemniej jednak myślę, że nie ma człowieka, który wiedziałby wszystko o wróblu. To, co mnie osobiście zaskoczyło, to taka sytuacja, która jest związana z badaniami jaj wróbla. Otóż okazuje się, że już na poziomie składania jaj wróble potrafią stosować pewną taktykę ochronną dla swojego potomstwa. Otóż jak wykazały badania, które były prowadzone w Polsce na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego, zawsze pierwsze i ostatnie jajo, które znosi wróbel, jest najmniejsze. Największe, czyli najsilniejsze, są jaja trzecie i czwarte.
0: Te środkowe, powiedzmy.
1: Tak jest, czyli te środkowe. Natomiast jajo ostatnie jest niezalężone, jest nieco większe od wszystkich pozostałych i jest, nie ma takiego połysku, jest po prostu wyblakłe. I teraz naukowcy interpretują to w ten sposób, że prawdopodobnie to jajo jest w stanie przykuć uwagę potencjalnego drapieżnika najszybciej, ponieważ jest najbardziej wyróżniające się i tym samym, jeżeli dochodzi do spustoszenia przez, nie wiem, kunę, kota, gniazda, no to jest szansa na to, że po prostu ten drapieżnik zostanie przez wróbla w pewnym sensie oszukany, ponieważ wybierze jajko, które nie jest zalężone, czyli właściwie daje się wróblowi złapać swego rodzaju kulinarną pułapkę. Kolejną taką ciekawostką jest to wydarzenie, które mówi o tym, jak ingerencja człowieka bezmyślna w środowisko naturalne może obrócić się przeciwko niemu. Musielibyśmy się na chwileczkę cofnąć do roku 1958 do Chin, gdzie ówczesny przywódca wydał 12 lutego 1958 roku dyrektywę, która była zatytułowana Wskazówki o zwalczaniu czterech plag i dyskusji nad higieną. I otóż przywódca Chin doszedł do wniosku, że Chiny powinny wyeliminować takie zwierzęta jak szczury, komary, muchy i właśnie niestety wróbla. Okazało się, że właściwie na podstawie bardzo takiej naskórkowej obserwacji przywódca Chin doszedł do wniosku, że wróble wyjadają ziarno, tym samym przyczyniają się do zmniejszenia plonów rolnych i po prostu ogłosił najbardziej absurdalną wojnę, chyba jaką człowiek do tej pory stoczył, z wróblem. Zlecił jakby naukowcom metodę zwalczania tego wróbla, ponieważ chodziło o to, że wróble był masowym ptakiem, bardzo masowym w Chinach. A musiał zostać po prostu wyeliminowany z pejzażu Chin w sposób tani. Więc nie wchodziła w grę, powiedzmy, amunicja myśliwska, czy strzelanie, nie wchodziły w grę trucizny i tak dalej, i tak dalej. I całą tą fatalną historię, czy właściwie wytępienie wróbla zostało oparte na obserwacji takowej, że wróbel dość szybko męczy się podczas lotu. On potrafi bardzo szybko latać, ale to są krótkie dystanse, po których po prostu musi usiąść na gałęzi i musi odpocząć. I to właśnie wykorzystywano do masowego zabijania wróbli, ponieważ w tą akcję została zaangażowana właściwie wszyscy chłopi chińscy i oni przeganiali wróble z miejsca na miejsce, które po prostu na skutek wycieńczenia padały na ziemię i były później dobijane. Efekt tego wydarzenia, o którym niewielu ludzi właściwie wie, jest taki, że jest to jedna z największych klęsek ekologicznych w historii ludzkości. Prawdopodobnie z głodu umarło wówczas około 3 miliardów Chińczyków, o czym się rzadko kiedy mówi. A czemu? Temu, że po prostu wróbel był konsumentem larw szarańczy. W momencie, kiedy właściwie wróbel przestał istnieć na kilka sezonów, po prostu ta szarańcza rozprzestrzeniła się w tak niekontrolowalny sposób, że zaowocowało to 3-letnim okresem głodu w Chinach. Także jest to smutna historia jakby w dziejach współżycia człowieka z naszym bohaterem dzisiejszego spotkania. No niemniej jednak jest to fakt, któremu się nie da. No,
0: warto wiedzieć.
1: Zaprzeczyć.
0: Kończąc naszą audycję, ostatnie krótkie pytanie. Czym charakteryzuje się wróbel tak zewnętrznie i fizycznie, żeby odróżnić go od innych małych, szarych ptaków, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak wróbel?
1: Szybciutko powiem tak, że bardzo przydatną rzeczą przy obserwacji ptaków jest nauka rozpoznawania samego, umiejętność rozpoznawania samego wróbla jako takiego. Dlaczego? Dlatego, że w opisach często później gatunków ptaków pojawia się, że ptak jest wielkości wróbla, bądź ma sylwetkę zbliżoną do wróbla, bądź ma lot, tor lotu zbliżony do wróbla i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki, powiedzmy, trochę znak rozpoznawczy,
0: wzór.
1: Tak, wzór wśród dla innych ptaków. Ja sobie pozwolę zacytować szybciutko bardzo ciekawy opis wróbla, którego dokonał Kazimierz Wodzicki. Ten artykuł został opublikowany w Zapiskach Ornitologicznych w 1880 roku. I Wodzicki tak opisuje wróbla. Podsiadły, z wypiętym brzuszkiem, nie bardzo zgrabny. Krótkie nogi i skakanie utrudniają. Krótkość lotek nie dozwala szybkiego lotu bez wysilenia. Używa też lotu z potrzeby. Nigdy nie lata dla rozrywki, jak inni mieszkańcy powierzchni. Wróbel wyrachowany, zna wartość czasu i to, co mu pożytku nie przynosi bezpośredniego, za tym nie goni. To jeżeli chodzi o taki opis historyczny. Natomiast szybciutko jeszcze, wróbel jest to ptak stosunkowo niewielki, rozpiętość skrzydeł ma w granicach 21 cm, waży 20-30 gramów. Występuje u niego wyraźny dymorfizm płciowy, więc samiczka jest inaczej ubarwiona niż samiec. Upierzenie samca, w którym dominuje kolor czarny, popielaty, szary i kasztanowo-brązowy, jest dużo mocniej zróżnicowane niż upierzenie samicy, która jest po prostu szara. To wszystko, jeżeli chodzi o charakterystykę taką końcową wróbla jako takiego. Natomiast jedynym ptakiem, który jest bardzo często z nim mylony, jest mazurek. Wróbel różni się od mazurka tym, że mazurek ma plamkę czarną na policzku, wróbel jej nie ma. No i poza tym to chyba tyle, jeśli chodzi o charakterystykę wróbla.
0: Tam plamka na policzku, a u nas kropka. Kończymy naszą audycję.
1: O właśnie, dzisiaj, piękna puenta.
0: Dzisiaj o jego szarej eminencji, o wróblu pospolitym. Cały szereg informacji, które przedstawił nam z wielką pasją, jak zawsze,
1: Paweł Kowalczyk.
0: Dziękujemy bardzo. Przy mikrofonie też ksiądz Mariusz Sogłowski. Do usłyszenia już za 2 tygodnie.
1: Do usłyszenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Na odgłos dzwonka wszedł sługa i na rozkaz Estery przewiózł krzesło na kółkach na dach niższego domu zwany ogrodem. Wśród róż i kwiatów, z wielkim staraniem, pielęgnowanych, choć na nie w tej chwili wcale nie zwracano uwagi, ustawiono krzesło tak, aby starzec mógł widzieć szczyty pałaców z przeciwległej wyspy, koniec mostu i dalsze wybrzeże, a na ruchliwych wodach rzeki rój okrętów mieniących się w słońcu rozmaitymi barwami. Służący zostawił ich samych. Estera, siedząc na poręczy krzesła, pieściła rękę ojca i czekała na opowiadanie, które tak rozpoczął. W czasie opowiadania tego młodzieńca pilnie śledziłem, jakie wrażenie zrobił na tobie i zdaje mi się, że zdołał cię pozyskać. Jeśli, mój ojcze, pytasz, czy mu wierzę, to odpowiem, że tak. Dla ciebie jest on więc zaginionym synem księcia Hura. Jeśli nim nie jest... Tu zawahała się. Jeśli nim nie jest, Estero? Byłam, ojcze, twą służebnicą od czasu, kiedy pan powołał matkę moją. U twego boku słyszałam i widziałam wiele, a wszystko to nauczyło mnie podziwiać twą mądrość w postępowaniu z różnymi ludźmi szukającymi sprawiedliwego zysku. Dlatego powiem, że jeśli młodzieniec ten nie jest księciem, którym się być mieni, to nigdy kłamstwo nie było podobniejsze do prawdy. Na chwałę Salomona, córko moja, to co mówisz jest ważne. Wierzysz więc zarazem, że ojciec twój był sługą jego ojca? O tym, zdaje mi się, mówił jako o rzeczy zasłyszanej. Jakiś czas oczy Simonidesa wpatrywały się w okręty, mimo że wcale nie myślał o nich w tej chwili. Jesteś dobrym dzieckiem, Estero, i posiadasz iście izraelską przebiegłość, a wiek twój daje ci też prawo i siłę do usłyszenia smutnych dziejów mego żywota. Słuchaj więc, a będę ci mówił o matce, sobie i innych przeszłych zdarzeniach, których nie znasz ani kiedy śniłaś o nich. Urodziłem się w dolinie Chinon, na południowym stoku góry Syjonu. Rodzice moi byli izraelskimi niewolnikami, hodującymi figowe i oliwne drzewa wraz z winnicami królewskimi opodal stawu Siloa. W dziecinnych latach pomagałem im, a że należeli do klasy ludzi skazanych na wieczną niewolę, sprzedano mnie księciu Hurowi, który po Herodzie był najbogatszym i najznakomitszym w Jeruzalem. Najpierw pracowałem w ogrodzie, ale potem postąpiłem, bo pan mój przeniósł mnie do swego składu towarów w Aleksandrii, w Egipcie, gdzie doszedłem pełnoletności. Jako pełnoletni służyłem mu lat 6. W 7 zaś roku, stosownie do praw Mojżesza, miałem zostać wolnym. Estera z lekka klasnęła w dłonie. A więc nie jesteś niewolnikiem jego ojca. Słuchaj dalej, córko moja, i dowiedz się, że byli w owym czasie w przedsionkach świątyni uczeni w piśmie, którzy występowali przeciwko temu prawu i twierdzili, że dzieci zrodzone w niewoli mają pozostać w stanie swych rodziców. Powstały spory między uczonymi, ale książę Ben Hur, najsprawiedliwszy z ludzi, surowo zawsze wykonujący prawa zakonu, wiedział, że jestem hebrajskim kupionym sługą i stosownie do ducha prawa ustanowionego przez wielkiego prawodawcę otrzymałem wolność na mocy pisanego i opieczętowanego dokumentu, który dotąd posiadam. A moja matka? Spytała Estera. Usłyszysz wnet o niej, córko, i przekonasz się, iż łatwiej mi było zapomnieć o sobie niż o niej. Przy końcu mej służby przybyłem do Jerozolimy, aby uroczyście święcić Wielkanoc. Pan mój podejmował mnie już jako gościa. Pokochałem go jeszcze serdecznie i prosiłem, aby mnie przyjął między swoje sługi. Przystał na to i służyłem mu wiernie 7 lat, ale już jako płatny najemnik z narodu izraelskiego. W jego imieniu i zastępstwie podejmowałem liczne przedsięwzięcia morskie na okrętach i lądowe karawanami na wschód.
3: Byłem w Suzie, Persepolis i jeszcze dalej, aż w krajach Jedwabiu. Były to, córko moja, nieraz bardzo niebezpieczne podróże, ale Pan błogosławił mi we wszystkim. Wielkie były zyski, które przywoziłem Panu, ale większa była mądrość, którą zdobyłem, a ona to dopomogła mi do objęcia tego, co mi przypadło. Pewnego dnia bawiłem w domu Pana mego w Jeruzalem. W czasie uczty weszła służąca, niosąc na tacy kilka kawałków chleba i zbliżyła się do mnie. Wtedy to po raz pierwszy ujrzałem Twoją matkę i zabrałem w dalekie strony miłość w sercu. Miłość ta rosła ciągle, a po jakimś czasie prosiłem księcia, aby mi ją dał za żonę. Od niego dowiedziałem się, że była wprawdzie niewolnicą na wieki, jednak jeśli ona zechce, uwolni ją, abym był nagrodzony. Rachel kochała mnie, ale tak się czuła szczęśliwą w swoim położeniu, że nie chciała przyjąć wolności. Błagałem i namawiałem, odjeżdżałem i wracałem w długich odstępach czasu, wszystko na próżno. Zawsze odpowiadała, że zostanie moją żoną, ale wtedy, gdy się stanę towarzyszem jej niewoli. Jeśli nasz praojciec Jakub służył dla swej Racheli 2 razy po 7 lat, czemuż bym nie miał tego uczynić dla mojej? Ale matka twoja chciała więcej. Żądała bowiem, abym się stał niewolnikiem na całe życie. Odszedłem oburzony, ale wnet wróciłem. Patrz. Mówiąc to, odwrócił dolną część ucha. Widzisz bliznę, którą zostawiło żelazo? Widzę i rozumiem, jak miłowałeś matkę moją. Czy ją miłowałem, Estero? Droższa mi była niż sulamitka królowi psalmiście, piękniejsza i czystsza nad wody wodotrysków zdobiące książęce ogrody, nad źródła żywej wody, nad strumienie Libanu. Pan mój na moje prośby zawiódł mnie do sędziów, a potem przed dom swój, gdzie do drzwi przybił żelaznym szydłem moje ucho, przez co wróciłem do niewoli i zostałem własnością Pana na wieki. Tak zdobyłem moją Rachelę. Czy widziano kiedy miłość równą mojej? Estera, schyliwszy się, objęła go rękoma i tak złączeni przez długi czas w milczeniu myśleli o zmarłej. Pan mój utonął na morzu. Była to pierwsza boleść w moim domu. Mówił dalej kupiec. Żałobą okrył się dom jego w Jerozolimie i mój w Antiochii, bo wówczas ona już była miejscem mego zamieszkania. Po śmierci zacnego pana zostałem głównym zarządcą jego majątku i posiadłości. Osądź więc, jak bardzo mnie kochał i jak mi ufał. Pośpieszyłem do Jerozolimy, aby zdać rachunki wdowie, a ona zostawiła mi rządy. Ze zdwojoną gorliwością oddałem się pracy, a interesy szły mi dobrze i majątek ciągle się powiększał. Minęło 10 lat i wtedy spadło nieszczęście, o którym wspominał młodzieniec, zwąc je wypadkiem prokuratura Gratusa. Rzymianin uważał to za zamach na swoje życie i pod tym pozorem zabrał za pozwoleniem Rzymu ogromny majątek wdowy i dzieci, ale nie poprzestał na tym, bojąc się, aby kiedy wyrok nie został cofnięty, usunął wszystkich członków rodziny. Od tego strasznego dnia nie istnieje rodzina Chórów. Syna, którego widziałem dzieckiem, skazano na galery. Wdowy i córkę zamknięto prawdopodobnie w jakimś lochu jednego z grodów judejskich, a wiadomo, że takie więzienie jest raczej zamkniętym i zapieczętowanym grobem. Zniknęli z oczu ludzkich, jakby ich pochłonęło morze. Nie dojdzie naszych uszu wieść, jak umarli, ani nawet czy umarli. Oczy Estery zalały się łzami. Dobre masz serce, Estero, dobre jak niegdyś twoja matka. Oby nie zaznało losu wielu dobrych serc, oby go nie podeptali niemiłosierni i okrutni, ale słuchaj dalej. Udałem się do Jeruzalem, aby się dowiedzieć o mojej dobrodziejce, ale u bramy miasta chwycono mnie i wtrącono do więzienia w twierdzy Antonia. Za co? Nie wiedziałem, dopóki nie przyszedł sam Gratus, żądając pieniędzy Chórów, o których wiedział, że żydowskim zwyczajem mogą być na wystawiony przeze mnie weksel ściągnięte z całego świata. Żądał, abym podpisał jego rozkaz i poczynił stosowne kroki dla odebrania sum. Odmówiłem. Czyż nie posiadał domów, ziemi, dóbr, okrętów, wszystkich ruchomych majątności tego, który był moim panem? Miałże jeszcze posiąść pieniądze? Nie. Wiedziałem, że jeśli Bóg zachowa mi łaskę swoją, potrafię odbudować ich majątek. Odmówiłem więc spełnienia życzenia tyrana. Skazał mnie na tortury Silną wolą zdołałem je znieść. On nie zyskał nic, a ja? Wróciłem do domu i zacząłem handel w imieniu Simonidesa z Antiochii, a nie Ben-Hura z Jerozolimy. Wiesz, Estero, jak mi się wiodło, wiesz, że miliony księcia rosły cudownie w moim ręku, wiesz także, jak w 3 lata później schwytano mnie na drodze do Cezarei i znów trącono do więzienia. Gratus chciał mnie torturami zmusić do przyznania, że moje majątności i pieniądze podległy jego zaborowi. Wiesz, że i to mu się nie udało. Wróciłem do domu kaleką i zastałem Rachelę umarłą ze zmartwienia i zgryzoty. Ale Pan, Bóg nasz, panuje, bo ja żyw. Od samego cesarza kupiłem sobie przywilej i pozwolenie handlowania na całym świecie. Dziś niech będzie pochwalony Bóg, który na chmurach tron swój buduje. Dziś, Estero, to, czym zarządzałem, pomnożyło się w sumy, których starczy na wzbogacenie nawet samego Cezara. Z dumą podniósł głowę. Oczy ich spotkały się i wyczytali w nich wzajemnie swoje myśli. Co mam uczynić z tym skarbem, Estero? Zapytał wreszcie, nie spuszczając z niej oczu. Ojcze, odparła cichym głosem, czy właściciel nie pytał właśnie o niego? Spojrzenie jego, jasne i czyste, spoczywało ciągle na córce. A ciebie, moje dziecko, mam w nędzy pozostawić? Czyż nie jestem twoim dzieckiem, a jego niewolnicą? Czyliż pismo nie mówi o mężnej niewieście? Siła i godność strojem jej w przyszłości cieszyć się będzie. Promień niewysłowionej radości rozjaśnił twarz ojca. Rzekł, Pan Bóg udarował mnie w rozmaity sposób, ale ty, Estero, jesteś najdoskonalszym darem jego ręki. Mówiąc to, przycisnął ją do piersi i ucałował. A teraz mówił dalej. Dowiedz się, dlaczego się dziś rano śmiałem. Młodzieniec ten to obraz ojca swego w młodości. Duch mój pragnął go powitać. Czułem, że minęły dni smutku i próby. Zaledwie zdołałem powstrzymać okrzyk radości, a ręce pragnęły ująć go i pokazać wielkie i potężne zyski. Usta chciały wyrzec, oto wszystko twoje, a jam sługa twój gotowy do odejścia. I wierzaj, Estero, byłbym to uczynił, gdyby mnie 3 myśli nie były wstrzymały. Najpierw postanowiłem przekonać się, czy to rzeczywiście syn mego pana. Jeśli zaś jest nim, muszę poznać jego duszę. Zważ tylko, Estero, ilu wśród tych, co się urodzili bogatymi, nie umie używać dostatków. Ilu jest takich, w których ręku bogactwo przynosi tylko przekleństwo. Tu się zatrzymał, ręce mu zadrżały, głos stał się namiętnym. Zważ, Estero, straszne cierpienia, jakie poniosłem z rąk Rzymian, gdy oni śmiali się, słysząc moje jęki. Przypatrz się memu połamanemu ciału i przypomnij sobie lata, które przeżyłem w ułomnej i jakby obcej postaci.

Już nie od niego pochodzi prawo, oko za oko, ręka za rękę, noga za nogę. Ech, o zemście marzyłem całe lata. Modliłem się o nią, przygotowywałem ją. W zwiększającym się mieniu czerpałem cierpliwość, myśląc i obiecując sobie, że jak żywie Pan, tym bogactwem kupię karę na złoczyńców. Toteż, gdy młodzieniec mówił o swym ćwiczeniu w wojennym rzemiośle i o tajemnym celu, odgadłem, że tym celem jest zemsta, tak? Estero, trzecia myśl, która mnie uczyniła twardym na jego prośby, a która mnie zarazem radowała po jego odejściu, to myśl o zemście. Estera, pieszcząc jego zwiędłe ręce, zdawała się uprzedzać myślą okoliczności, rzekła: odszedł, a czy powróci? Wierny sługa mój Malluch jest z nim i przywiedzie go, gdy będzie czas. A rychłoż to będzie, ojcze? Wnet. On sądzi, że wszyscy świadkowie wymarli. Tymczasem żyje jeszcze ktoś, a ten pozna, czy on jest synem mego pana. Czy jego matka? Nie, moja córko. Postawię tego świadka przed jego obliczem. Tymczasem zdajmy tę sprawę panu. Zmęczyłem się. Przywołaj Abimelecha. Estera uczyniła zadość woli ojca i wrócili do domu.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Życie to... Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: No i jak zwykle mamy też wyjątkowego gościa.
2: Mamy wyjątkowego gościa i wyjątkowy temat. Porozmawiamy troszeczkę o aktywności sportowej. No, a jest osoba, która o aktywności sportowej seniorów wie bardzo dużo w Poznaniu. Jest to Szymon Rakowski, koordynator projektu Fundacji na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego AWF. Dzień dobry.
3: Witam Państwa przy radioodbiornikach, witam Panów również.
1: To jak to jest z tą aktywnością seniorów?
3: No, powiem szczerze, że jako Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego od 11 lat praktycznie realizujemy taki projekt, który jest w Poznaniu, myślę, seniorom dobrze znany. Jest to trener senioralny. To jest taki projekt, który zadebiutował w 2015 roku na bazie poznańskiego budżetu obywatelskiego. I powiem tak zupełnie szczerze, że zrobiliśmy to widząc gdzieś niewielką potrzebę tego, żeby poznańscy seniorzy byli aktywni. O ile dobrze pamiętam, to destynacja środków, bo był to projekt łączony trener osiedlowy oraz trener senioralny, zresztą do dzisiaj tak jest. Destynacja tych środków miała być około 5 do 10, maksymalnie 15% całego budżetu projektu. Chcieliśmy zrobić zajęcia takie testowe, czy faktycznie będziemy w stanie odciągnąć tych seniorów gdzieś tam od siedzenia w fotelu i zajadania delicji szampańskich, ale w sumie wyniki nas nawet nie tyle zdziwiły, co zaskoczyły. Już w zasadzie w 3/4 trwania projektu zabrakło tej destynacji środków. Seniorzy odpowiedzieli, no, delikatnie mówiąc, churalnie na nasz apel. I od tego czasu praktycznie z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie aktywnością fizyczną. Poznańscy seniorzy w mojej ocenie na mapie Polski są grupą bardzo aktywną. Są miasta, w których w ogóle nie ma projektów skierowanych w stronę aktywności seniorów. Te osoby też nie wychodzą z inicjatywą. Poznań w tym momencie, wydaje mi się, że w mojej ocenie ma największy projekt takiej aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży i seniorów w Europie. To jest gigant. Miasto Poznań wspiera nas w tych działaniach rokrocznie, finansując cały ten projekt. I co też nas najbardziej cieszy, bo obok aktywności fizycznej seniorów obserwujemy też aktywność władz miasta, które dostrzegają ten problem, może nawet nie problem, a pewnego rodzaju potrzebę, szansę. I w zeszłym roku wpisały projekt już na trwałe do budżetu miasta Poznania. Mamy nadzieję, że będzie on nie tylko utrzymywany, bo no, wartość tego pieniądza z roku na rok niestety maleje, ale będzie również rozszerzany, a potrzeba taka jest na pewno. W chwili obecnej, po pierwszym semestrze tych zajęć z trenerem senioralnym, na liście rezerwowej mamy 2600 osób. Czyli 2600 osób jeszcze oczekuje na to, żeby faktycznie uczestniczyć w zajęciach z trenerem senioralnym. Myślę, że dzięki właśnie takim audycjom, to jest kwestia czasu, będzie ich o wiele, wiele więcej. Więc tu też duża szansa, duża potrzeba tego, żeby miasto pewnie zwiększyło nieco finansowanie tych działań, bo one są naprawdę potrzebne. Im dłużej będziemy aktywni fizycznie, tym mniej będziemy chodzić do lekarza, tym krótsze będą kolejki do specjalistów, tym łatwiej będzie też i bardziej komfortowo żyć bardzo ważnej dla nas grupie społecznej, czyli seniorom, no bo to w zasadzie dzięki ich wiedzy, doświadczeniu możemy liczyć na to, że będą one przekazywać te wszystkie prawidłowe wzorce najmłodszym.
1: A tym jak kim strzałem w dziesiątkę był ten projekt, świadczy też chyba fakt, że no, po mieście już potem krążyły anegdoty, że ilekroć trener osiedlowy, trener senioralny pojawiał się w budżecie obywatelskim, to niektórzy sobie żartowali, to my się już nie zgłaszamy, bo i tak nie wygramy, wiadomo kto wygra.
3: No to jest budżet, którym decydują mieszkańcy. Powiem szczerze, że demokracja jest chyba w chwili obecnej no, najlepszym systemem, który weryfikuje pewnego rodzaju potrzeby. Z naszej strony mogę powiedzieć, że trochę też zawsze dziwiło nas takie podejście, że niektórzy mówili, że zawłaszczamy sobie coś, bierzemy, czy marnujemy, przepalamy. To, no, były bardzo...
1: to bardziej chyba pokazuje, jak potrzebny był ten projekt.
3: Dokładnie tak. To dla nas i myślę, że też częściowo dla seniorów było bardzo krzywdzące, że ludzie w ten sposób wyrażali się o naszych ćwiczeniach. Pamiętam, no, niektórzy nawet z radnych mówili, że to są ćwiczenia typu hopsa, hopsa. Mnie to osobiście bardzo bolało, bo widziałem masę naprawdę przypadków, w którym przychodziła do nas osoba naprawdę z wielkim bólem, no, chociażby kręgosłupa czy nóg. I ona po pół roku ćwiczeń była w pełni sprawna, cieszyła się zdrowiem i myślała o tym, żeby pojechać na rajd rowerowy, spływ kajakowy czy na wycieczkę pieszą Nordic Walking. To były takie żywe dowody tego, że aktywność fizyczna nie tylko potrafi usprawnić ciało, ale również psychikę, co jest bardzo ważne dla tej, no, grupy seniorów, którzy często nie widzą gdzieś takiego głębszego sensu w tym, żeby się poruszać, no bo po co mi to? To jednak też leczy głowę. Są badania naukowe poznańskich, nie tylko poznańskich naukowców wskazują na to, że aktywność fizyczna wyzwala endorfiny, czyli, no, że tak powiem, pigułkę szczęścia dla naszego organizmu. To tak samo, jakbyśmy jedli czekoladę.
2: No, ja tak sobie myślę, jeśli moglibyśmy wrócić do samych początków, przynajmniej na chwilkę. Ja pamiętam, jak społeczeństwo, jak my wszyscy widzieliśmy seniorkę chodzącą z kijkami. Ja spotkałem się nieraz z takimi różnymi trudnymi komentarzami, co oni robią, to jest śmieszne. I to było jakieś 10, kilkanaście lat temu. Myślę, że wiele się zmieniło, nie tylko na takim poziomie potrzeb, które deklarują seniorzy, ale też społecznej opinii o aktywności seniorów. Widzisz to? Widzicie to?
3: Ewidentnie. To powiem szczerze, stał się taki w naszej opinii taki, jakby to powiedzieć, modowy cud. No bo nagle okazało się, znaczy w latach powiedzmy 2015, kiedy rozpoczynaliśmy, grupa seniorów na Nordic Walking czy na siłowni zewnętrznej faktycznie, no, była często gdzieś tam elementem drwin rówieśników, no co one tam się wygłupiają, to w tym wieku to nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w chwili obecnej z tego passé stało się to wręcz, no, działanie modowe. To seniorzy sami walczą o to, żeby ćwiczyć w takich zajęciach, żeby być fit, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. No, chyba takim dla mnie najlepszym przykładem z ostatniego miesiąca było to, że na jednym ze spływów kajakowych, który realizujemy w ramach projektu Trener Senioralny, zgłosił się do nas 94-latek ze swoim synem i razem popłynęli w kajaku. No, no, facet był w pełni szczęścia. Szanowni Państwo, spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację jeszcze 10 czy 15 lat temu, tak? Gdzie 94-latek wchodzi do kajaka, płynie wartą 10 kilometrów i przychodzi na ognisko. No, większość osób by stwierdziła, że nie tylko działamy nielogicznie, a wręcz spróbujemy zagrozić życiu czy zdrowiu takiej osoby. Okazuje się, że nie, że wręcz przeciwnie. Ta aktywność fizyczna ma taki aspekt rehabilitacyjny i ciała, i ducha, i ona jest naprawdę potrzebna w każdym wieku. Jeśli jesteśmy dziećmi, ona jest potrzebna w bardzo dużej ilości. W wieku produkcyjnym często nie mamy dla niej czasu czy przestrzeni. Natomiast w wieku senioralnym to nie jest tak, że ta krzywa spada w dół. Wręcz przeciwnie powinno być. Powinniśmy być aktywni, każdy dzień rozpoczynać od gimnastyki, a na aktywność fizyczną poświęcać minimum 3-4 godziny w tygodniu. Wtedy mamy naprawdę dobrą pozycję do tego, aby żyć długo, ale przede wszystkim sprawnie, bo to nie jest kwestia długości życia, ale też sprawności tego, czy będziemy w stanie chociażby dojść do toalety, czy zejść po schodach.

0: trenerze senioralnym?
1: Tak, to jest element faktycznie, myślę, że na dobrą pracę socjologiczną, taką, myślę, nawet doktorat, bo okazuje się, że te osoby, które często samotnie przychodzą na zajęcia, poznają rówieśników, stwierdzają, że mają podobne zainteresowania, interesują ich podobne tematy, ale tu też od razu zaznaczę, na naszych zajęciach panuje absolutny zakaz mówienia o schorzeniach i o polityce. I to są dwie rzeczy, których nie akceptujemy, natomiast o wszystkim innym mogą rozmawiać, nawet o swoich historiach miłosnych z młodości, czy nawet z teraźniejszości, bo trzeba powiedzieć też, że w naszych zajęciach uczestniczą i panowie, i panie, więc różne sytuacje były, jeszcze w momencie, kiedy organizowaliśmy obóz trenera senioralnego, kiedy były na to środki. No powiem szczerze, były ciekawe sytuacje i no mało kto by mógł się spodziewać, jak ci seniorzy potrafią być aktywni, w jaki sposób i jak bardzo. Ale wracając do samego pytania, tak, bardzo często są sytuacje, że dane grupy z danych godzin zostają po zajęciach, idą wspólnie do kawiarni, rozmawiają, umawiają się na wspólne seanse do kina czy na jakieś wyjścia na innego rodzaju imprezy. I to też widzimy gdzieś tam po tym, jak oni się spotykają, mówią, a byliśmy tu, a byliśmy tam, a szkoda, że nie pojedziemy tu, a teraz mamy razem rajd rowerowy, a teraz jedziemy tam, a będziemy na spływie. I widać, że oni gdzieś łapią kontakt. Bardzo często też dla części z nich to jest złapanie ponownego sensu życia. Że oni od tego tygodnia do tygodnia żyją tym, że będziemy się spotykać. To też widać w wakacje, kiedy te zajęcia są częściowo odwołane. Ze względu na to, że część seniorów gdzieś tam jedzie na działki, opiekuje się wnukami, więc ta frekwencja jest niska. I w tej przerwie projektowej, kiedy kończymy już jeden projekt, a jeszcze nie rozpoczęliśmy drugiego, ci seniorzy, no też muszę powiedzieć, bardzo często proszą instruktorów i prywatnie organizują sobie takie zajęcia w tej przerwie projektowej i chodzą na nie licznie, więc powiedzmy, że no, w mojej ocenie jest to mniej więcej 3/4 grup pozostaje w tej przerwie projektowej i cały czas ćwiczy, co jest bardzo ważne, bo widać, że oni mają te potrzeby cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy projekt działa.
0: To powiedzmy właśnie może, jak ten projekt wygląda, jak przebiega, jaka oferta jest dla seniorów w ramach tego projektu?
1: Projekt jest konsekwentnie rozwijany od 2015 roku. W zasadzie, jeżeli chodzi o te destynacje środków, to myślę, że 5 lat temu mieliśmy dzięki środkom z poznańskiego budżetu obywatelskiego po raz pierwszy 2 miliony złotych na projekt trener osiedlowy i trener senioralny oraz jeszcze wtedy trener przedszkolaka. W międzyczasie zrezygnowano decyzją radnych z komponentu trener przedszkolaka. Zaczęliśmy również ograniczać liczbę boisk trenera osiedlowego ze względu na gigantyczne potrzeby trenera senioralnego. Ale myślę, że te 5 lat temu osiągnęliśmy absolutny szczyt, no bo wiadomo, że wartość tego pieniądza też była gigantyczna, jak na tamte warunki. O ile dobrze pamiętam, były to 193 grupy ćwiczebne tygodniowo. Czyli 193 grupy, mniej więcej średnio po 20-30 osób, co tydzień spotykały się na naszych zajęciach. Teraz mogę się podeprzeć jedynie statystykami chociażby z tego pierwszego semestru. No to w zajęciach z trenerem senioralnym uczestniczyło przeszło 3600 osób tylko w pierwszym semestrze. Zrealizowano prawie 1600 godzin zajęć w 19 lokalizacjach. To było 30 rodzajów zajęć, a średnia frekwencja wynosiła 18 osób na godzinę. To proszę sobie wyobrazić, że są sytuacje, kiedy jest osiągnąć, powiedzmy, 18 osób średnio, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Były to zajęcia zdrowego kręgosłupa, silnego seniora, pilatesu, aquafitnessu, aquaseniora, zdrowego kręgosłupa prowadzonego w specjalnych warunkach, jogi, zumby, spinningu, brydża sportowego nawet. Mamy również aktywne formy taneczne, tenis stołowy, rytmika, bardzo ciekawe zajęcia ćwicz mózg czy Cognisize, gdzie dzięki też pracy naukowej poznańskiego AWF-u udało się dowieść, że jednoczesne wdrażanie aktywności fizycznej z aktywnością umysłową hamuje procesy starzenia. Demencyjne głównie. I to jest udowodnione naukowo. Tak więc my robimy te zajęcia, na których dosyć ciekawie to wygląda, bo prowadzący mają światła,

0: na tych światłach wyświetlają komunikaty, na niektórych również są proste działania matematyczne, dodatkowo muzyka, więc aktywizuje się nie tylko ciało, ale również umysł. No, mnóstwo pewnego rodzaju zajęć takich taneczno-gimnastycznych o umiarkowanej takiej aktywności, bo to też trzeba powiedzieć, że naszym celem nie jest przygotowanie tych seniorów do Igrzysk Olimpijskich, tylko to ma być aktywna rekreacja, tak, ażeby było jak najwięcej tych ćwiczeń aerobowych, tlenowych, tak, żeby organizm miał okazję po pierwsze spalić tkankę tłuszczową w jak największej ilości, wytworzyć jak najwięcej endorfin, ale też nie przeforsować organizmu, bo bardzo łatwo tym osobom powyżej 60 roku życia zrobić krzywdę ruchem. Tu też apelujemy do tego, żeby samemu nie bawić się ruchem, nie iść na siłownię, nie biegać maratonów oczywiście zachęcam do biegania maratonów, natomiast nie tak od pierwszego kroku, żeby nie forsować swojego organizmu, żeby mierzyć siły na zamiary, ale też powinno się to robić pod okiem wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, którzy mają już też doświadczenie w pracy z seniorami, tak żeby nie zrobić sobie tym ruchem krzywdy.
1: Czy udało wam się kiedyś podliczyć, ile osób skorzystało na przestrzeni tych wszystkich lat z tych zajęć?
0: To jest trudne pytanie, bo mamy projekty również oprócz trenera senioralnego, projekty rejonowe aktywizacji fizycznej seniorów między innymi, czyli nasz sportowy Firtel i tam są też grupy seniorów bardzo liczne. Szczerze mówiąc, rocznie trzeba powiedzieć, że jest to około 10 tysięcy seniorów. Z projektami również naszego sportowego Firtla. Oceniam to tak szacunkowo, no bo mówię tutaj o 6-7 tysiącach seniorów w ramach trenera senioralnego oraz dodatkowo nasz sportowy Firtel, tutaj też te grupy są liczne. Około 10 tysięcy osób. Mówię tutaj o unikalnych rekordach, czyli biorąc pod uwagę formularz Excela, po prostu pomijamy duplikaty. Jeżeli pani Grażyna chodzi na Aqua Fitness i na Nordic Walking, to jest liczona tylko raz. Czyli 10 tysięcy takich unikalnych użytkowników. Moim zdaniem jest to rewelacyjny wynik. Chyba najlepszym dowodem na to, że ten projekt się sprawdził i jest gdzieś pole do tego, żebyśmy się mogli nim jako miasto Poznań chwalić, jest to, że Wrocław próbował skopiować nasz projekt. Nie udało im się to w takim stopniu jak nam, natomiast próbują. Inne miasta też już wychodzą z tymi inicjatywami, czyli widać, że byliśmy w tym wypadku absolutnie prekursorami. To duże też podziękowanie dla chyba też takiej jedynej instytucji w Polsce, czyli Centrum Inicjatyw Senioralnych, bo od pierwszych dni mogliśmy liczyć na jakiegokolwiek partnera, który się na tym zna. I powiem szczerze, że było dla nas to niebywałe ułatwienie, kiedy też nieraz konsultowaliśmy z panem dyrektorem, a może by pan dyrektor powiedział, w jakich godzinach byłoby to lepiej, albo czy w jakie dni, tak? I pan dyrektor tam i też zespół cały CIS-u mówi, to lepiej na przykład by było to zrobić około godziny 12, bo wtedy już staną sobie spokojnie seniorzy, a może lepiej to zrobić na przykład w dzień pracujący do tej godziny, tak? I to jest też dla nas bezcenne doświadczenie, bo Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego realizuje dużo projektów różnego rodzaju, od powszechnej nauki pływania, dla klas drugich, trzecich, przez projekty trener senioralny, osiedlowy, po nasz sportowy Firtel i wiele innych różnych rzeczy. Tylko w zeszłym roku ze wszystkich tych naszych projektów skorzystało razem 28 tysięcy osób, takich unikalnych użytkowników, 28 tysięcy osób rozwijających swoją aktywność fizyczną. Tak więc ja, korzystając z okazji, też muszę serdecznie podziękować panu dyrektorowi, bo idziemy w dobrym kierunku jako miasto Poznań pod względem senioralnym. Widać to na arenie ogólnopolskiej. No i nie jedni nam tego zazdroszczą.
1: Ja tylko dodam, że rzeczywiście taka współpraca nasza była bardziej intensywna na samym początku, a ja mam wrażenie, że teraz wykwalifikowane kadry fundacji są na tak wysokim poziomie, że wy tak naprawdę najlepiej wiecie, najlepiej współpracujecie z seniorami, dowiadujecie się co, jak i dlaczego. Więc gratuluję fundacji, wszystkim pracownikom zaangażowanym, bo Moim zdaniem pieniądze są bardzo ważne i tutaj jest zasługa radnych prezydenta. Seniorzy oczywiście najważniejsi, no ale ważne jest, kto to robi i w jaki sposób. To jest to, o czym wspominałeś, że tak jak gdzieś tam miałem wrażenie, obalamy mit tego, że nie wypada, nie potrzeba. Mówimy o tym, że trener senioralny to przestrzeń do spotkania drugiego człowieka, ale musimy sobie powiedzieć, że to są bezpieczne miejsca. To znaczy, rzeczywiście ta kadra jest wykwalifikowana i rzeczywiście warto podkreślić to, o czym mówiłeś, że żeby nie korzystać często samemu z tej aktywności w nadmiarze, ale skonsultować z fachowcami. A tu mamy fachowców najwyższej półki, więc warto uczestniczyć w trenerze senioralnym i fajnie, że nam się udało to wspólnie w Poznaniu zrealizować, przede wszystkim wam. Natomiast mam takie pytanie, bo tu jest problem, który pojawia się zawsze. To znaczy to, o czym wspomniałeś, niewystarczające środki, ogromne zapotrzebowanie. I jest ten marzec, kwiecień, luty i tłumy seniorów, którzy chcą się zapisać. Rozumiem, że ten problem ciągle istnieje i trudno sobie z nim poradzić, prawda?
0: No, szanowni państwo, to tak zawsze jest, że chętnych jest bardzo dużo. My tu też prowadziliśmy pewnego rodzaju opostrzenia i powiem szczerze, że zrobiliśmy to z rozmysłem, bo dla nas najważniejsze jest, żeby z tej aktywności korzystać. Tak więc niebywale ważna jest u nas frekwencja. No bo co z tego, że się zapiszesz, jak przyjdziesz na jedne zajęcia, bo je masz. Więc zasada jest u nas niezmienna od kilku lat. Trzykrotna nieobecność na zajęciach. Jeżeli się nie pojawisz czwarty raz na tych zajęciach, jesteś skreślany z listy, a w twoje miejsce może wejść osoba z listy rezerwowej. Dlatego tę listę też prowadzimy. Druga rzecz jest taka, że na dwóch, czasami trzech semestrach, które są prowadzone, zawsze pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w zajęciach. Czyli jeżeli uczestniczyłeś w semestrze wiosennym, na przykład w zajęciach z aquafitnessu, no to już na semestr jesienny nie masz pierwszeństwa na te właśnie zajęcia z aquafitnessu, ale możesz pójść na Nordic Walking, albo możesz pójść na jakąkolwiek inną aktywność, zdrowy kręgosłup, czy zumbę dla seniorów. Chodzi o to, żeby zmieniać to, żeby nie było prób uzurpacji tego, że to jest moje miejsce i ono mi się należy, bo ja już tutaj chodzę ileś lat. Musimy zachęcić seniorów do tego, żeby spróbować różnych aktywności, ale też dać możliwość tego, żeby skorzystało z tych zajęć jak najwięcej osób różnych, no bo do tego też mamy wszyscy prawo, w sensie seniorzy mają do tego prawo, żeby z tego korzystać. Ale tak, panie dyrektorze, to jest ewidentnie co roku, jeżeli rozpoczynamy te zajęcie, teraz też w zasadzie będziemy rozpoczynać rekrutację już na ten semestr jesienny. W ogóle bardzo serdecznie zapraszamy. Już pierwsze rekrutacje są ogłoszone. Wiemy, że pod koniec sierpnia będzie większość tych rekrutacji prowadzonych, więc już teraz zapraszamy, ale to jest taki moment newralgiczny, kiedy faktycznie spotykamy się z tym, że no komuś trzeba odmówić. No, listy nie są z gumy, budżet też, więc mimo naprawdę wielkich potrzeb nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich, a są też na przykład głosy na, a co z seniorami, którzy pracują i oni by chcieli mieć o 17 te zajęcia. To też trzeba mieć świadomość tego, że my troszeczkę realizując te zajęcia, próbujemy wykorzystać maksymalnie ten budżet. Wiadomo, że godziny na basenach 11, 12, 13 są tańsze niż te o 17 czy 19, kiedy jest klient komercyjny. Więc my też próbujemy zrobić tak, żeby wykorzystać to na maksa. Życzenia są duże. Próbujemy robić tak, żeby były popołudniowe godziny również na aktywności. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że te popołudniowe godziny i u instruktorów, i na obiektach są o wiele, wiele droższe, więc może z tego będzie mogło skorzystać mniej osób, ale na pewno takie godziny popołudniowe też będą w ofercie. Niekoniecznie mówię, że aquafitnessu i dokładnie na basenie Atlantis czy jakimkolwiek innym, ale na pewno takie godziny też będziemy przewidywać.
2: My już niestety dzisiaj musimy kończyć, więc ostatnie pytanie. Gdzie można szukać informacji o tych wszystkich aktywnościach, o tym, jak się zapisać, gdzie się zapisać i od kiedy?
0: Przede wszystkim, tu też od razu powiem, my działamy w środowisku online i tu też zachęcam seniorów, żeby otworzyć komputer, bo tam znajdą państwo nie tylko nasz projekt, ale również masę innych projektów, z których można skorzystać. W świecie online jest dużo propozycji. Mówię o tych bezpiecznych propozycjach oczywiście. A taką jest nasza strona. Wystarczy wejść na stronę www.trener.awf.poznań.pl albo po prostu wpisać trener senioralny Poznań. Gwarantuję, że w pierwszym rekordzie pojawi się właśnie trener senioralny. Tam w zakładzie okładce godziny zajęć można zobaczyć, gdzie te zajęcia są i o której godzinie prowadzone, a w zakładce rekrutacja i opis zajęć dokładny proces, gdyż na każde zajęcia obowiązuje osobna rekrutacja. I tu też warto podkreślić, nie mamy jakiegoś centralizowanego systemu, zapisujemy się w dany sposób, często SMS-em, czasami telefonicznie, niekiedy osobiście. Każdy z prowadzących prowadzi osobną rekrutację. Nie byłoby to możliwe, żebyśmy prowadzili dla takiej liczby osób centralną rejestrację.
2: Czyli zapraszamy, zachęcamy. Z tego, co słyszeliśmy, to za chwilę rusza kolejny semestr.
0: Dokładnie tak.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie i tradycyjnie mamy garść bardzo przydatnych i praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu dla seniorów w najbliższych dniach będzie się działo.
2: Dla seniorów jak zawsze bardzo dużo atrakcji. Jest lato, ale już niedługo jesień, a jak jesień to Senioralni Poznań. Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji cyklu Senioralni Poznań. Tegoroczna już 16. edycja będzie poświęcona zdrowiu, aktywności, profilaktyce. Już dziś zapraszamy instytucje miejskie, Uniwersytety Trzeciego Wieku, organizacje pozarządowe, a także firmy prywatne do współtworzenia z nami, z Centrum Inicjatyw Senioralnych programu. Zachęcamy do organizowania spotkań, wykładów, warsztatów, spektakli, pokazów, szczególnie tych związanych ze zdrowiem. Wydarzenia jak zawsze będą odbywać się w terminie od 1 do 31 października stacjonarnie lub online. Chętnych do tworzenia programu zachęcamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych stacjonarnie lub poprzez e-maila zuzanna.macko@centrumis.pl. Zapraszamy na propozycje. Czekamy do 4 września. Już też niedługo targi. Październik jest zawsze pełen różnorodnych atrakcji. Tym razem pomiędzy 9 a 10 października kolejna 15. edycja targów Viva Seniorzy. A zapraszamy oczywiście wszystkich uczestników, ale już teraz zachęcamy wszystkich wystawców, tych z organizacji pozarządowych, z klubów seniora, którzy chcieliby się wystawić na targach. Zachęcamy jak zawsze do kontaktu z międzynarodowymi targami poznańskimi, no i z nami, z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Kolejne nietypowe trochę zaproszenie to dla osób, które chciałyby poprowadzić warsztaty dla seniorów. Pamiętacie Państwo o naszym projekcie Srebrny Fyrtel, gdzie z reguły osoby starsze tworzą fantastyczną ofertę dla swoich rówieśników. I dlatego też Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza seniorki, seniorów oraz organizacje i firmy do zgłaszania ofert na prowadzenie warsztatów dla mieszkańców Poznania w wieku 60+. W ramach naszego projektu Srebrny Fyrtel. Tematy warsztatów to rękodzieło, aktywność ruchowa, historia i tradycje lokalne, muzyka, śpiew i teatr, zdrowie i zdrowy styl życia. Grupy 12-15 osobowe, czas trwania od godziny do półtorej, a termin realizacji październik, grudzień 2026. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem takiej oferty, zachęcamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, a termin składania ofert to 16 sierpnia 2026. Przypominam również, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi Wielkopolską Infolinię Wsparcia dedykowaną seniorom i seniorkom oraz ich opiekunom. Codziennie na telefony czekają asystenci pod numerem 61 449 9499. Możecie Państwo porozmawiać o codziennych sprawach. Możecie uzyskać informacje na temat usług dla osób starszych i opiekunów w Wielkopolsce. Możecie uzyskać porady dotyczące korzystania z całego systemu pomocy społecznej. Zachęcam do korzystania z tej infolinii codziennie od 8 do 15. Fundacja Petra Senior zaprasza na spotkanie zatytułowane Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej? Jest to edukacja opiekunów osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad seniorami. Wstęp darmowy, 26 sierpnia, godzina 18. Zapraszam na Poznańską 19. Coś z ruchu, taniec terapeutyczny dla seniorek i seniorów, Cytadelki. To roztańczone seniorki, które ruszają z projektem dla seniorów zatytułowanym Podaj rękę, szybko, podaj, razem możemy wszystko. W ramach mikrodotacji dla aktywnych seniorek i seniorów. Przy miłej atmosferze, odpowiednio przygotowanych ćwiczeniach, które zadbają o nasz ruch, zapraszamy na spotkanie. Taniec terapeutyczny odbywa się w piątki w godzinach od 10 do 11 do 28 sierpnia na Cytadeli, Młodzieżowy Dom Kultury numer 2. Zachęcam serdecznie. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka zaprasza na lato w bibliotece. Warsztaty zielarsko-poetyckie. 18 i 25 sierpnia, godzina 16:30. Zapraszamy oczywiście, wstęp bezpłatny. Bolesława Prusa 3. Trakt królewsko-cesarski zaprasza na dwa spacery. Spacer po trakcie Śródmieście, 15 sierpnia, godzina 17, a zbiórka przy fontannie Placu Wolności. I drugi spacer po trakcie, spacerujemy tym razem po Ostrowie Tumskim, 22 sierpnia, godzina 17, i spotykamy się przed śluzą katedralną, ulica Dziekańska. Oczywiście wszystkie spacery bezpłatne. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z centrum. Grupa popoznaniu.pl zaprasza jak zawsze na wycieczki tematyczne. W tegoroczne wakacje grupa w każdy weekend sierpnia organizuje specjalne oprowadzanie o nazwie Pod Koziołek, które odbywa się po tak zwanych koziołkach na Starym Rynku. Zbiórki odbywają się o godzinie 12:05 pod ratuszem, a uczestnicy usłyszą o Starym Mieście, ciekawych historiach. Wstęp oczywiście wolny. O czym mówiliśmy w trakcie dzisiejszego spotkania, przypomnę tylko, że Akademia Wychowania Fizycznego zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji trenera senioralnego, ale także na przykład spływu kajakowego. Więcej informacji zachęcam do kontaktu na stronie internetowej Akademii, ale również kontaktu telefonicznego 61 835 50 50. Oczywiście, jak zawsze, w razie jakichkolwiek pytań dodatkowych, interesujących tematów pozyskiwania wiedzy, zachęcam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Numer niezmiennie ten sam, 61 847 2111, a strona internetowa www.centrumis.pl.
1: Zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby z centrum się kontaktować, bo to tylko mały wycinek tego wszystkiego, co dla seniorów się dzieje, także warto mieć ten numer pod ręką i nie krępować się i w każdej chwili dzwonić.
2: Do usłyszenia.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami.
1: Wciąż dzisiaj... jeszcze wakacyjnie, bo to połowa sierpnia.
2: Aha, okej, no to tak. A to mniemam, że też mimo wszystko wy, którzy pozostajecie wierni nam, to czy wakacje, czy nie wakacje, być może jesteście gdzieś tam, nie wiem, nad morzem, czy w górach, czy gdziekolwiek. Bardzo wam polecam wschodnią Polskę. Rzadko tam bywam, ale przepiękne tereny tam północno-wschodnie, czyli augustowskie, po jeziorze, czy Biebrza, czy Hańcza, no kto szuka spokoju, czy może Bieszczady, nie mam pojęcia. Obojętnie co, dobrze by było, gdybyście nas Państwo słyszeli, ale tam chyba to już tylko via internet. Miejmy nadzieję, że jakoś tak będziecie mogli dotrzeć do tych naszych audycji. Panie Hubercie, od czego my mamy rozpocząć?
1: Mamy rozpocząć od 12 wersetu psalmu 34, bo ten psalm omawiamy.
2: Dobra.
1: To jest kolejny z tych psalmów takich alfabetycznych, to Państwu przypomnę. Więc te wersety są tak często podzielone w Biblii.
2: Tak, od 15 chyba, znaczy od 12 do 15, bo widzę, że one mają taki jeden wspólny mianownik, czyli porady dawane słuchaczowi, czy tam uczniowi. To może ta część.
1: Ja tylko przypomnę, że głównym takim tematem, w ogóle motywem tego psalmu jest bojaźń Boża, źródłem błogosławieństwa. No to czytam. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych. Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju. Idź za nim,
2: tak. Widzicie Państwo, że wszystkie te zdania, aczkolwiek mogą mieć różną tematykę, ale odnoszą się do jednego adresata, czyli właśnie do słuchacza, tych, którzy gdzieś tam właśnie nadstawili ucha na mądrość tego, który głosi swoje słowo. Więc pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Widzicie Państwo, że jest to ewidentny wstęp do tego, co się pojawia w wersetach od 13, 14, 15, bo to jest pewne skonkretyzowanie. A więc ta bojaźń pańska obejmuje to, co te kolejne wersety będą tak nam szczegółowo przedstawiały. Tu wam jeszcze tylko przypomnę, że bojaźń pańska to jest nie strach przed Panem Bogiem, bo Bóg nie chce takiego strachu, który nas od Niego oddala, ale bojaźń pańska to jest taka rewerencja, powiedzmy, to jest taki szacunek. To jest przyznanie Panu Bogu najwyższego prawa do mojego życia, ponieważ liczę się, czy to z Jego mądrością, czy z Jego wszechmocą, ale także z nadzieją, którą mi daje na moje zbawienie, bo jeżeli będę na mojego Boga uważał, czy zważał na to, co mi mówi, no to mam zagwarantowane też pewne dobro. Więc jeżeli mam bać się Pana, to ze względu wpierw na Jego majestat, bać się w sensie odczuwać właśnie ten taki wielki szacunek do Pana Boga ze względu na ogrom Jego majestatu, ale też potem ze względu na dobra, które i mi przygotował, również mi powiem, tak wtedy, kiedy gdzieś tam będę go w moim życiu miał za najważniejszego, zgodnie zresztą z pierwszym przykazaniem. Jaki ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? To od razu zauważacie Państwo, mamy bardzo ważną motywację, dlaczego nadstawić uszu i dlaczego właśnie tę bojaźń przed Panem zachowywać. Autor stawia celowo nam tutaj w centrum nie tyle Boga, ile nas. Dlaczego? No, jak to się mówi, Bóg jest daleko na niebie, a my jesteśmy blisko, tuż obok siebie na ziemi. Więc to, co służy ewidentnie naszemu dobru, również nas obchodzi. To nie jest tak, że Bóg od razu jest spychany na dalsze miejsce, ale autor tutaj przypomina, że to działanie dla Pana, czy pozostawienie miejsca działaniu Pana Boga w nas może mieć również takie osobiste pobudki. A więc po pierwsze, jeżeli ja rzeczywiście miłuję życie, co to znaczy miłuję życie? Życie zarówno doczesne, bo w tym momencie moje życie będzie układać się dobrze, ponieważ Bóg się tym życiem zajmie. Zgodnie z tym, co pamiętacie, powiedział Pan Jezus: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydać. dane. Jeżeli więc wy, albo inaczej, w takim stopniu jak wy zadbacie o Boga, tak Bóg będzie dbał o was. Czyli będzie dbał o całą resztę waszego życia właśnie po to, abyście wy coraz bardziej dbali o Niego, o Jego prawo do waszego serca. A więc to jest to życie, które wam tutaj na ziemi zostanie uznane za najbardziej wartościowe, bo już Bóg nim pokieruje w odpowiedni sposób. Ale też to życie my możemy już rozszerzyć na fundamencie Nowego Testamentu, ewidentnie na życie wieczne. Kto miłuje swoją wieczność, a więc kto pragnie, aby ta wieczność była szczęśliwa, radosna, żeby była pełna, no, pełna uwielbienia, no to ewidentnie będzie związana z Panem Bogiem. A więc zarówno jedno, jak i drugie życie miejcie na uwagę, to znaczy, że będziecie bardzo mocno motywowani do tego, aby gdzieś tam tej mądrości Bożej słuchać. Dalej, by pragnie dni, by zażywać szczęścia, no bo ewidentnie prawdziwe szczęście może dać tylko ta wspólnota z Panem Bogiem. To my na fundamencie, proszę Państwa, Nowego Testamentu wiemy to szczególnie mocno. W Starym Testamencie Żydzi jeszcze tego poczucia wieczności, takiej jaką my mamy, to ewidentnie nie mieli. Dopiero to jest to, co nam Pan Jezus odkrył na skutek swojego zmartwychwstania, czyli życie, które jest wyjęte spod wszelkiego rodzaju cierpień, niedostatków, problemów, smutków, goryczy, czyli tego czy bólu, tego wszystkiego, co jest związane z życiem tego świata. Więc prawdziwie szczęście zażywać będziemy dopiero w niebie. Natomiast już tutaj, na tej ziemi, bo jesteśmy jednak na poziomie Starego Testamentu, tego szczęścia też możemy zażywać, ponieważ właśnie Bóg będzie się opiekował tymi, którzy gdzieś tam Jego uczynią fundamentem swojego życia. Natomiast 14 i 15 to już są pewne nakazy, czy porady, ale no ja bym powiedział bardziej takie bardzo mocne zachęty, czego tak, nie robić.
1: Ja o dziwo się teraz odezwę, no. Bo jak wiemy, to głównie ksiądz mówi, ale mi się ten 14 zwłaszcza werset, powściągnij swój język od złego. Bardzo dużo tutaj takie echo oczywiście późniejszego tekstu widzę biblijnego, czyli listu świętego Jakuba i tam trzeci rozdział, który właśnie języku. Mówi o grzechach języka. Proszę Państwa, warto sobie go przeczytać, ile to ten język potrafi nam tutaj tych grzechów narobić. Tak, język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić. Rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Oczywiście za pomocą języka możemy też dużo dobra uczynić, ale również dużo zła. No i tutaj widzę, że w tym psalmie 34 jest zawarte właściwie to, co potem właśnie rozwinął święty Jakub.
2: Tak, zdecydowanie. Tu jest więc taka zachęta, powściągnij swój język od złego. To jest wszelkie zło, które możemy językiem czynić, czyli to, co podpada nam najczęściej, proszę Państwa, czyli obmowy. To mogą być o wiele gorsze oszczerstwa, czyli mówienie zła już typowo kłamliwego, obmowa.
1: No, zwróćmy uwagę, że nawet w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie mamy dużo takich charakterystycznych grzechów języka, no bo przecież oczywiście Dawid zgrzeszył z Batrzebą, ale to potem za pomocą języka kolejne grzechy się czyniły, kolejne kłamstwa, które się nawarstwiały.
2: To są z reguły, bo to grzechy współpracują ze sobą. To w cudzysłowie trochę mówię, współpracują, bo współpracować ściśle może tylko dobro. Dobro z dobrem, natomiast
1: to
2: grzechy...
1: Proszę Państwa, to taka mała ciekawostka zupełnie. Słowo kolaboracja, które my tak bardzo negatywnie odbieramy, ale nie jest słowem negatywnym, bo kolaborować znaczy właśnie współpracować.
2: Współpracować, tak.
1: My
2: tak.
1: Tylko negatywnie to zaczęliśmy konotować w kontekście II wojny światowej zwłaszcza i tak dalej, ale to słowo
2: czy
1: tak
2: znaczy
1: naprawdę nie ma...
2: Współpracy z wrogiem, tak? Nie w ogóle jako takim, bo i tutaj, no dzisiaj współcześnie
1: tak,
2: też
1: de facto
2: mówimy o kolaboracji.
1: Kolaboracja nie jest, tak, nie tak, ma tak, negatywna, to po prostu
2: z łaciny
1: współpraca.
2: Się to bierze, kolaboracjo, czyli kol to jest raczej, to jest to co współ, nie, bo to jest collaboratio, czyli... No, to są zbitki słowne, czyli kon z łaciny to jest współ, czyli razem coś czynić z, a laboratio bierze się od laboro, laborare, czyli pracować.
1: Nie? Tak, właśnie, ale to zupełnie czyli... na marginesie, proszę Państwa.
2: Ale dzisiaj... to jest, no, takie zabawy słowne, ja je bardzo lubię, bo to w końcu mimo wszystko, proszę zobaczyć, jak właśnie w słowach ludzka mądrość się wyraża właśnie w tej adekwatności słów, nie? W każdym razie, proszę Państwa, powstrzymaj swój język od wszelkiej niesprawiedliwości, wobec bliźnich, od złego to również mówienie zła o Panu Bogu, jak też mówienie zła o sobie. Ponieważ w ogóle mówienie czegokolwiek złego, to tutaj Państwu przypomnę, bardzo mi się podobało to stwierdzenie naszego księdza arcybiskupa seniora Gondeckiego, który napisał dekalog, to znaczy komentarz do dekalogu, bo w sumie autorem dekalogu jest Bóg, ale w 8 przykazaniu, to pamiętam, to jego zdanie, że właściwie źle, zwłaszcza o bliźnim, możemy mówić tylko w jednym przypadku. Nigdy nie po to, żeby mu szkodzić, bo to jest właśnie zło niepotrzebne, nawet jeżeli jest to zło prawdziwe. To kiedy nie ma potrzeby wyjawiania go, nie powinniśmy tego czynić. Właśnie na tym polegają plotki, czy na tym polegają obmowy. I dlatego nawet jeżeli mówimy złą prawdę o kimś, to też się z tego słusznie spowiadamy, ponieważ takie mówienie złej prawdy, które nie służy dobru, a jest taki jeden przypadek, że służy dobru, to tylko wtedy, kiedy chcę ostrzec kogoś przed skutkami nieuczciwości kogoś z kolei innego, który być może zastawia na tamtą osobę sieci swoje własne. I wtedy ja, znając nieuczciwość tamtego człowieka, ostrzegam tego, mówię: uważaj, bo ten człowiek zrobił to, to, to czy tamto, ja byłem tego świadkiem, to też nawet nie powinno być, że ja to słyszałem. To wtedy, jeżeli słyszałem i jestem pewien, że źródło, z którego słyszałem, też jest pewne, no to wtedy mogę powiedzieć tylko tyle, ale zweryfikuj to, bo ja to tylko słyszałem, tym niemniej chodzi mi o to, żebyś ty nie wpadł w sieci tego, który na ciebie te sieci zastawia. Czyli chce może, być może ciebie oszukać, chce na coś naciągnąć, i ja tego byłem świadkiem, może sam padłem tego ofiarą, więc uważaj na tego człowieka i nie wchodź z nim w ten. Wtedy mogę coś złego na temat tamtego drugiego człowieka powiedzieć, ale nie mam intencji niszczenia dobrej opinii o nim, tylko tę główną, wartościową, najważniejszą intencję to jest uratowanie albo zabezpieczenie interesów tego człowieka, do którego mówię. To w tym wypadku mogę powiedzieć złą rzecz o kimś. Pozostałe przypadki niestety mniejszymi czy większymi grzechami będą. Czyli zwłaszcza, proszę Państwa, owszem, mówienie prawdy, bo najczęściej mówimy prawdę, ale mówimy to bez celu dobrego i to są obmowy. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zniszczyć kogoś, znając jakąś złą prawdę o nim, to takie mówienie prawdy jest grzechem ciężkim. Ponieważ mam bardzo złą intencję zniszczenia dobrej opinii o kimś. Natomiast jeżeli mówię od tak sobie, jak to się mówi, czyli gdzieś tam rozmawiamy o kimś, że ten zrobił to, tamten zrobił tamto, to jest plotkarstwo. I to też może mieć tam skutki, powiedzmy, takie czy inne. Z reguły są to grzechy powszednie, ponieważ ta materia zła nie jest aż taka duża. No i szkody wyrządzone nie są też takie wielkie. One normalnie ulegają potem zapomnieniu. Tym niemniej, no zawsze to słowo Pan Jezus też mówił gdzieś w Ewangelii, takie zdanie, które mnie osobiście zatrważa.

0: Gorszym grzechem jest ewidentnie oszczerstwo, bo to jest mówienie wymyślonych kłamstw na czyjś temat po to, by zniszczyć dobrą opinię o nich. To ja osobiście uważam, myślę, że nie jestem daleko od nauki Kościoła, że to w takim przypadku zawsze mamy do czynienia z grzechem śmiertelnym. Każde oszczerstwo jest grzechem śmiertelnym i ono musi być odwołane. Jeżeli Pan Bóg ma przebaczyć ten grzech, nie wystarczy tylko pójść do samej spowiedzi świętej. To już chyba też o tym wspominaliśmy, zresztą mówiliśmy też o tym w przykazaniach w Księdze Wyjścia. No było to już ileś lat temu, więc mogliśmy ewidentnie zapomnieć, ale warto pod tym kątem czy pod tym względem sobie o tym akurat powiedzieć. Raz jeszcze i chyba nie jeden jeszcze raz będziemy mówić, bo Państwo też
1: tak,
0: albo zapomnicie.
1: Wątki się pojawiają cały czas w Piśmie
0: ewidentnie,
1: Świętym.
0: Bo one są tak ważne dla nas, bo to będą te sprawy, na które Bóg bardzo zwróci uwagę, ponieważ Państwo pamiętacie, wszystko będzie osądzone w świetle tych dwóch głównych przykazań miłości Boga i bliźniego. Oszczerstwo ewidentnie wykracza nie tylko przeciwko prawdzie, ale wykracza także przeciwko miłości bliźniego i to będzie bardzo ciężki grzech. Mam nadzieję, że nikt z Państwa pod ten grzech nie podpada, ale gdyby coś tamkolwiek Wam sumienie gdzieś tam coś tam podpowiadało albo szarpało, koniecznie trzeba tę sprawę załatwić, ponieważ mówię, tu nie wystarczy już tylko spowiedź. Trzeba umieć naprawić krzywdy, które wyrządziłem przez mówienie o kimś negatywnie. Mówię, o ile były to kłamstwa. Nie? O ile były, jeżeli chodzi o prawdę, to nie muszę, powiedzmy, przepraszać, chociaż pięknie by było wtedy, natomiast no, ponieważ była to prawda, to ja nie muszę, nie będę odpowiadał za grzech tyle przeciw prawdzie, tylko przeciw miłości bliźniego, bo obmowa jest tak de facto grzechem przeciwko miłości bliźniego. To już tak troszeczkę się, jak zwykle, proszę Państwa, rozszczegółowiliśmy.
1: Tak, i teraz
0: całe zło...
1: Aha, to już myślę, koniec. Że teraz mam przerwę. Dobra. I po przerwie będziemy nowy wątek rozpoczynali. Nie chcę jakby przerywać połowy, tylko rzeczywiście sobie przerwiemy teraz.

0: Wracamy, proszę Państwa, do zapowiadanego wątku, czyli do jakby końcówki tych czterech wersetów, które czytaliśmy. Tak. Bo mówiliśmy teraz o grzechach
1: czyli
0: języka.
1: Czyli do drugiej części, tak. Dokładnie wersetu 14. Myślę, że Państwo śledzicie.
0: Słów podstępnych.
1: Słowa podstępne to są właśnie te, typu właśnie oszczerstwo. To są te wszystkie słowa, które przede wszystkim godzą w dobro bliźniego, czyli występują wprost przeciwko miłości bliźniego, no i potem przeciwko prawdzie. Takich słów się, proszę Państwa, strzeżcie, bo słowa podstępne w sumie nie kierujemy przeciwko, nie wiem, naturze, przeciwko światu, przeciwko zwierzętom, przeciwko przyrodzie, rzeczom martwym, czy jakimkolwiek innym. Słowa podstępne kierujemy przeciwko ludziom. A więc tu już mamy do czynienia z takim, no, dosyć dużym okrojeniem zakresu, ale też bardzo, a bardzo ważnego pola działania w naszych relacjach z bliźnim, czy też nawet z Panem Bogiem, bo można rzeczy nędzne, kłamliwe, podstępne również wypowiadać o Panu Bogu. Ludzie, którzy Boga nienawidzą, którzy kłamią, tak jak teraz to miałem do czynienia, no ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, co wypisują. Kiedy gdzieś tam czytałem, że teraz nawet niedawno na temat Bożego ciała, że katolicy to są nekrofile, no bo obnoszą, czy tam kochają trupa i tak dalej. No ktoś wyjątkowo złośliwie to napisał. No niech mu Bóg to wybaczy, bo no tego typu kar to... Znaczy kar, tego typu grzechów Bóg tak nie zostawia, bo to już jest naprawdę wypowiedzi, które wprost uderzają w chwałę Pana Boga. No, ktoś z głupoty takiej wypisuje, no i się doczeka, on się będzie musiał gęsto tłumaczyć przed Panem Bogiem i nie wiem, czy uda mu się zastawiać przed Bogiem, przed sprawiedliwością Bożą własną głupotą. To w to ja bardzo wątpię, bo tu już jest jednak wprost uderzenie z pogardą w Pana Boga właśnie słowami. Właśnie słowami. I dlatego też no, tam człowiek nie ma nawet ochoty gdzieś tam podążać śladami, kto to był, kiedy, dlaczego to napisał i tak dalej. To już są głupoty tego typu, znaczy takiego kalibru, no, że one ściągną kiedyś tam, jeżeli ktoś taki się nie poprawi, to ściągną kiedyś gniew Boży. To od razu trzeba powiedzieć. Dalej, odstąp od złego, czyń dobro. Widzicie Państwo, coś, co jest bardzo wartościowe, to jest ten werset 15 do 14 działa tak jak akt pokuty numer 1 we mszy świętej, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem.
0: I zaniedbaniem.
1: Zaniedbanie będzie osobno. Dobra. Tak jest. Więc odstąp od złego, czyli tu mamy fazę uczynków. Tam mieliśmy fazę słów, teraz mamy fazę uczynków. Odstąp od złego. Oczywiście tu ja, proszę Państwa, już nie będę się rozbijał, bo wy doskonale wiecie, co to znaczą złe uczynki. Te złe uczynki znowuż kierujemy najbardziej wobec Pana Boga, potem wobec bliźnich, wobec świata i wobec siebie samego. Czyli to są te cztery podstawowe obszary oddziaływania grzechów uczynkowych złych. No więc wachlarz jest tak ogromnie szeroki, że ja myślę, że tu już Państwu nie będę dyktował w ogóle, o co chodzi, bo wasze sumienie jest na tyle czułe, na tyle czujne, że od razu potraficie powiedzieć. Uczynki złe wobec Pana Boga, no to są przede wszystkim profanacje. To są, to znaczy różnego typu profanacje w jakichkolwiek uczynkach, wszelkie grzechy pogardy wobec Pana Boga i tak dalej. Potem wobec świata, no to też wy wiecie, akurat tutaj nam się papież Franciszek kłania ze swoją encykliką. Ha, jaki to był tytuł, to już mi zdążyła wylecieć z głowy.
0: Laudato si?
1: Chyba tak, Laudato si, tak. Prawdopodobnie, no tak, chyba tak. Właśnie to było o grzechach możliwych przeciwko światu. Nie? Przeciwko światu, potem przeciwko bliźniemu i wreszcie przeciwko sobie samemu, czyli takie uczynki, które godzą w moje własne dobro, ale to dobro, proszę Państwa, zawsze pamiętajcie, jest dobrem, które w pierwszym rzędzie ma być dobrem skierowanym na wieczność, nie na doczesność. Bo czasami może się zdarzyć, że dobro doczesne wejdzie w konflikt z dobrem wiecznym. I to jest, proszę Państwa, bardzo wtedy, no, to trzeba umieć wybierać. I zawsze dobro wieczne powinno wziąć górę nad dobrem doczesnym, bo dobro doczesne, jakkolwiek w danym momencie przyniosłoby mi więcej korzyści, to jednak na dłuższą metę te korzyści albo się zniwelują przez ewentualne straty, które będę mieć, albo ostatecznie przeminą, bo wszystko, co doczesne, kiedyś przemija. Dlatego nigdy nie wolno mi dobra doczesnego przeciwstawiać celowo dobru wiecznemu. A gdy tak się zdarzy, nawet zwłaszcza, czy to jest nie z mojej winy, to dobro moje wieczne zawsze powinno mieć pierwszeństwo. No powiedzmy, ktoś tam, no nie wiem, co by tutaj powiedzieć, no lubi oglądać sobie tam powiedzmy jakieś filmy, no siedzi po nocach i wtedy no zamęcza siebie. Dobro wieczne wskazuje na to, że powinniśmy odpoczywać, ponieważ dbanie o własny organizm należy do tytułu 5. przykazania. Jeżeli ktoś się zamęcza i nie patrzy na to właśnie, że gdzieś tam osłabia swój organizm, no to w tym momencie to dobro doczesne, czyli to dobro wręcz chwilowe, którym były wartości tego filmu, no w ogóle już tam, no nie myślę o jakichś filmach bezwartościowych czy grzesznych, ale takich powiedzmy zwykłych filmach, no gdzieś tam jesteśmy zainteresowani czymś, to jednak dobre wspomnienie, że to jest noc, ja powinienem spać, bo to jest porządek mojego życia, mogę sobie to zobaczyć powiedzmy w dnia następnego o innej porze, to w tym momencie właśnie, to jest jeden z takich tam przykładzików malutkich, ale jest coś takiego, kiedy dobro doczesne powinno ustąpić przed dobrem wyższego rzędu. W ogóle też, jeżeli chodzi o dobra doczesne, one też, pamiętacie Państwo, mają gradację. To jest to, co wy też chyba stosujecie wielokrotnie, jeżeli jesteście rodzicami, gdy uczycie karności swoich własnych dzieci. Pamiętam, my w seminarium to mieliśmy właśnie droga podążania de facto ku Panu Bogu, czyli droga dobra wiecznego, to zawsze jest taka gradacja czynności. Wpierw to, co jest obowiązkiem, czynimy, potem to, co jest dobrem, a dopiero na trzecim miejscu to, co jest przyjemnością. Szatan dąży zawsze do odwrócenia tej kolejności i jeżeli ktoś, powiedzmy, na pierwszym miejscu stawia przyjemność, potem dobro, a potem obowiązek, to jest ewidentnie człowiek rozbałaganiony. Więc warto też na to zwrócić uwagę. Człowiek uporządkowany wpierw kieruje się ku temu dobru najwyższemu, czyli, znaczy dobru najwyższemu, dobru najważniejszemu w danym momencie, czyli ku obowiązkowi. Obowiązkowi. Oczywiście znowuż pod warunkiem, że ten obowiązek jest dobrym obowiązkiem. Bo czasami obowiązki mogą być złe. Ja mogę się zobowiązać do czegoś, co może być rzeczywiście bardzo negatywne. Wtedy zawsze obowiązek zostaje obwarowany warunkiem dobroci, czyli wartości tego, co mam zrobić. Tym niemniej ten obowiązek, bo to jest to, co jest po prostu konieczne. Potem to, co jest wartościowe, dobre, a dopiero potem to, co jest rzeczywiście przyjemnością, bo przyjemność zawsze powinna być. To jest coś, co warto, proszę Państwa, warto zawsze zaszczepiać naszym dzieciom, bo wiadomo, że dzieci mają naturę rozbrykaną i zawsze niemal na pierwszym miejscu stawiają przyjemność. I nieraz trzeba ich do porządku przywoływać, zwłaszcza kiedy wobec przyjemności typu gra komputerowa albo bajeczki w telewizji staje obowiązek typu nauka. No to rzeczywiście tu jest bardzo trudny wybór dla dzieci i rodzice muszą nad tym czuwać, żeby jednak ten obowiązek nauczania był pierwszy. I to właśnie dlatego, że jest to dobro najwyższego rzędu, bo to jest przygotowywanie siebie do życia. No dzieci nie mają myślenia perspektywicznego. To myślenie to mają dopiero rodzice, którzy już te sprawy przeżyli i w tym momencie zaszczepiają dzieciom swoją własną mądrość. Ale tu już nie będę się rozgadywał, proszę Państwa, odstąp od złego. Czyń natomiast dobro, to znów wam to powtórzę właśnie. Dla nas to dobro codzienne, to oczywiście zawsze jest przewaga dobra natury duchowej nad dobrem materialnym, z czym już też jest u bardzo wielu osób ogromnie wielki kłopot, bo z reguły jesteśmy nastawieni na dobra materialne, o dobrach duchowych zapominamy. A mówi przecież Pan Jezus, też Państwo pamiętacie, dobrze, że mi się przypomina akurat w tym momencie, że to duch daje życie, a ciało na nic się nie przyda. Czyli skupienie się wyłącznie na dobrach materialnych ostatecznie doprowadzi do klęski. Do głębokiego rozczarowania swoim własnym życiem. No bo człowiek może mieć wiele, a jednocześnie nie mieć nic. Tu znowuż chyba już jeden, czy może drugi raz cytowałem, znowuż mi się ta fenomenalna piosenka podoba, Sylwii Grzeszczak chyba. Cieszmy się z małych rzeczy.
0: Tak.
1: To jest, bo ona tam...
0: Sylwia Grzeszczak, no?
1: Właśnie to jest to chyba, coś takiego było, cieszmy się. I tam jest ten fenomenalny refren właśnie, że bo chciałbym te cztery wersety, tylko że te dwa pamiętam, ale te dwa bez tych dwóch,
0: ja
1: niech pan spróbuje.
0: Tak.
1: Właśnie, czy to małe rzeczy, miał, chyba to był taki tytuł, chyba to było, no bardzo mi się podobał ten werset.
0: Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest.
1: To jest końcówka refrenu, ale początek refrenu jest znakomity.
0: Budujemy nasz dom miasto, cena nie gra roli dziś, tak. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic.
1: O, to jest to właśnie, to jest tak. Budujemy nasz dom na piasku właśnie, czyli kto buduje tylko na wartościach materialnych, to tak jakby budował na piasku. Cena nie gra roli dziś, czyli ludzie są w stanie poświęcić wszystko, żeby być bogatymi, żeby być zamożnymi, żeby wpłynąć, a właśnie to jest to, kupiliśmy już prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic, nie? Czyli kupiliśmy to, co jest materialne, ale nie mamy tak de facto nic, bo życie nie kończy się na wartościach materialnych. Bardzo państwu polecam tę piosenkę, chyba dla mnie to jest chyba najładniejsza piosenka, znaczy najbardziej taka wartościowa tekstowo, jaką słyszałem u pani Grzeszczak, ale no, rzadko
0: to
1: dosyć
0: też nasza
1: słucham.
0: Tutaj poznanianka, czy wielkopolanka jakoś związana jest mocno z Poznaniem, z tego co wiem.
1: No to tylko chwalić się. Dobrze, my też jesteśmy Wielkopolanami. Dobra, może być. Proszę państwa, odstąp od złego. Teraz mamy stwierdzenie od wersetów 16 i 17.
0: Tak, mamy jeszcze ponieważ 5 minut, więc...
1: Myślę, że tam będzie. Dwa, tak? Tak, tak.
0: Oczy pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a jego uszy na ich wołanie. Wołali, a pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.
1: Właśnie. Proszę państwa, jest bardzo to wartościowe, bo kolejny argument mamy. Dlaczego podążać za dobrem? Ponieważ oczy pana zwrócone są ku sprawiedliwym, to znaczy zawsze ku temu, żeby pomagać. Bo ci ludzie, którzy są wierni Bogu, z pewnością nie zasługują na karę, powiedzmy w takim stopniu generalnym na karę. Zawsze jesteśmy brudni przed Panem Bogiem. Oczywiście, że nigdy nie jesteśmy na tyle czyści, żeby zasługiwać w 100% na pomoc Pana Boga. Po prostu wszyscy mamy naturę upadłą, skażoną grzechem pierworodnym. Jedynie czysta, doskonale była Najświętsza Maryja Panna i sam Pan Jezus, więc oni na 100% błogosławieństwa zasługują Bożego i na pomocy. Owszem, natomiast my nie, no, ale tu już autor biblijny w takie szczegóły, w tym, że tak bardzo szczegółowo nie patrzy, już to nie wchodzi. Natomiast mówi ktoś, kto jest rzeczywiście człowiekiem sprawiedliwym, czyli żyje według prawa Bożego, bo na tym polega istota sprawiedliwości, no to wtedy ma oczy Pana zwrócone na Niego. Właśnie dlaczego? Ponieważ swoim błogosławieństwem Pan potwierdza jakość jego życia. To jest akurat dla Niego najważniejsze, ponieważ błogosławieństwem go obdarza i wtedy też ten człowiek wie, że dobrze robi, bo Pan się nim opiekuje, a z drugiej strony na zewnątrz też to jest widoczne, że jeżeli komuś się szczęści, czyli cieszy się błogosławieństwem Pana, no to normalnie właśnie to musi być człowiek sprawiedliwy, bo Pan się nim zajmuje. Oczywiście my wiemy, proszę państwa, już po lekturze Hioba, że tak do końca nie jest. I to oczywiście nie jest w 100% w każdym ludzkim przypadku, bo można być człowiekiem sprawiedliwym, tak jak Hiob, a porządnie po plecach batem otrzymać. No, dostać oczywiście, ale to Bóg nie robi z tytułu sprawiedliwości, tylko z tytułu próby. Próby, której poddaje tych, których do siebie przyciąga w sposób bardziej radykalny, którzy decydują się na wierność Panu Bogu w różnych warunkach życia, tak jak mówi nam autor księgi Syracha, jeżeli chcesz służyć Bogu, przygotuj się na doświadczenia. To tak. Natomiast mówię, bo życie zawsze trzeba zniuansować, ale generalnie to tak jest, że ten, kto jest człowiekiem sprawiedliwym, może spodziewać się pomocy ze strony Pana Boga, bo to jest świadectwo dla niego samego, że żyje dobrze, bo Bóg się nim opiekuje, i też dla innych, bo wtedy właśnie jego szczęście, które jest widziane na zewnątrz przez innych ludzi, bo zresztą on się tym szczęściem dzieli, słowem dzieli się swoim dobrem, no to wtedy ma wartość niesamowicie przyciągającą tych ludzi. To jest właśnie to, co zresztą kiedyś, pamiętam, prześlicznie wypowiedziała, czy wypisała święta Urszula Leduchowska, mówiąc o tak zwanym apostolstwie uśmiechu. Kiedy będziesz się uśmiechał szczerze do innych, to pokazujesz zarówno, że jesteś szczęśliwy, a po drugie, że zapraszasz go do takiego życia, jakie ty masz, bo to życie wywołuje w tobie właśnie uśmiech. To jest przecudne, to było to, co święta Urszula napisała. W każdym razie uszy jego są otwarte na ich wołanie, czyli nie tylko ich widzi, ale wszelkie prośby ich wysłuchuje. Najnormalniej w życiu tak jest. Wysłuchuje ich próśb, żeby dać im dowód na to, że właśnie żyją dobrze i mogą się spodziewać jego błogosławieństwa. I odwrotnie, żeby już tylko dosłownie na minutkę, ani nie, werset 17 jest odwrotny, nie? Bo oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym. Tak jak dla sprawiedliwych jest łaskawe, życzliwe, pomocne, tak przeciw, oczywiście, to tuż mamy dowód. Bóg widzi wszystko, zarówno dobro, jak i zło. I ci, którzy są źli, czyli generalnie popełniają zło, nie mogą spodziewać się dobroci ze strony Boga. Tylko to, co my nazywamy dzisiaj gniewną sprawiedliwością, i to tak daleko, że pamięć o nich może być wytracona z ziemi, jak werset mówi, jeżeli swojego postępowania nie odmienią.
0: I chyba wszystko, nie? Tak, tu proszę Państwa, tak, stawiamy dzisiaj kropkę. Dalszy ciąg tego psalmu za tydzień. Tymczasem dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Janusz Nawrot
0: i Hubert Piechocki.
1: Szczęść Boże Państwu.
0: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

0: Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Dziś w nieco większym składzie niż w ubiegłym tygodniu. No mnie niestety nie udało się dotrzeć, ale to nie urlop. Może się w końcu trafi. Dziś jesteśmy we dwójkę. Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: I oczywiście zapraszamy na najnowsze notowanie listy z mocą. Ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. To już 713 spotkanie z wami. Mam nadzieję, że jesteście. My jesteśmy. Jest już fotka. Będzie za chwilę post. Może już jest. Darek jest szybki.
2: Zaraz zobaczymy.
1: To zaglądajcie, to bądźcie szybsi od Darka i zostawcie ślad pod ubiegłotygodniowym postem. Tam fotka też pewnie była. Chociaż nie sprawdzałem, przyznam się, z ręką na sercu. No ale dzisiaj jesteśmy, dzisiaj będzie post i dzisiaj zaglądajcie do nas. Mam nadzieję, że jesteście też przed radioodbiornikami. Witamy serdecznie was wszystkich. Bardzo ciepło, pogoda dopisuje. Jeszcze mam nadzieję, że tak do końca wakacji. A my was zapraszamy teraz w muzyczną podróż po raz pierwszy w naszej poczekalni.
2: Tak, w naszej poczekalni dzisiaj Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148.

0: taki powrót. Na razie do naszej poczekalni, ale myślę, że długo miejsca nie zagrzeje. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189. Niezmiennie ślemy pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dzisiaj szybka matematyka. 10 plus 8 plus 2.
2: 20.
1: Dokładnie, czyli 10 pozycji w górę, 8 spadków i 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. No, można powiedzieć, że mamy coś starego, coś nowego. Coś niebieskiego mamy na 12 miejscu, jak patrzę. Pożyczonych chyba nie mamy tutaj żadnych rzeczy, żadnych coverów. Przynajmniej nie kojarzę.
2: Okej, okay, o muzyce mówisz, bo tak rzuciłeś okiem jak coś starego i w moim kierunku. Tak,
1: nie,
2: czuję to... się staro, ale no mamy tutaj już weteranów, a jest Wiola Brzezińska, to nasz 21 dzisiaj utwór, więc oczko, nie tylko, no, 10 plus 8 plus 2 plus 1.
1: Dokładnie.
2: Nie mamy dzisiaj premiery niestety, więc no musimy się naszą poczekalnią zadowolić. No ale teraz będzie smutek.
1: Bardzo.
2: I pewnie na twarzy Ewy też. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że
1: na twarzy słucha. Ewy, na mojej twarzy dzikie serce na 20 pozycji otwierają naszą listę i to jest spadek aż o 5 oczek względem poprzedniego tygodnia. Utwór Stać się kimś. Oj, no nie wiem, co to się stało, że tak nisko.
2: Ostatnie pożegnanie?
1: No mam nadzieję, że... Można się tylko od tego dna odbić i polecieć w górę. Jeżeli chcecie, żeby Dzikie Serca z utworem Stać się kimś pozostały w naszej liście, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.162 na numer 7148, a w tym tygodniu 8 punktów zdobytych.

0: dzika radość, dzikie rytmy na pozycji 20. Czy to ostatnie spotkanie? Mam nadzieję, że nie. Głosujcie. Wszystko w waszych dłoniach, telefonach, SMS-ach. rden.lista.162.
1: A na miejsce 19 wskakuje mniejsze granie z utworem Nadzieja. Oczko w górę względem poprzedniego tygodnia. 9 punktów pozwoliło na tę lokatę się wbić. rden.lista.185.

0: Zdecydowanie za nisko, za mało głosów, jeśli chodzi o mniejsze granie, chociaż jest awans, jedno oczko w górę. No i ratujecie nadzieję przed spadkiem. No ale mam nadzieję, że nadzieja umiera ostatnia i będzie tych głosów znacznie więcej. Mniejsze granie zdecydowanie zasługują na wyższą pozycję. erden.lista.185.
1: Było sporo o nadziei, więc powiem jeszcze trochę o nadziei, ponieważ Marcin Wargocki również z utworem Nadzieja awansuje o jedno oczko w górę z 19 na 18. 11 punktów zdobytych w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.181 na 7148.

0: przypadek? Nie sądzę. Po raz drugi dziś Nadzieja umiera ostatnio, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że z Marcinem się nie będziemy żegnać. Z mniejszym graniem oczywiście też, ale tych punktów mało, malutko, 11 zaledwie. Czyli to dwa głosy internetowe i jeden SMS-owy. Te SMS-owe są warte 10 punktów za każdy wysłany SMS. rdn.lista.181.
1: A my już słyszymy Anię Jaskierską, która z 14 na 17 miejsce spadła z utworem Porwij Mnie. rdn.lista.113 punktów 14.

0: porwało was, Ania, w tym tygodniu. Spadek 3 oczka w dół, kolejny spadek. No i znowu w te dolne rejony tabeli ląduje Ania. No jeszcze nie jest tak źle, ale SMS-y się przydadzą. rden.lista.113.
1: A na 16 miejscu mamy kolejny spadek. Maria Bober z utworem Moc Słowa. rden.lista.146, punktów 15.

0: Bober z utworem Moc Słowa. No, kolejny dziś spadek. Kolejny już z 8 dzisiejszych spadkowiczów za nami. Moc Słowa, 3 oczka w dół, rden.lista.146 punktów 15.
1: A na miejsce 15 awansuje projekt Julia w Ogrodach z utworem Wielbić Pana Chcę. rden.lista.184 punktów 16.

0: Julia w ogrodach wielbić Pana chce. To już ustaliliśmy, ani Julia, ani ogrodów nie ma, ale jest awans. Awans cieszy bardzo. Dwa oczka, przepraszam. 17-15, wakacje są. Przerwa od myślenia.
1: A była powtórka z matematyki przed chwilą?
0: Była i się zbyła. Zaliczona była, więc teraz już mam odpoczynek. Moja szara komórka się nadwyrężyła. No dobrze, teraz czas na pozycję 14.
1: 14. pozycja to Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek o dwa oczka z 12 na 14. rdn.lista.180 punktów 19.

0: N, dwa oczka w dół z aniołem pańskim. Lądują na pozycji 14.1.lista.180. Za kilka chwil zaglądniemy na Facebooka. Wpadajcie w post, już od dawna się tam znajduje. Jesteśmy. Czekamy na was, na wasze pozdrowienia. My teraz wędrujemy oczko wyżej na pozycję 13.
1: Na pozycji 13 mamy Grzegorza Kloca, który awansował z 18, 5 oczek w górę, bardzo ładnie. Z utworem Płaszcz. 21 punktów pozwoliło właśnie uzyskać 13 lokatę, a jeżeli chcecie, żeby powędrował o kolejne 5, 10 czy na pierwsze miejsce, żeby wskoczył za tydzień, to głosujcie SMS-ami rdn.lista.166.

0: już kloc. Posłuchalibyśmy jeszcze, ale płaszcz chciałem powiedzieć przyda. Utwór się przyda. Płaszcze, mam nadzieję, jeszcze długo, długo nie. Na pozycję 13 z 18. Bardzo ładny awans. 5 oczek w górę. rdn.lista.166.
1: No i tak jak zapowiadałem, coś niebieskiego, czyli Ocean bez dna. Na 12 pozycji, czyli utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. rdn.lista.156, punktów 22.

0: jeszcze jeden ulubiony. Tak patrzę szybko, tak, będzie jeszcze, to już zdradzę. Ale na razie Agnieszka Miłek i jeszcze w tle Mariusz Śniegulski na pozycji 12 Ocean bez dna, erden.lista.156.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który lubi być księdzem, śpiewa nam o tym od dawna i spadł z 7 miejsca na 11, czyli z pierwszej dziesiątki do drugiej wskoczył. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję i przywrócić go do pierwszej dziesiątki, głosujcie rdn.lista.902. W tym tygodniu punktów 23.

0: rapujący ksiądz Jakub, ale to nie ostatni rap dzisiejszego wieczoru. Ksiądz Jakub na pozycji 11, no niestety wypada poza pierwszą dziesiątkę. Lubię być księdzem. Erden.lista.902.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Drugą dziesiątkę zamknęliśmy w rytmie hip-hopu i tak też otwieramy pierwszą dziesiątkę, ponieważ Bibro z utworem Jestem głosem ulic utrzymał dziesiątą pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.187 punktów 25.

0: Lubicie rap. My też. Chociaż Bibro stabilnie, a tych głosów też mogło być więcej. Powolutku się na razie rozpędzamy z tymi głosami. 25 oczek zgromadził utwór Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 to jest treść, którą trzeba wpisać i wysłać pod numer 7148, żeby tych głosów było znacznie więcej.
1: A miejsce 9 to powrót do pierwszej dziesiątki siostry Julii Tyzawackiej z utworem Czuwajmy. Mamy tutaj bardzo ładny comeback z 11 na 9 rdn.lista.026 punktów 27.

0: Siostra Julita Zawadzka, no znacznie niżej była w ubiegłym tygodniu niż ksiądz Jakub, a dzisiaj się wymienili. No co prawda nie są blisko siebie, nie są parą listozmocową. No ale siostra Julita dziś z powrotem w pierwszej dziesiątce, za to ksiądz Jakub już poza. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Utwór Czuwajmy na pozycji 9 zgromadził 27 punktów.
1: A my pędzimy do kolejnego duetu. Aaron i Crux, spadek z 6 na 8, utwór Anioły. Erlen.lista.142 punktów 30.

0: nasi ulubieńcy, Aaron i Crux, dziś lekko w dół, anioły na pozycję 8, rdn.lista.142. Czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil Listy z Mocą, pozdrawiajcie, my na antenie przeczytamy Wasze pozdrowienia, odwzajemnimy. No i nie jesteśmy jeszcze przez kilka chwil, a niewiele tego czasu zostało, bo przed nami już pozycja 7.
1: A pozycja 7 to awans. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 32 punkty pozwoliły awansować z 8 na 7 miejsce. rdn.lista.124.

0: Nie wszystko się zgadza w tym tygodniu. Jest bliżej, mocniej, więcej. Oczko wyżej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Dzięki waszym głosom punktów 32 pozwoliło to awansować oczko w górę. rdn.lista.124.
1: A przed nami kolejny awans. Z 9 na 6 udało się wskoczyć Marcinowi Styczniowi z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170 na numer 7148 w tym tygodniu punktów 34.
2: Wznosił się nad strach, poszybował jak ptak nad otchłanią. Jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

0: Styczeń w sierpniu? To tylko u nas takie rzeczy. Takie suchary. To tylko u mnie. Marcin, styczeń, noc pojedynku, awans, 3 oczka w górę. To nie ostatni dziś awans. Jeszcze 2 będą. To na pewno. Dzięki waszym głosom, a możecie, jeśli chcecie, wspierać Marcina, wysyłać je pod numer 7148 o treści rden.lista.170.
1: W tamtym tygodniu mówiłem, że pewne są tylko 3 rzeczy. Śmierć, podatki i Janusz Jędrusik na miejscu 4. I nie sądziłem, że tak szybko się to zdezaktualizuje. Spadek na miejsce 5. I cóż mogę ci dać z 4? No, Janusz naprawdę przez bardzo długi czas utrzymywał się na 4. pozycji, ale no, ktoś przyszedł i zdeklasował go z tej pozycji. Kto, zaraz się okaże. W tym tygodniu 92 punkty Janusz Jędrusik zdobył i może to właśnie była ta kropla, która nie pozwoliła mu zyskać tej 4. pozycji, bo naprawdę niewiele brakło. Jak tak patrzę, 2 SMS-y i byłby na swojej standardowej 4. pozycji. I cóż mogę ci dać? No, możecie wy dać na przykład właśnie SMS-a o treści rdn.lista.116 na numer 7148 dla Janusza Jędrusika. W strumieniu swojej łaski.

0: prosto z Meksyku. Janusz Carlos Jędrusik. I cóż mogę ci dać? No, myślę, że dalej pozostanie pewne, że Janusz z nami pozostanie, więc nie wykreślamy go z tych trzech najpotrzebniejszych i najpewniejszych w życiu rzeczy. Będzie powrót na czwarte miejsce, tego życzymy, a może będzie lepiej. Cóż mogę ci dać, żeby tak się stało? Głosujcie rdn.lista.116.
1: Czwarte miejsce to dzisiaj Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Widocznie Janusz nauczył, jak wskakiwać na czwartą pozycję, więc tutaj tak się udało. rdn.lista.188 punktów 113 w tym tygodniu.

0: Kasta Brava. Dosyć świeża pozycja na naszej liście, bo 2 tygodnie temu debiut w poczekalni, tydzień temu nowość na naszej liście, a teraz już 4. miejsce. Czy będzie 3., 2., 1, wszystko zależy od Was. A jeżeli Wy chcecie też zadebiutować w naszej liście z mocą, wysyłajcie swoje propozycje na adres lista z mocą@rdn.pl. Najlepiej w formacie WAVE. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Czekamy na Wasze maile. Miejcie wpływ na listę z mocą. Sprawdźcie, jak to działa. Podsyłajcie wszelkie propozycje. A pojawią się na pewno w kolejnej poczekalni. Czekamy na Wasze maile.
2: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie to tylko Jezus z utworem Jak Łania. Jest to drugi nasz kandydat w naszej liście z mocą, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.940 i zawrotne 335 punktów, to jest bardzo dobry wynik. Myślę, że to jeszcze w tej chwili, a to zaraz sobie posłuchamy tylko Jezus i wskoczymy na Facebooka na szybko, więc kto słucha i chce jeszcze się tutaj do nas dołączyć na Facebooku, to zapraszamy.

0: otrzymują pozycję sprzed tygodnia nasi szkoccy przyjaciele. Projekt Tylko Jezus, gościnnie Magdalena Bober, czyli utwór Jak łania, erden.lista.940. To zaglądamy na Facebooka, czy za chwilkę?
1: I już tutaj patrzę, widzę, że tutaj Marek pozdrawia Radio Erden całe z listą, z mocą. Mariusz Kasiński już czeka, bo się jako pierwszy zameldował tutaj na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiamy Marka, serdecznie pozdrawiamy Mariusza, a także pozdrawiamy Gabrielę, Annę, Martę, które też się zameldowały na Facebooku. Bardzo dziękujemy, życzymy wam wszystkiego, co najlepsze, a my posłuchamy jeszcze parę dźwięków utworu Jak łania, ale już pędzimy do miejsca drugiego. Kto to będzie, co to będzie? Wszystko zaraz się okaże.
2: Miejsce drugie.
0: 581 punktów i pewne drugie miejsce z utworem Zwyciężyłaś, czyli nie zgadza się tu nic dzisiaj, bo i punktów zdecydowanie za mało, nawet dwukrotnie więcej nie wystarczyłoby dziś na zwycięstwo. Co tu się stanęło? O tym za chwilkę. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, ale na razie pozostawiamy was z grupą Arete, czyli pozycja druga w dzisiejszym notowaniu. Utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

pozycji drugiej. Aretę z utworem Zwyciężyłaś. Kogo brakuje, a kto był w ubiegłym tygodniu? No dziś nie mieliśmy żadnego Spadkowicza, żadnej premiery, oprócz Poczekalni, no ale to się nie liczy. Więc przed nami już tylko jedna niespodzianka. Póki co jeszcze na dwójeczce. Dziś utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, Magdalena Sikora. On z nami. Udało się wrócić na miejsce pierwsze. Mijanka z Aretę, z drugiego na pierwsze, z pierwszego na drugie. I zawrotne 1124 punkty. Tak jak powiedział Paweł przed chwilą, nawet dwukrotna ilość głosów Aretę nie wystarczyłaby, żeby awansować na pierwszą lokatę. rdn.lista.159 na numer 7148. Jeżeli to właśnie Magdalena Sikora ma utrzymać pozycję pierwszą w naszym notowaniu, wszystko zależy od was.
2: Ale wiesz co, teraz sobie podliczyłem te punkty i trochę muszę się chyba uderzyć w pierś, bo grupa Aretę na drugim miejscu miała 581 punktów i jak to pomnożymy razy dwa, to jednak jest trochę więcej niż ma Magdalena Sikora. Niewiele, ale jednak, więc a, moja matematyka...
1: A ja ci tak zaufałem i tak tutaj
2: widzisz,
1: maliny się...
2: Umiesz liczyć, licz na siebie.
1: Trochę tak, no.
2: Więc tak, zabrakło wiele, ale... Dwukrotność punktów pozwoliłaby Aretę zwyciężyć. Zachęcamy do tego. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. Naprawdę trzeba sporo tych SMS-ów wysłać. Pamiętajcie, każdy to aż 10 głosów, więc naprawdę warto słać. Jeśli chcecie, żeby Magda również miała ich sporo, no to ślijcie SMS o treści rdn.lista.159. One popłyną do dzisiejszej zwyciężczyni i to nie jest utwór Zwyciężyłaś. Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: I dziękujemy za dzisiaj. To już wszystko, co w naszej liście z mocą wybrzmi. Kłaniają się nisko Paweł Hejduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia za tydzień.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
1: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
3: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
1: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
4: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
1: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
2: Jedni szukają recepty na udane małżeństwo, inni na dobre życie w celibacie. Tyle, że recepta zawiera wskazania dotyczące leczenia choroby. Tymczasem właściwie przeżywane małżeństwo i wiernie realizowany celibat nie są lekarstwem na życiowe problemy, lecz drogą do duchowego zdrowia. A człowiekowi, który żyje w zgodzie ze swoim powołaniem, łatwiej odnaleźć szczęście, choć często wymaga ono poświęcenia i odpowiedzialności. W przeciwnym razie pozostaje jedynie narzekanie na los i poczucie niespełnienia. Pomyśl, co motywuje mnie dziś do wierności własnemu powołaniu.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Rozdział 15.

Ben-Hur opuścił dom kupca z przekonaniem, że do dawnych zawodów przyjdzie mu dodać nowy. Im droższa mu była matka i siostra, tym ciężej przygniatała go ta myśl, a wraz z nią opanowało go uczucie zupełnego osamotnienia na tej ziemi, które więcej niż każde inne czyni ludzi obojętnymi na wszystko, co ich otacza. Z trudnością przecisnął się wśród ludzi i skrzyń z towarami i wyszedł na wybrzeże. W tej chwili przyszły mu na myśl słowa podróżnego, którego spotkał na okręcie. Lepiej być robakiem i żywić się morwami, Dafny, niżli być gościem u stołu królewskiego. Odwrócił się i poszedł śpiesznym krokiem do oberży. Pytasz o drogę do Dafny? Rzekł stróż zdziwiony pytaniem Ben-Hura. Więc nie byłeś tu nigdy. Zaprawdę, nazwij dzień dzisiejszy najszczęśliwszym w życiu. Nie bój się zabłądzić. Pierwsza droga na lewo w kierunku południowym wiedzie prosto na górę Sulpius, na której szczycie ujrzysz świątynię Jowisza i amfiteatr. Stamtąd idź prosto aż do trzeciej krzyżującej się drogi zwanej Kolumnadą Heroda. Od niej zwróć się na prawo i idź w tym kierunku aż do krzyżowej bramy Epifanesa, skąd już sama droga zawiedzie cię do Dafny. Niech cię strzegą bogowie. Zarządziwszy swymi rzeczami, ruszył Ben-Hur w drogę. Kolumnadę Heroda znalazł łatwo, a stamtąd przeszedł do spiżowej bramy, gdzie zmieszał się z tłumem ludzi wszelkich narodów ziemi, trudniących się handlem. Droga była podzielona na części dla pieszych, jeźdźców i wozów, a ta znowu na jedną dla dążących do gaju i drugą dla wracających stamtąd. Chodniki dla pieszych były wybrukowane czerwonymi kamiennymi płytami, a drogi dla jezdnych i wozów były z piasku, który tak mocno był ubity, że nie było słychać turkotu kół ani nawet stąpania kopyt końskich. Niemałą ozdobą tych miejsc były wodotryski. Zbudowali ją rozmaici królowie, którzy zwiedzali te okolice.

0: ulicę, nadając jej swoje imiona. Piękna ta aleja ciągnęła się przeszło 4 mile w kierunku południowo-wschodnim. Ben-Hur, pogrążony w ciężkich myślach, nie zwracał uwagi na otaczający go przepych ani na tłum, z którym szedł. Niemniej i Rzymianie zwiedzający Antiochię zachowywali się dość obojętnie, bo i cóż mogli widzieć, czego by w doskonalszej formie nie widzieli w Rzymie. Ben-Hur minął powolne tłumy i doszedł do Heraklei, małej wioski w połowie drogi między miastem a Gajem. Czując się trochę zmęczonym, zwolnił kroku i zaczął się rozglądać. Otaczali go ludzie różnego wieku, płci i stanowiska, a wszyscy w świątecznych strojach. Jedni byli ubrani w szaty białe, inni w ciemne, jedni nieśli chorągwie, drudzy poruszali dymiącymi kadzielnicami. Jedni szli wolno, śpiewając hymny, inni postępowali przy odgłosie fletni i bębnów. Jeśli ludzie w ten sposób co dzień odwiedzają Gaj i Grotę Dafny, jakże piękne musi być to miejsce. Nagle usłyszał radosne okrzyki, a patrząc w kierunku wyciągniętych rąk, ujrzał na wzgórzu drzwi świątyni. Przyglądał się wszystkiemu, ale był tak zobojętniały, że szedł dalej wraz z tłumem, nie zapytawszy nawet, dokąd idą, gdy wtem od strony lasku doleciał go powiew wiatru wraz z słodkim zapachem róż i wonnych korzeni. Zatrzymał się tedy wraz z innymi i spojrzał, skąd pochodzi ów powiew. Czy tam jest ogród? Zapytał wreszcie sąsiada. Prawdopodobnie odbywają się tam jakieś religijne obrzędy, odparł tamten w jego rodzinnym języku. Co tak zdziwiło Ben-Hura, że zapytał: jesteś Hebrajczykiem? Nieznajomy odparł z uśmiechem: urodziłem się w miejscu na rzut kamieni od targu jerozolimskiego oddalonym. Ben-Hur pragnął nawiązać dłuższą rozmowę, ale tłum ruszył właśnie z miejsca i odepchnął go na ścieżkę wiodącą do lasu, a nieznajomego pociągnął za sobą. Ten miał zwykłe suknie, kij w ręku i brązowy płaszcz. Twarz jego, wyraźnie żydowskiego typu, wyryła się dokładnie w pamięci młodzieńca. Rozstali się w miejscu, w którym ścieżka skręcała ku lasowi, umożliwiając odłączenie się od gwarnej procesji. Ben-Hur skorzystał z tej sposobności, po czym wszedł w zarośla. Krzewy stały w kwiecie lub dźwigały owoce. U ich stóp w cieniu zwieszonych gałęzi rozpościerała się łąka, zasiana różnobarwnymi kwiatami. Bzy i róże, lilie, tulipany i oleandry napełniały powietrze słodką wonią. Wśród kwiatów szemrał przejrzysty strumień, wijąc się w tysięcznych zakrętach. Ben-Hur usiadł w cieniu cytrynowego drzewa, kąpiącego swe szare korzenie w wodach strumienia. Wśród liści siedziała na gniazdku sikorka. Ptaszyna zdawała się patrzeć mu w oczy. Mimo woli pomyślał: zaprawdę, ptaszek ten tłumaczy mi, czym jest to miejsce, bo mówi: nie boję się ciebie, gdyż prawem tego uroczego ustronia jest miłość. Tak było w rzeczywistości. Prawem, które tutaj rządziło, była miłość. Ale niestety miłość bez prawa. Boże Izraela, zawołał głośno, powstając z rozpłomienioną twarzą. Matko Tirzo, przeklęta niech będzie każda chwila, w której, mimo że was straciłem, czułem się szczęśliwym. Wybiegł z gęstwiny i ruszył napotkaną ścieżką w głąb Gaju. Po kilkuset krokach ujrzał leżącego w trawie człowieka, w którym poznał Żyda, spotkanego na drodze do świątyń. Człowiek ten wstał, a zbliżywszy się do niego, rzekł uprzejmie: i znowu pokój tobie. Dziękuję ci, odrzekł Ben-Hur i zapytał: czy idziesz w tę samą stronę, co ja? Idę na wyścigi, a jeśli to droga twoja? Na wyścigi? Tak, trąbka, którą właśnie słychać, wzywa współzawodników. Przyjacielu, rzekł Ben-Hur, nie znam Gaju. Jeśli mi pozwolisz iść z sobą, rad będę. Szczęśliwym mnie to czyni, słuchaj, oto turkot wozów jadących na wyścigi. Ben-Hur słuchał chwilę, a potem położył rękę na ramieniu Żyda i rzekł: jestem synem Dumwira, Ariusza, a ty? Jestem Malluch, kupiec z Antiochii. Dobrze, zacny Malluchu, trąbka, turkot kół i sposobność zabawy zajmują mnie. Znam się na tym wszystkim, a areny rzymskie znają mnie, śpieszmy na wyścigi. Malluch zauważył po krótkim wahaniu: Dumwir był Rzymianinem, a syn jego w ubraniu żydowskim? Szlachetny Ariusz był mi ojcem przybranym, odparł Ben-Hur. A tak, rozumiem. Wyszli z lasku na pole przecięte drogą podobną do wyścigowego toru. Właściwy tor jednak był ubity z miękkiej ziemi i polany wodą. Z obu stron ograniczały go liny przytwierdzone do gładkich tyczek. Dla wygody widzów i tych, których interesy łączyły się z wynikiem wyścigów, było kilka miejsc ocienionych namiotami i zaopatrzonych w amfiteatralne siedzenia. Nowo przybyli usiedli w jednym z nich, po czym Ben-Hur zaczął rachować wozy w miarę jak przybywały. Naliczył ich 10. Życzę im szczęścia, rzekł przyjaźnie. Nie sądziłem, aby tu na wschodzie zaprzągano więcej niż parę koni, a tymczasem widzę, że tu macie ambicje i walczycie nawet królewską czwórką. Przypatrzmy się trochę. 8 czwórek przejechało stępem lub truchtem, wszystkie dobrze kierowane. 9 zbliżała się galopem. Ujrzawszy ją, Ben-Hur rzekł z zachwytem. Zwiedzałem stajnie cesarskie, ale klnę się na pamięć naszego ojca Abrahama, nie widziałem nic podobnego. Ostatnia czwórka mijała ich właśnie z trzaskiem, gdy nagle ktoś krzyknął w tłumie. Ben-Hur spojrzał w stronę, skąd hałas dochodził i ujrzał starca powstającego z miejsca, rozsrożonego z rękoma wzniesionymi i zacieśniętymi pięściami. Oczy jego błyszczały gniewem, a wspaniała broda dodawała mu powagi. Mimo to niektórzy z widzów śmiali się. Powinni by przecież uszanować siwy włos starca. Kto to jest? Zapytał Ben-Hur. Ten człowiek ma wielkie znaczenie na pustyni w pobliżu Moabu. Posiada liczne trzody wielbłądów i stada koni, mające się wywodzić od sławnych rumaków faraonowych. Ma godność szejka, a nosi imię Ilderima, odparł Malluch. Tymczasem woźnica na próżno usiłował uspokoić czwórkę, co szejka wprawiło w wściekły gniew. Niech go porwia, Baddon, krzyczał gniewnie. Śpieszcie, dzieci! Wołał do towarzyszącego mu orszaku, złożonego zapewne z ludzi jego szczepu. Słyszycie? Przecież one, tak jak i wy, dzieci pustyni, chwytajcie je, chwytajcie! Konie pędziły na oślep. Przeklęty Rzymianin! Wołał szejk, grożąc pięścią. Czyż nie twierdził, że potrafi je prowadzić? Klął się na wszystkie swoje łacińskie bogi, że będą w jego ręku szybować jak orlęta, a słuchać jak posłuszne baranki. Przeklęta matka łgarza, która go zwie synem. Co on robi? Przypatrzcie się im niezrównanym biegunom, a on? Niech je tylko spróbuje batem skarcić. Śpieszcie, chwytajcie je, nie bójcie się. Jedno słowo z pieśni, którymi was matka kołysała w namiocie, wystarczy, aby je uspokoić. O szalony, czemuż zawierzyłem Rzymianinowi, czemu je oddałem w ręce cudzoziemcowi? Wołał starzec, przyjaciele starali się go uspokoić, a tymczasem inni wstrzymywali rozbiegane rumaki. Ben-Hur rozumiał i żałował szejka. Czuł, że coś więcej niż duma właściciela i trwoga o wynik wyścigów szarpie jego sercem. Pojmował, że te uczucia płyną z przywiązania do zwierząt, a równają się najwyższej namiętności. Zresztą były to wspaniałe konie, maści jasno-kasztanowatej, bez najmniejszej odmiany, a tak doskonale zbudowane, że wydawały się mniejszymi niż były. Nad małymi głowami sterczały delikatne uszy. Szerokie i wypukłe czoła wznosiły się nad dobrze osadzonymi oczami, a z rozwartych nozdrzy, niby błysk płomienia, ukazywało się od czasu do czasu czerwono zabarwione ciało. Szyje ich gięły się wdzięcznym łukiem, a delikatna i bujna grzywa osłaniała z lekka piersi jakby jedwabną zasłoną. Od kolan do pęciny nogi ich były płaskie jak dłoń i suche jak nogi gazeli, ale z silnie rozwiniętymi muskułami. Kopyta lśniły jak błyszczący agat. Szejk nazwał swe rumaki nieocenionymi i mówił prawdę.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Let's go.